0: Jest szósta. Wiadomości Super FM.
1: Spotkanie Kaczyńskiego i Morawieckiego. Ważą się losy PiSu. Pociągiem przez całą Polskę w 3 godziny. Rząd obiecuje, że tak będzie. Debiut Lewandowskiego w Chicago Fire. Gola nie było, zwycięstwa też nie.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Michał Pierzchała. Będzie rozpad, czy jednak pojednanie? W samo południe rozmowa. Wydaje się, że ostatniej szansy prezesa PiSu Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim. Kierownictwo partii w ubiegłym tygodniu zobowiązało działaczy pod groźbą wykluczenia do wystąpienia z wszelkich stowarzyszeń, jak to ujęto, prowadzących działalność polityczną w ramach ugrupowania. Chodzi m.in. o Rozwój Plus Morawieckiego i Po Pierwsze Polska Jacka Sasina. Sasin jeszcze tego samego dnia, gdy władze PiSu podjęły uchwałę, ogłosił, że jego stowarzyszenie zakończyło działalność. Z kolei około 40-osobowa grupa zwolenników byłego premiera cały czas mówi nie. Członkowie PiSu na podjęcie decyzji mają czas do północy. Przez całą Polskę będzie można przejechać pociągiem w maksimum 3 godziny, zapewnia premier Donald Tusk, prezentując założenia programu zintegrowanej sieci kolejowej. To odległa przyszłość, bo koniec pracy planowany jest na 2050 rok. Według szefa rządu pociągi będą rozpędzać się do 350 km na godzinę i każdy powiat w Polsce ma być włączony w sieć połączeń dalekobieżnych. Tusk chce, aby podróż koleją była najbardziej preferowanym sposobem przemieszczania się Polaków. Plastikowe prawo jazdy, wydrukowana polisa OC i dowód rejestracyjny to niezbędnik kierowcy przed wakacyjnym wyjazdem poza Polskę. O tych zasadach przypomina Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Warto pamiętać, że za granicą nie będzie honorowany wirtualny dokument z aplikacji mObywatel. A jeśli ruszamy poza Europę, warto sprawdzić, czy nie jest wymagane międzynarodowe prawo jazdy. Inne zasady niż w kraju dotyczą także elektrycznych rowerów i hulajnóg. W Polsce można z nich korzystać bez rejestracji, a na przykład w Niemczech trzeba taki pojazd zarejestrować. Streetworkerzy wyszli na ulicę. To wolontariusze i psychologowie, którzy pomagają młodzieży. W ustalonych godzinach są na skateparkach, boiskach czy w galeriach handlowych. Mają charakterystyczne koszulki. Jak mówią, przemoc wśród młodzieży jest większym problemem niż sobie wyobrażamy.
3: Możesz podejść i powiedzieć, że jest ci trudno?
4: Nierzadko pojawiają się sytuacje trudne. Młodzi są pod wpływem różnych używek, czy potrzebują pomocy, są w kryzysie. Dlatego też nasi streetworkerzy są źródłem informacji o tym, gdzie młody człowiek może skorzystać ze wsparcia.
3: Wiem, że nie od razu przyjdzie to zaufanie. Wiem, że nie od razu okaże się, że jesteśmy spokojziomkami, spokojziomeczkami, ale możesz powiedzieć hej, zobaczyć, że jesteśmy w porządku i że chętnie, bardzo, bardzo chętnie się wysłuchamy.
1: Opowiadali Rusłan, jeden z młodzieżowych streetworkerów.

0: piątkowy poranek wita nas chmurami i przelotnym deszczem. Tak ma być do siódmej. Później ma się wypogodzić w samo południe. Po deszczowych chmurach pozostanie wspomnienie. Popołudnie będzie pogodne. Dzisiaj do 21 stopni. Teraz nasze stacje meteo na placu Rodła pokazują 14 kresek.
1: Lato. Dzień dobry, lato.
0: Kłaniamy się w czwartkowy poranek. Jarmark jakubowy to już dzisiaj. Jutro pokaz wyjątkowej iluminacji na Zamku Książąt Pomorskich. Ten weekend na pewno nie będziemy mogli powiedzieć, że nic ciekawego się nie dzieje w naszym mieście. W czwartkowym porannym programie przeglądniemy te najciekawsze zaproszenia na weekend. Będzie sport. Co pół godziny aktualna prognoza pogody dla Szczecina, ale także informacje dla kierowców. No i przede wszystkim muzyka, która postawi na nogi każdego z was.
1: Lato. Dzień dobry, lato.

jak ty. Ty także. Dawid podsiadło na Błysk i na Błysk wczoraj zaprezentowali się szczecińscy strażacy. Okoliczności były dumne, no bo dumnie zaprezentować się i pokazać się, to było już coś. Są pieniądze dla zachodniopomorskich strażaków i o tym informowaliśmy w serwisach informacyjnych Super FM. Dotacje na zakup sprzętu specjalistycznego, ubioru czy modernizację remis, działanie ochotniczych straży pożarnych w regionie dofinansował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. To efekt dwóch programów, mówił prezes funduszu Waldemar Miśko. Pierwszy program, Bezpieczny Strażak, tutaj można było uzyskać do 30 tysięcy złotych na zakup sprzętu, zarówno technicznego, jak i osobistego wyposażenia strażaków. W ramach tego programu zostało wydanych około 3 milionów złotych. Drugi program, czyli remiza, już do 60 tysięcy złotych. Te pieniądze mogą być przeznaczone na termomodernizację remiz, odnawialne źródła energii i tutaj zostało przeznaczonych ponad 2 miliony złotych. To nie koniec dobrych wiadomości dla strażaków. Tak wczoraj zapewniał zachodniopomorski marszałek Olgierd Geblewicz, przekazując dodatkowe 20 milionów złotych. Łącznie, przypomnijmy, w obu programach dotacje otrzymało prawie 160 jednostek OSP.

Dobrze to wszystko brzmi. Teddy Swims i David Guetta, który czego się nie dotknie, później staje się hitem. 20 minut po 6 to Super FM. Wybierając się z domu do pracy, nie zapomnijcie o czymś nieprzemykalnym. Czwartkowy poranek pod parasolem, deszczowo ma być mniej więcej do 8, a później ma się powoli przejaśniać. Aktualna prognoza pogody mniej więcej o 6:30. Przed 7:00 będę miał dla was zaproszenie do kina pod gwiazdami. Czeka nas jubileuszowa edycja domskich wieczorów filmowych. To wszystko w porannym programie Super FM. Jermaine Jackson i Piazza Dora.

Ava Max, tak, gramy na 97.5, 27 po 6, czwartkowy poranny program, a w nim obiecany sport. Szczecin ponownie stanie się stolicą światowej lekkoatletyki. Już 26 sierpnia na stadionie przy Litewskiej odbędzie się 9. Międzynarodowy Memoriał Wiesława Maniaka. Wydarzenie, które od lat przyciąga najlepszych zawodników i tysiące kibiców. Organizatorzy zapewniają sportowe emocje na najwyższym poziomie. W ubiegłym roku szczeciński Memoriał znalazł się w prestiżowym gronie 70 najlepszych imprez. Kibice, którzy chcą zobaczyć najlepszych lekkoatletów na żywo, mają jeszcze chwilę na zakup biletów w promocyjnych cenach. Pierwsza pula sprzedaży obowiązuje tylko do niedzieli i w ramach promocji przypominamy, bilet normalny kosztuje 35 zł, ulgowy 25, a za chwilę spojrzymy w górę, ale także do prognoz, co nas czekać będzie dzisiaj. To już za moment. Prognoza pogody w Super FM.

0: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
1: I po reklamie. Super FM. Pogoda.
2: I znów pada. Wczoraj lało. Kiedy to się skończy, pyta jedna z naszych słuchaczek. Sprawdziłem dzisiaj, a jutro i w sobotę szczecińscy synoptycy obiecują więcej słońca. Dzisiaj do 20, 21 stopni, jutro 22, a w sobotę pach, 28.
3: Lato. Dzień dobry, lato.
2: Dzień dobry, dzień dobry. Mówimy wszystkim tym, którzy już są z nami. Czy są z nami miłośnicy dobrego kina? Dla was mam specjalne zaproszenia jeszcze przed 7. Dzień dobry, lato. Ten program potrwa do 10, a później nasze mobilne studio przenosi się w wyjątkowe miejsce. O tym programie jeszcze opowiem. Tak, warto być z nami na 97,5.
3: Lato. Dzień dobry, lato.
2: Za 26,7. This is

Kto to gra? Pytacie? Całą listę piosenek, którą Super FM gra w swoim porannym, popołudniowym, ale także wieczornym programie, znajdziecie na naszej stronie super.fm. Wczoraj słyszałem, że było łatwo. Wczoraj dzwoniliście i odgadywaliście, o jakim szczecińskim miejscu na wakacje opowiadam. Każdy chciał zdobyć zaproszenie do restauracji Centrale dzisiaj. Także po siódmej kolejna wakacyjna zagadka. Dzisiaj obiecuję, że też będzie łatwo. Letni wieczór, nabrzeże Odry i muzyka na żywo. Chcielibyście też tam być? Jest szansa. Za chwilę więcej o planowanym koncercie właśnie w takich okolicznościach przyrody. I left a mess, I can't undo what has been done. Let's run for cover. Za 27.

ale się dobrali, prawda? Britney Spears i Elton John, Hold Me Closer. 13 do 7, dzień dobry, lato, czwartkowy poranek z radiem Super FM. Wyobraźmy sobie teraz letni wieczór na brzegu Odry, muzyka na żywo w wykonaniu młodych artystów. I tak będzie w niedzielę. Bałtycki Port Kultury zaprosi mieszkańców Szczecina na koncert w kameralnym wykonaniu muzyków Baltic Neopolis Academy. Wstęp na to wydarzenie jest bezpłatny, a organizatorzy zapowiadają koncert, który ma być okazją do odpoczynku od codziennego pośpiechu, zamiast wielkiej sceny i głośnych efektów. Kameralna atmosfera, bliskość publiczności, no i wszystko to muzyka wykonywana tuż nad wodą. A przed publicznością wystąpi 5 instrumentalistów, na wiolonczelach Kamila Łuczka, Szymon Szopka, na altówce Alicja Guściora, na skrzypcach Dominika Cecot i na skrzypcach także Maria Kapsiak. To co, będzie to na pewno połączenie klasyki ze współczesnym brzmieniem. I tak pomyślałem sobie po zwariowanym tygodniu, wytchnienie dla naszych zmysłów, jak znalazł.

0: A obiecałem jeszcze przed siódmą coś dla miłośników kina w Super FM. Zapowiadamy już teraz jubileuszową edycję Dąbskich Wieczorów Filmowych. Od środy do 2 sierpnia Szczecin po raz kolejny zamieni się w miejsce spotkań miłośników dobrego kina. Wszystkie wydarzenia są bezpłatne. Kino, przyjaźń, plaża. Pod takim hasłem organizatorzy zapraszają na 20. odsłonę wydarzenia, które od 2 dekad przyciąga mieszkańców Prawobrzeża i widzów z całego Szczecina, absolutnie całego. Tegoroczna edycja potrwa 5 dni i odbędzie się w 2 lokalizacjach, na plaży w Dąbiu przy Żaglowej, a także w klubie Delta. A już 29 lipca inauguruje film Szkoda, że nareszcie, po projekcji spotkanie z reżyserem Sebastianem Juszczykiem. Za chwilę 7 wiadomości, a teraz jak najbardziej po szczecińsku. Hej i Kaśka Nosowska.
1: Tu Kasia Nosowska, a wy słuchacie Super FM.

0: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
1: Do zabawy zaprasza sponsor. Restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Restauracja Centrale. Nowe sezonowe menu i regionalne smaki Pomorza Zachodniego. Restauracja Centrale. Panieńska 20.

0: Wieprzowy bez kości kilogram 11,99. Cena przed obniżką 19,99. A winogrona białe 9,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W Delikatesach Centrum. Grill
1: Patrol. Marzysz o minimalizmie? Poznaj okna Linear od Framex. Proste linie, nowoczesne ramy i idealne rozwiązanie do dużych przeszkleń. Trwałość, doskonała izolacja i styl, który odmieni twoje wnętrza.
2: Framex. Dla tych, którzy cenią prostotę i elegancję. Wejdź na framex.pl i odkryj piękno minimalizmu.
3: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
4: Kochanie, napiłbym się kawy.
5: Latte na sojowym z bezglutenową posypką. A imię na kubku?
4: Kaśka. Złotą Wosebę.
5: Mówisz i masz. Twoja Woseba. Kupiona w Dino.
6: Woseba Mokka Fix Gold aż 550 gramów. Teraz w promocji. W Dino. Najbliżej ciebie.
7: I po reklamie.
8: Jest 7. Wiadomości Super FM.
9: Pociągi mają znacznie przyspieszyć. Wiemy o ile i że nie stanie się to szybko. Rozmowa ostatniej szansy. Kaczyński w cztery oczy z Morawieckim. Wypłynął okręt poszukujący na Atlantyku zatopionych skarbów.
7: Super FM. Wiadomości.
9: Michał Pierzchowa, zapraszam na szczegóły. Rewolucję na kolei szykuje rząd. Budujemy najnowocześniejszą sieć kolejową w Europie i nie ma w tym słowa przesady, mówił premier Donald Tusk. Rządzący zapowiadają budowę zintegrowanej sieci kolejowej. Powstanie blisko 5 tysięcy kilometrów nowych linii, połowa z nich ma obsługiwać kolej dużych prędkości.
10: Jesteśmy tutaj ambitni i te ambicje mają sens. To nie jest tylko ambicja sportowa. Będziemy mieli najszybszą kolej w Europie. Mówimy tutaj o projekcie Polska 100 minut, a więc wszystkie duże aglomeracje z Warszawy to jest 100 minut i mówimy Polska w 3 godziny, czyli od wschodu na zachód, od północy na południe całą Polskę będzie można przejechać w maksimum 3 godziny.
9: Na to trzeba będzie jednak poczekać, bo pełna realizacja programu przewidziana jest do końca 2050 roku, a w momencie, gdy premier mówił na Stołecznym Dworcu Zachodnim o szybkich połączeniach kolejowych, na stacji opóźnionych było 26 pociągów. Na kilkanaście godzin przed upływem ultimatum Jarosław Kaczyński w cztery oczy porozmawia z Mateuszem Morawieckim. To, jak się wydaje, będzie spotkanie ostatniej szansy, bo działacze Prawa i Sprawiedliwości zrzeszeni w Stowarzyszeniu Morawieckiego, to około 40-osobowa grupa, muszą zadeklarować, czy z niego odejdą. Jeśli pozostaną, to będą wyrzuceni z PiSu. Dlatego prezes oczekuje jasnej deklaracji na piśmie: partia albo stowarzyszenie. Jak mówi europoseł Piotr Miller, były premier jest gotowy na spotkanie.
11: Żeby uzgodnić, w jaki sposób możemy wyjść z tej trudnej sytuacji i żeby tę intrygę, która jest przeprowadzana przez niektórych posłów byłej suwerennej Polski, ale też niektórych innych, zamknąć.
9: Czasu jest coraz mniej. O północy kończy się ultimatum i czas na podpisanie dokumentu o lojalności wobec PiSu. Dla większości kraju Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami. To alerty pierwszego stopnia w trzystopniowej skali. Na zachodnim Pomorzu obowiązują do wczesnego popołudnia, a w północnej części, a także w całej wschodniej połowie kraju do końca dnia. Bez alertów jedynie na Dolnym Śląsku, w Lubuskiem, Opolskiem i południowej części Wielkopolski. Podczas burz może padać grad, a porywy wiatru mogą dochodzić do 75 km na godzinę. Wojska USA zakończyły kolejną serię uderzeń na cele wojskowe w Iranie. Była to 12. z rzędu noc ataków na to państwo. Marynarka wojenna Portugalii wysłała na Ocean Atlantycki statek, który będzie szukał zatopionych skarbów. Znajdują się one we wrakach okrętów. Szacuje się, że na dnie wód pod portugalską jurysdykcją zalega około 7 tysięcy statków. Dotychczas naukowcom udało się jedynie zidentyfikować 100 miejsc zatopionych wraków. W tym miesiącu dotarli m.in. do XIX-wiecznego okrętu, który znajduje się 32 metry pod powierzchnią wody. We wraku znaleziono m.in. ceramikę i armaty morskie.

0: Kolejowa 39 Szczecin. Wejście od 5 lipca.
1: Lato. Dzień dobry, lato. Super FM.
2: 4 minuty po 7 macie pod ręką telefon. Jeśli nie, przygotujcie go do czwartkowego działania. Wakacyjna zabawa z Super FM za chwilę startuje. Ja opisuję jedną ze szczecińskich wakacyjnych miejsc, a waszym zadaniem jest szybko zadzwonić do mnie i dobrze odpowiedzieć. Walczycie o zaproszenia do restauracji Centrale. Do wykorzystania specjalny voucher o wartości 150 zł.
1: Lato. Dzień dobry, lato.

0: do zabawy zaprasza sponsor. Restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Restauracja Centrale. Nowe sezonowe menu i regionalne smaki Pomorza Zachodniego. Restauracja Centrale. Panieńska 20. Najlepsze kulinarne emocje.
1: Posłuchaj i odgadnij. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
2: Pytacie, to już? Tak, to już. Proszę uważnie posłuchać, o jakim miejscu dzisiaj opowiadam. A później cieszyć się, że to właśnie wy zdobyliście zaproszenie do restauracji Centrale. Uwaga, uwaga. To ukryty punkt, z którego rozciąga się genialna, szeroka panorama na rozlewiska Odry, Regalice, a także jezioro Dąbie. Można powiedzieć śmiało, kameralne miejsce widokowe położone na wzgórzach w południowej części miasta. No właśnie, jakie miejsce dzisiaj prowadzący sobie upatrzył? 9.1, wieczórki 5, piątek. Powtórzę, to ukryty punkt, z którego rozciąga się genialna, szeroka panorama na rozlewiska Odry, Regalice, a także jezioro Dąbie. Kameralne miejsce widokowe położone na wzgórzach w południowej części miasta. 9.1, wieczórki 5, piątek. Od teraz czekam tylko na prawidłową odpowiedź.
1: Posłuchaj i odgadnij.
0: Do zabawy zaprasza sponsor. Restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Restauracja Centrale. Nowe sezonowe menu i regionalne smaki Pomorza Zachodniego. Restauracja Centrale. Panieńska 20. Najlepsze kulinarne emocje.
2: 13.30 po 7.00.

0: akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3. Na program zaprasza sponsor WAKU, stacja kontroli pojazdów, Hryniewieckiego 1, dawny RIS, szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: Na zegarach 7.20 punktualnie melduje się Pomoc drogowa Super FM. Czwartek rozpoczynamy od Krajowej Dziesiątki. Jedziemy od Mierzyna do centrum. Zwalniamy już na skrzyżowaniu Długastopolową, ale to tylko na chwilę. Dłużej przyjdzie nam poczekać, dojeżdżając do ronda Gierosa. Wojtek, nasz słuchacz, donosi: proszę powiedzieć, że na Moście Długim luźno, jedzie się bez kłopotów, ale już na basenie górniczym tak miło nie jest. To stronę centrum. Warto tam uważać. Od Stargardu do centrum, mam na myśli Struga, proszę tutaj nie przeginać z prędkością, tam bez korków, ale no właśnie, zainteresowani wiedzą, co mam na myśli. 9.1, 2.4, 5, piątek, pomarańczowy supertelefon, czekam na kolejne wasze doniesienia.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest Sotex, producent frontów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3. Na program zaprasza sponsor WAKU, stacja kontroli pojazdów, Hryniewieckiego 1, dawny RIS, szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
2: Czwartkowy poranek z Radiem Super FM, prawie 22 po 7.

0: jest coś w tej piosence Igo i 100 milowy las. 28,5 po 7 można nas słuchać i można będzie nas także dzisiaj spotkać. Słyszę, że zespół do zadań specjalnych zacznie się niebawem instalować w bardzo wakacyjnym, bo specjalnie przygotowanym dla słuchaczy salonie Volvo Auto Bruno. Tam po 10 przedpołudniowy program, który zapowiada sporo niespodzianek dla miłośników motoryzacji, zatem wpadnijcie do nas. Strefa chilloutu, strefa wodna, wakacyjne spotkanie z marką Volvo. Startujemy już po 10, a za chwilę w 7:30 i wiadomości.
1: Reklama.
2: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
1: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
0: Wiadomości ze Szczecina. Andrzej Kutys.
6: Dzień dobry. No i któryż to raz poranne wiadomości rozpoczynamy od ostrzeżenia dla jadących z prawobrzeża. Trwają prace na estakadzie pomorskiej. Regularnie pojawia się problem, bo zamknięty jest jeden z pasów. Jak wspominaliśmy w pomocy drogowej, lepiej obecnie wybrać, o ile można, wjazd w kierunku centrum od Floriana Krygiera. Pojawiają się też pytania, czy będą także utrudnienia na nitce wyjazdowej ze Śródmieścia. Odpowiadamy, będą. W komunikacie miasta zapowiadającym zaplanowany do października remont była taka informacja. Ponadto ekipy remontowe w pewnym momencie zajmą pasy w obu kierunkach na estakadzie pomorskiej. O zmianach w rozkładach muszą też pamiętać pasażerowie tramwajów jadących z i na prawobrzeże.
2: Więcej w pomocy drogowej Super FM.
6: No to jeszcze jeden remont. Na miejscu pojawiło się metalowe ogrodzenie. W konsultacji z miejskim konserwatorem zabytków i autorem rozpoczęła się gruntowna renowacja labiryntu przy Placu Zwycięstwa. Wykonaną z klinkierowych kształtek, pierwotnie zraszonych wodą rzeźbę, trzeba rozebrać. Próby znalezienia pieniędzy oraz później wykonawcy trwały od lat. Gdy wreszcie się udało, labirynt będzie miał nową nieckę fontanny, instalację zraszającą oraz nowe oświetlenie. Prace mają potrwać do października. Koszt to niespełna 700 tysięcy złotych. Labirynt, przypomnijmy, powstał w 1997 roku. Autorem rzeźby jest profesor Ryszard Wilk. Funkcję fontanny pełniła krótko, bo kilka miesięcy po otwarciu zatkały się dysze.
2: To są wiadomości w radiu Super FM.
6: Dotacje na zakup sprzętu, specjalistycznego ubioru czy modernizacja remiz. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie dofinansował działanie ochotniczych straży pożarnych w Szczecinie oraz w naszym regionie. Na co wydadzą pieniądze, opowiadał Hubert Serediak z OSP Suliszewo.
7: Zakup mundurowania specjalnego, buty specjalne, rękawice, hełmy oraz sprzęt akumulatorowy taki jak wkrętarki, klucze udarowe oraz bank energii z fotowoltaiką.
6: Będą także nowe wozy dla strażaków w regionie. To zapowiedział zachodniopomorski marszałek. Mowa o 20 milionach złotych na ten cel. A w programach Bezpieczny Strażak oraz Remiza dotacje otrzymało prawie 160 jednostek OSP z zachodniopomorskiego.
1: Super FM Sport.
8: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. 63 minuty, ale bez gola. Robert Lewandowski zadebiutował w barwach Chicago Fire. Zagrał od początku, ale niczym się nie wyróżnił. Jego zespół prowadził 1-0 po kuriozalnej bramce samobójczej, ale ostatecznie to broniący tytułu Inter Miami wygrał 3-2. Lech Poznań i Górnik Zabrze rozpoczęły walkę o Ligę Mistrzów, a dziś Raków Częstochowa i GKS Katowice rozpoczynają grę w kwalifikacjach Ligi Konferencji. Dla zespołu z Częstochowy to piąte z rzędu podejście do europejskich rozgrywek. Raków podejmie dziś Valletta, mówi trener Dawid Kroczek.
9: Bardzo wartościowy czas za nami, jeżeli chodzi o okres przygotowawczy. Dwa zgrupowania tak naprawdę, z czego jedno poświęcone na bardzo mocne gry kontrolne z przeciwnikami, gdzie tak naprawdę nie co dzień można rywalizować i to też pokazuje, w którym miejscu jesteśmy. Jeżeli chodzi o nastawienie, nie możemy doczekać się meczu. Zespół jest gotowy i głodny gry.
8: Mecz Rakowa 18:30, a dwie godziny później GKS zagra na wyjeździe z MŚK Żelina. Dla zespołu z Katowic to powrót do europejskiej rywalizacji po 23 latach. To jeszcze wracamy do zakończonego w niedzielę mundialu, bo FIFA ogłosiła właśnie drużynę marzeń tego turnieju. Zespołu Hiszpanii, która wywalczyła tytuł, wybrano do niej obrońców Pedro Porro i Marka Cucurella oraz Rodrigo. Zespołu finalistów Argentyny kibice wskazali dwóch piłkarzy, Lisandro Martineza i Leo Messiego. Drużynę marzeń uzupełniło trzech Francuzów: Dayot Upamecano, Michael Olise i król strzelców turnieju Kylian Mbappé, Anglik Jude Bellingham, Norweg Erling Haaland, a największym zaufaniem fani obdarzyli bramkarza Republiki Zielonego Przylądka Wozinie, który na tej pozycji otrzymał aż 40% głosów. Siatkarki Włoch i Brazylii awansowały do półfinałów Ligi Narodów. Włoszki, aktualne mistrzynie olimpijskie i świata, walczą o czwarty tytuł w Lidze Narodów, w tym trzeci z rzędu. Wczoraj w ćwierćfinale turnieju w Makao bez trudu pokonały Holenderki 3-0. W drugim meczu Brazylia wygrała z Japonią 3-1. Dziś o 10:00 Turcja zagra z Kanadą, a o 13:30 Chiny z USA. Polki, które trzykrotnie zajmowały ostatnio w tych rozgrywkach trzecie miejsce, tym razem zakończyły rywalizację na 9:00 pozycji i nie awansowały do finałowego turnieju.
1: Pięknych widoków na wakacje życzy sponsor programu. Optyk Kasia Kordus. Okulary szyte na miarę. Pocztowa 39 Szczecin. Wejście od 5 lipca. Super FM. Pogoda.
0: Ja wciąż wierzę. Mimo tych chmur deszczowych czekam na trochę więcej ulubionego błękitu na niebie. W prognozach ma tak być po południu. Do 21 stopni tyle możemy spodziewać się w czwartek, czyli dzisiaj, a teraz 15 stopni w pobliżu Radisona.
1: Pięknych widoków na wakacje życzy sponsor programu. Optyk Kasia Kordus. Okulary szyte na miarę. Pocztowa 39 Szczecin. Wejście od 5 lipca.
2: Lato. Dzień dobry, lato.
0: Za 23:08.

0: Na program zaprasza sponsor WAKU, stacja kontroli pojazdów, Hryniewieckiego 1, dawny RIS, szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis. Sponsorem wiadomości drogowych jest Sotex, producent frontów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: 7.40 za 28. Jedni już tak jadą, a inni niestety utknęli na basenie górniczym. Przypominamy to w związku z remontem estakady. Lepiej obecnie wybrać, o ile można, wjazd w kierunku centrum od Floriana Krygiera. Prowadzący przypomina, coraz ciaśniej jest w tej chwili na Niebuszewie i o ile Wilcza i z Czanieckiej jedzie się w porządku, to okolice Krasińskiego, a także dojazd do ronda Giedrojcia, no tutaj już tak płynnie nie jedziemy. Wszystkich Świętych także zwalnia, podobnie zwalnia o tej porze Wojska Polskiego. 9-1-2-4-5-5, czekam na kolejne Wasze sygnały.
0: Na program zaprasza sponsor WAKU, stacja kontroli pojazdów, Hryniewieckiego 1, dawny RIS, szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis. Sponsorem wiadomości drogowych jest Sotex, producent frontów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3.
2: Za 19.08.

Czwartkowe trąbki już niejednego obudziły przy takich dźwiękach. Poranna kawa. Pycha i do tego jeszcze jak zawsze uśmiechnięte poranne radio Super FM. Czy jest jeszcze coś piękniejszego? Komentuje słuchaczka Anka. Aniu, a ty, a może twoi znajomi, czy już dopisaliście się na czwartkową listę tych, którzy wiedzą i chcą zdobyć zaproszenie do restauracji Centrale na Podzamczu? Jeśli nie, to najwyższa pora. Wystarczy odgadnąć miejsce, które dzisiaj opisuję. To ukryty punkt, z którego rozciąga się genialna, szeroka panorama na rozlewiska Odry, Regalice, a także jezioro Dąbie. Kolejna podpowiedź: kameralne miejsce widokowe położone na wzgórzach południowej części naszego miasta. Kto wie? Czekam. 912455. Kolejna podpowiedź już niebawem. Za 11:08.

Zawsze na czasie The Rolling Stones. Start me up. 5 minut do 8. Czwartkowy poranek z Radiem Super FM trwa. 14 województw z ostrzeżeniami przed burzami. Alerty wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. A u nas wyglądam przez nasze redakcyjne okno, jakby się przejaśniło. Za chwilę wiadomości i aktualna prognoza pogody.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Reklama.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Kurs na twoje wakacje. Do 31 lipca kup bilet online i skorzystaj z 10% rabatu na rejsy dostępne w systemie rezerwacji internetowej. Rabat naliczany jest automatycznie. Nie czekaj. Zaplanuj swoją podróż już dziś. Polska Baltic Ferries. Kurs na twoje wakacje. Sprawdź szczegóły na polska.com.
6: Tour de Pologne Junior. Start 3 sierpnia w Koszalinie, potem Szczecin i Zielona Góra. Wielka przygoda dla młodych kolarzy. Poczuj się jak zawodowiec i spróbuj swoich sił na trasach, na których ścigają się najlepsi kolarze na świecie. Patroni medialni TVP Sport, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Partner PZU. Kolarzom kibicuje sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Radio Super FM.
7: 24 i 25 lipca odkryj nową historię Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. W piątek o 22 wspólnie rozświetlimy zamek. Po pokazie nowej iluminacji zapraszamy na nocne zwiedzanie w towarzystwie rycerzy i dworzan. W sobotę od 12 wielkie otwarcie zamku. Zwiedzanie, muzyka, animacje i atrakcje dla całych rodzin. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską oraz z budżetu województwa zachodniopomorskiego.
8: Zapraszam. Olgierd Gablewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego.
9: Ziemianie, poznajcie super okno od Framex. Twarde jak skała, dzięki powierzchni Gealan Acryl Color. Odporne na zadrapania i zawsze chłodne, nawet w pełnym słońcu. Czyszczenie, szmatka i woda wystarczą, by lśniło jak nowe.
10: Odwiedź framex.pl i dołącz do drużyny superbohaterów. Framex. Każde okno niezrównane w swojej klasie.
11: Po czym poznasz udany poranek? Po zapachu świeżo parzonej kawy. Do soboty kawa mielona Mokka Fix Gold Woseba w promocji po 25,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena przed obniżką 37,99. Najniższa cena z 30 dni 26,99. Dino. Najbliżej Ciebie.
1: I po reklamie.
12: Jest 8. Wiadomości Super FM.
13: Płonie salon samochodowy na warszawskim Targówku. Nad okolicą gęsty dym. Synoptycy ostrzegają przed burzami. Alerty wydane dla większości kraju. Powszechnie stosowane sztuczne słodziki mogą się przyczyniać do szybszego starzenia mózgu. Tak przekonują naukowcy. O ich badaniach w szczegółach opowiem za chwilę.
1: Super FM. Wiadomości.
13: Michał Pieszkała. Trwa akcja gaśnicza pożaru warsztatu i połączonego z nim salonu samochodowego przy ulicy Krasnobrodzkiej na warszawskim Targówku. Na miejscu jest około 40 jednostek straży pożarnej. Nad okolicą unosi się wysoki słup czarnego dymu. Świadkowie opowiadali, że słyszeli wybuchy. Widać też dużo spalonych samochodów. Strażacy przyznają, że źródło ognia nie zostało jeszcze zlokalizowane. Ruch pojazdów na pobliskim odcinku trasy ekspresowej 8 odbywa się normalnie. 14 województw z ostrzeżeniami przed burzami. Alerty wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Możliwe są silne opady deszczu i porywisty wiatr. Bez ostrzeżeń jedynie w południowo-zachodniej części kraju. O kilkadziesiąt groszy na litrze wzrosły ceny paliw na stacjach w ostatnim tygodniu, podaje serwis epetrol.pl. Cena 95-oktanowej benzyny jest obecnie na najwyższym poziomie od 2022 roku. Z kolei najszybciej w ostatnich dniach rosła cena oleju napędowego. Średnia cena to teraz 7,64 i jest to wzrost o 45 groszy w porównaniu z ubiegłym tygodniem. Już działają, ale pełną gotowość mają osiągnąć do końca tego miesiąca. Strażnicy odpowiedzialni za odstraszanie niedźwiedzi w Bieszczadach. O szczegółach teraz Marcin Starzec.
14: Grupa to odpowiedź na narastający konflikt między ludźmi a niedźwiedziami, które wiosną zbliżały się do zabudowań. Jak mówi Łukasz Lisy z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, 12-osobowa grupa ma już za sobą pierwsze udane akcje, choć wciąż czeka na komplet sprzętu.
15: Już mieliśmy okazję tak naprawdę parę dni po tym, jak weszły w życie te przepisy, przetestować tą broń. No najczęściej niestety obrywa ta samica, która pojawia się tutaj w okolicach Wołkowy.
14: Bazy zespołu zaplanowano w Cisnej i w Solinie. Jednak wójt gminy Solina Adam Piątkowski uważa, że to za mało na tak duży teren.
16: Może łatwiej będzie w naszej gminie. Co z gminą Lutowiska, gdzie te odległości są duże, co z gminą Komańcza, prawda, gdzie tam czas dojazdu grupy będzie duży, to niewiele da.
14: Oprócz przepłaszania, pieniądze mają pozwolić też na profilaktykę i edukację turystów oraz mieszkańców Bieszczad.
13: Powszechnie stosowane sztuczne słodziki mogą się przyczyniać do szybszego starzenia mózgu. Do takiego wniosku doszli naukowcy z Brazylii. Przez 8 lat badali prawie 13 tysięcy osób. Uczestnicy przeszli testy mierzące zdolności poznawcze na początku, w połowie oraz na koniec badania. Testy te mierzyły między innymi płynność wypowiedzi, przypominanie słów oraz szybkość przetwarzania informacji. Okazało się, że u osób spożywających największe ilości słodzików ogólna sprawność procesów myślowych i pamięci pogarszała się szybciej niż u osób spożywających ich najmniej. Naukowcy zaznaczają, żeby nie wyciągać jednak pochopnych wniosków, bo zbieramy

0: Concordus. Okulary szyte na miarę. Pocztowa 39 Szczecin. Wejście od 5 lipca.
1: Lato. Dzień dobry, lato.
2: Podobnie jedni już wiedzą, inni jeszcze czekają, a może ta właśnie podpowiedź po ósmej naprowadzi was na to właściwe miejsce. Ja opisuję jedno z wakacyjnych miejsc w naszym mieście, a wy zgarniacie jedno zaproszenie. W tym tygodniu walczymy o zaproszenie do restauracji Centrale.
1: Lato. Dzień dobry, lato.
2: Pięć i pół po ósmej.

0: Restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Restauracja Centrale. Nowe sezonowe menu i regionalne smaki Pomorza Zachodniego. Restauracja Centrale. Panieńska 20. Najlepsze kulinarne emocje.
1: Posłuchaj i odgadnij. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku tylko w Radiu Super FM.
2: To już naprawdę ostatnia podpowiedź. Jedni na to miejsce mówią polana, inni uroczysko. Ale najważniejsze jest to, że to w północnej części Szczecina, to miejsce. Przez uroczysko przechodzi szlak turystyczny, żółty szlak gocławski. U podnóża nad Odrą są zlokalizowane, to już pewnie wiecie, przystań żeglarska, jest hotel i restauracja jachtowa, ale także pętla tramwajowa Gocław. To chyba już powinniście wszystko wiedzieć. 912455 pomarańczowy supertelefon. Czekam na prawidłowe odpowiedzi w naszej wakacyjnej zabawie.
1: Posłuchaj i odgadnij.
0: Do zabawy zaprasza sponsor. Restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Restauracja Centrale. Nowe sezonowe menu i regionalne smaki Pomorza Zachodniego. Restauracja Centrale. Panieńska 20.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest Sotex, producent frontów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: 20 po 8 wsiadamy do samochodu i jedziemy na szczecińskich drogach. Pozostałości po porannych opadach. W tej chwili 15 stopni dzisiaj do 21 po południu. Więcej słońca zapewniają nas szczecińscy synoptycy. Teraz próbujemy dotrzeć na czas, a w tym nie ułatwia nam zadania sytuacja na basenie górniczym. Polecamy do miasta pojechać Floriana Krygiera. Zwalnia Wojska Polskiego przy Trauguta, później okolice Piotra Skarga. Wojska Polskiego, ale także wolno jedziemy na Piastów. O tej porze możemy mieć naprawdę chwilową zadyszkę. Dobrze to widać z perspektywy Placu Szarych Szeregów przy Kaskadzie. Także płynnie nie jedziemy. No i moja ulubiona Matejki Malczewskiego także hamuje.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest Sotex, producent frontów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3.
2: Dzień dobry, lato. 21:30 po 8:00.

0: Xiaomi gra i Ania Karwan. W porannym programie Radia Super FM czwartkowa prasa donosi, że szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki zapowiedział, że wytoczy proces Stanisławowi Gawłowskiemu, senatorowi Koalicji Obywatelskiej. Senator oskarżył byłego wojewodę zachodniopomorskiego o to, że pojechał do Watykanu na koszt podatników, a Bogucki stanowczo zaprzecza. Co ciekawe, do tego starcia dochodzi, gdy pojawiają się medialne doniesienia, oficjalnie dementowane, że człowiek prezydenta Nawrockiego ma być nowym kandydatem PiSu na premiera. Za chwilę wiadomości w Super FM.
1: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
2: Do zabawy zaprasza sponsor. Restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Restauracja Centrale. Nowe sezonowe menu i regionalne smaki Pomorza Zachodniego. Restauracja Centrale. Panieńska 20. Najlepsze kulinarne emocje.
3: Reklama. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Gorące lato z Tour de Pologne UCI World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kocież Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Lotto, PZU, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Właściciel marki Orlen Witaj. Na 83. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Lang i Radio Super FM.
5: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro, 100% Pro.
6: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
0: 8:30. Wiadomości, Andrzej Kutys.
7: Start już dzisiaj. Jak słyszymy, pogoda się poprawia, a to będzie jedna z największych edycji, mówi Radio Super FM Dorian Sierek, czyli kierownik rozpoczynającego się właśnie dzisiaj Jarmarku Jakubowego. Impreza na Starym Mieście oczywiście potrwa do niedzieli, a jak podkreśla Sierek, w tym roku chętnych wystawców było niemal 500. Nie udało się nawet wszystkich zmieścić na ulicach miasta.
8: Ponad 310 stoisk od zamku aż po Straż Pożarną, również na ulicy Farnej i Sołdysiej i oczywiście ulica obok katedry, czyli ulica Świętego Jakuba.
7: Naturalnie wymienione ulice są pozamykane, no to uważajcie, planując podróże. Patronem medialnym 17. edycji Jarmarku Jakubowego jest także Radio Super FM.
1: Wiadomości Super FM możesz komentować na naszym Facebooku.
7: Znany i lubiany żaglowiec dzisiaj zawinie do Szczecina, przycymuje do nabrzeża Wałów Chrobrego. ORP Iskra jest spodziewana około godziny 13 przy bulwarze Chrobrego. Okręt będzie można zwiedzać. Przez dwa dni planowanego pobytu w Szczecinie, dzisiaj między 14 a 18, jutro w piątek 24 lipca od godziny 10 do 18. Iskra zostanie u stóp Wałów Chrobrego do najbliższej soboty, ale jeszcze w te wakacje odwiedzi Szczecin, bo od 14 do 16 sierpnia weźmie udział w imprezie Żagle.
1: Słuchasz wiadomości w Radiu Super FM.
7: Mężczyźni zaczynają ligę w piątek, a mamy informację o kobiecej pogoni. Szczecin, pochodząca z Czech, Teresa Fuksowa będzie bramkarką kobiecej pogoni. To ósme nazwisko w składzie Dumy Pomorza, ósme nowe nazwisko w składzie Dumy Pomorza na nadchodzący sezon Ekstraligi. Czeszka ma 23 lata, jest wychowanką Slovana Liberec, w swoim CV ma także grę w Slavii Praga i zbierała doświadczenie również w Lidze Mistrzyń. Na koncie ma także 7 spotkań w czeskiej reprezentacji do lat 19. Z pogonią Fuksowa związała się rocznym kontraktem z opcją przedłużenia, a o miejsce między słupkami granatowo-bordowej bramki w nadchodzącym sezonie będzie rywalizować z pochodzącą z Chorwacji 18-letnią Niką Radolowicz. A więcej o sporcie w Radiu Super FM już teraz.
6: Super FM. Sport.
9: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Po 23 latach przerwy GKS Katowice wraca do rywalizacji w europejskich pucharach. Polski zespół rozpoczyna dziś grę w eliminacjach Ligi Konferencji. Pierwszym rywalem Gieksy będzie MŚK Żylina. Drużyna już nie może się doczekać pierwszego gwizdka, mówi trener Rafał Górak.
10: Tutaj nie ma ludzi, którzy są bez uczuć i nie czują pewnego rodzaju ekscytacji. W to nie wierzę, ale dzięki temu, że znam ich bardzo dobrze i wiem, w jaki sposób do tego podchodzą, to jednak bardziej bliskie jest mi to, żeby studzić ich to wszystko, a nie jeszcze rozpalać. Oni są naprawdę bardzo mocno zmotywowani, są tym bardzo mocno poruszeni, wiedzą o co to w tym wszystkim chodzi.
9: Mecz GKS-u w Żylinie o 20:30. Dwie godziny wcześniej rozpocznie się spotkanie Rakowa-Częstochowa z Walettą. Robert Lewandowski rozegrał swój pierwszy oficjalny mecz w barwach Chicago Fire. Kapitan naszej kadry wystąpił od 1 do 63 minuty wyjazdowego spotkania z broniącym pucharu MLS Interem Miami. Bramki nie zdobyło, jego zespół przegrał 2-3. Belg Jasper Philipsen w końcu dopiął swego i po kilku finiszach na podium tym razem wygrał etap kolarskiego Tour de France. Po sprincie we Voiron wyprzedził Szwajcara Mauro Schmida i Holendra Olava Kuja. To huśtawka emocjonalna, czekałem aż do 17 etapu. Myślę, że byłem w życiowej formie, a te pierwsze 12 dni były po prostu koszmarne. Nie mogłem odnaleźć siebie ani czucia, na które liczyłem. Chcę podziękować mojej drużynie, bo ostatnio nie było ze mną łatwo. Byłem rozczarowany samym sobą, wściekły, że nie potrafię wygrać etapu. Liderem jest wciąż Tadej Pogaczar, który z całą czołówką generalki dojechał do mety 17 etapu, blisko 9 minuty za Philipsenem. To nie był udany dzień dla naszych tenisistek. Katarzyna Kawa odpadła już w pierwszej rundzie turnieju WTA 250 na kortach ziemnych w Hamburgu. Po trwającym prawie 2 godziny meczu przegrała z Hiszpanką Paulą Badozą 5-7-4-6. Z kolei Martyna Kubka i Ukrainka Nadia Kiczenok przegrały z rozstawionymi z numerem 5 Brazylijką Ingrid Martins i Japonką Makoto Ninomiją 6-3-4-6-7-10 w 1/8 finału gry podwójnej turnieju w Pradze.
11: Pięknych widoków na wakacje życzy sponsor programu Optyk Kasia Kordus. Okulary szyte na miarę. Pocztowa 39 Szczecin. Wejście od 5 lipca.
6: Super FM. Pogoda.
0: Zapowiadaliśmy słońce przed południem i na razie wszystko w prognozach się zgadza. 15 stopni w tej chwili na Warszawie, 16 już w pobliżu Posejdona, dzisiaj maksymalnie do 21. Po południu pogodnie i słonecznie.
11: Pięknych widoków na wakacje życzy sponsor programu Optyk Kasia Kordus. Okulary szyte na miarę. Pocztowa 39 Szczecin. Wejście od 5 lipca.
12: Lato. Dzień dobry, lato.
0: Za 24:09 już za chwilę kolejna porcja informacji dla wszystkich kierowców.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest Sotex, producent frontów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3.
1: Pomoc drogowa w radiu Super FM.
2: Za 29. Tak to można jechać chwalą słuchacze Super FM, jak jeszcze słońce jedzie razem z nami. I jakoś stanie w kolejce na basenie górniczym nie jest tak uciążliwe. Słońce usprawiedliwia trochę poranne kolejki. Te na ku słońcu do ronda Gierosa, wspomniany wjazd do centrum na basenie górniczym. No poza tym wolniej jedziemy na Piastów i Wojska Polskiego aż do samego Placu Kościuszki. Z Duńskiej słyszę, że także musimy co chwilę hamować. Najlepszy przykład o tej porze Wszystkich Świętych. Szerokiej drogi i koniecznie z radiem Super FM na pokładzie.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest Sotex, producent frontów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3.

ciach, basta. Tak kończy Marquez Vayamos Companeros. 14 minut do 9, czwartkowy poranek z Radiem Super FM trwa, a w ten weekend przypominamy, oprócz jarmarku jakubowego, którego patronem medialnym jest Radio Super FM, będziemy mogli wziąć udział w nietypowym święcie organizowanym z okazji 50-lecia zakładu produkcji wody Miedwie. W programie znalazły się eksperymenty, konkursy z 555 nagrodami. Darmowa szczecińska kranówka, będzie także specjalnie lewitujący kran. Już sobie wyobrażam ten lewitujący kran. Podczas jarmarku jakubowego, przypominamy, uczestnicy będą mogli bezpłatnie napić się wody z miejskiej sieci dzięki specjalnemu poidełku ustawionemu na terenie imprezy. A na sportowców czeka także w sobotę, na tych sportowców, którzy wystartują z kijami, na polanie sportowej stanie beczkowóz z wodą, a uczestnicy, uwaga, otrzymają bidony w pakietach startowych. Nic, tylko korzystać w ten weekend. A przypominamy, jarmark jakubowy startuje już dzisiaj. Simply Red, Sunrise. 13, już niecałe 13 minut do 9.

Nie za wysoko, nie za nisko. Powiem wprost, punkt. Ten wakacyjny punkt. Jedni mówią Polana, inni uroczysko. To fragment Puszczy w Krzańskiej, północnej części Szczecina. To ukryty punkt, z którego rozciąga się genialna, szeroka panorama na rozlewiska Odry, Regalice, a także jezioro Dąbie. O jakim miejscu, wakacyjnym miejscu dzisiaj prowadzący mówi? Tak to zaszyfrowałem, że mam nadzieję, że dacie sobie radę. Po 9:00 wielki finał. Gramy o jedno z zaproszeń do restauracji Centrale. A za chwilę wiadomości, wcześniej jeszcze Lady Gaga.

0: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Tour de Pologne Junior. Start 3 sierpnia w Koszalinie, potem Szczecin i Zielona Góra. Wielka przygoda dla młodych kolarzy. Poczuj się jak zawodowiec i spróbuj swoich sił na trasach, na których ścigają się najlepsi kolarze na świecie. Patroni medialni TVP Sport, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Partner PZU. Kolarzom kibicuje sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Radio Super FM.
3: Marzysz o minimalizmie? Poznaj okna Linear od Framex. Proste linie, nowoczesne ramy i idealne rozwiązanie do dużych przeszkleń. Trwałość, doskonała izolacja i styl, który odmieni Twoje wnętrza. Framex. Dla tych, którzy cenią prostotę i elegancję. Wejdź na framex.pl i odkryj piękno minimalizmu.
4: Gotowi na sportowe emocje i rodzinną zabawę? Już 6 września w Trzebieży odbędzie się jubileuszowy 10. bieg Neptuna. Na uczestników czekają biegi na dystansach 5 i 10 km. Marsz Nordic Walking na 5 km oraz bieg dla dzieci. To jednak nie wszystko. Najmłodszych zapraszamy na pełne radości atrakcje. Piana party, tory przeszkód oraz zabawy na wodzie. Przyjdź z całą rodziną i poczuj wyjątkową atmosferę sportowego święta. 6 września. Kompleks rekreacyjno-plażowy w Trzebieży. Zapisy i szczegóły na stronie biegneptuna.pl. 10. bieg Neptuna. Biegnij z nami po jubileuszowe emocje.
5: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
6: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
7: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
10: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
11: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
12: I po reklamie.
13: Jest 9:00. Wiadomości Super FM.
14: Gęsty czarny dym nad północną Warszawą, płonie salon samochodowy. Wymiana używanych rzeczy przez internet, niebawem z miejską aplikacją. Właścicielowi ekskluzywnej restauracji grozi więzienie za deser z mrówek.
12: Super FM. Wiadomości.
14: Michał Pierzchoła, zapraszam na szczegóły. Kłęby czarnego dymu unoszą się nad północną częścią Warszawy. Płoną magazyny i tereny warsztatów samochodowych przy ulicy Krasnobrodzkiej na Stołecznym Targówku. Na miejscu jest Szymon Kępka. Powiedz, jak teraz wygląda sytuacja?
15: W tej chwili trwa dogaszanie pożaru. Najważniejszą informacją jest to, że nie ma mowy o osobach poszkodowanych i rannych. Teren pożaru to jest nawet kilkaset metrów kwadratowych. Ogień strawił warsztat i magazyn z samochodami. Tutaj w okolicy pożaru są także salony samochodowe. Przyczyna pożaru nie jest znana. Świadkowie i pracownicy pobliskich warsztatów mówią także, że wewnątrz przechowywane były samochody elektryczne. Tej wersji na razie nie potwierdza straż pożarna pracująca nadal na miejscu.
14: Jeszcze ważna informacja dla kierowców. Pobliska trasa S8 jest przejezdna. Na giełdach paliw ropa drożeje kolejny dzień. Nie ustają uderzenia wojsk USA na Iran. Miniona noc była 12 z rzędu z atakami na to państwo. Co czwarty Polak zaciągający kredyt hipoteczny wynajmował wcześniej mieszkanie. Wynika z badania wykonanego dla Oto Dom. Decyzja o zakupie wynikała z tego, że skończyła się umowa najmu albo osoby nie były zadowolone z warunków w wynajmowanym lokalu. Z badania wynika też, że na decyzję zakupową coraz rzadziej wpływa zawarcie małżeństwa czy powiększenie rodziny, a coraz częściej motywacją jest przekonanie, że najem przestał być opłacalny albo nie odpowiada potrzebom. Jak zmniejszyć ilość śmieci? Problem istotny w całej Polsce, a próba znalezienia odpowiedzi nadchodzi z Gdańska. Powstanie miejska aplikacja, która będzie służyła mieszkańcom do przekazywania sobie nadających się do użytku rzeczy. Paweł Radzewicz teraz o szczegółach.
16: Aplikacja ma sprawić, że gdańszczanie będą wyrzucali mniej rzeczy.
17: Od dawna nam się to marzy i teraz robimy kolejny krok.
16: krok, mówi Jędrzej Sieliwończyk z Urzędu Miasta.
0: Aplikacja niejako skojarzy mieszkańców, którzy chcą się pozbyć przedmiotów, które są jeszcze sprawne, ale po prostu oni już ich nie chcą, z tymi mieszkańcami, którzy takich przedmiotów potrzebują.
16: Co więcej, za jej pośrednictwem będzie można sprawdzić, czy to, co pozornie jest do wyrzucenia, da się naprawić.
0: Cały szereg różnych przedmiotów możemy jeszcze naprawić. Czasami po prostu nawet nie jesteśmy świadomi tego, że one mogą jeszcze zostać zreperowane i posłużyć jeszcze albo nam, albo komuś innemu.
16: Gdańska aplikacja ma być gotowa w przyszłym roku.
14: I może będzie można w przyszłości z niej skorzystać także w innych miastach. Prokuratorzy w Korei Południowej zwrócili się do sądu o skazanie właściciela restauracji wyróżnionej gwiazdką Michelin na rok więzienia za podanie sorbetu z mrówkami. W Korei firmy mogą legalnie dodawać do żywności koniki polne i poczwarki jedwabników, ale nie mrówki. Śledczy deseru nie jedli, jedynie zobaczyli w mediach społecznościowych wzmiankę zamieszczoną przez pracownika ekskluzywnej restauracji o tym, że mrówkowy przysmak pojawił się w menu.
17: Pięknych widoków na wakacje życzy sponsor programu Optyk Kasia Kordus. Okulary szyte na miarę. Pocztowa 39 Szczecin. Wejście od 5 lipca.
12: Super FM. Pogoda.
18: I od razu lepiej, prawda? Zamiast deszczowych chmur, chwilę z pięknym błękitem i słońcem nad naszymi głowami. To 21 stopni. Tyle maksymalnie dzisiaj pokażą szczecińskie termometry. I tego się trzymamy.
17: Pięknych widoków na wakacje życzy sponsor programu Optyk Kasia Kordus. Okulary szyte na miarę. Pocztowa 39 Szczecin. Wejście od 5 lipca.
13: Lato. Dzień dobry, lato.
19: Lato.
13: Super FM.
18: Sierotka Marysia tutaj w studiu podpowiada mi, że nie spodziewała się tylu poprawnych odpowiedzi. A nie mówiłem? No, no właśnie, za chwilę spróbujemy połączyć się ze słuchaczem, słuchaczką. Kto był pierwszy? Kto odpowiedział poprawnie w czwartkowej wakacyjnej zabawie radia Super FM?
13: Lato. Dzień dobry, lato.
18: Bardzo wakacyjnie DJ Jazzy Jeff, Fresh

0: do zabawy zaprasza sponsor. Restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Restauracja Centrale. Nowe sezonowe menu i regionalne smaki Pomorza Zachodniego. Restauracja Centrale. Panieńska 20. Najlepsze kulinarne emocje.
1: Posłuchaj i odgadnij. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
2: To teraz będą emocje. To ukryty punkt, z którego rozciąga się genialna, szeroka panorama na rozlewiska Odry, Regalice, a także jezioro Dąbie. Z nami jest Patryk. Dzień dobry, cześć Patryk.
3: Dzień dobry, cześć.
2: Jak ci mija czwartek?
3: Pracowicie, od rana.
2: A, dobrze, ponieważ pracowicie pewnie dużo czasu na rozmowę tutaj z nami nie masz, ale to szybko w takim razie, o które miejsce dzisiaj rano pytałem?
3: Chodzi oczywiście o Polanę Wakacyjną, niedaleko pętli Gocław.
2: Tak jest, dokładnie. Byłeś tam kiedykolwiek?
3: Tak, tak, często tam jestem z żoną i z pieskami.
2: No to będziesz mógł zabrać swoją żonę, no chociażby nawet już dzisiaj, jeżeli odbierzesz u nas w Radiu Super FM, zaproszenie do restauracji Centrale, do spróbowania na Podzamczu, a później pochwal się, jak było, czy było smacznie, czy było romantycznie. Okej?
3: Okay? Super, bardzo dziękuję.
2: Dziękuję, dobrego dnia w takim razie. Trzymaj się, cześć.
3: Cześć.
1: Posłuchaj i odgadnij.
0: Do zabawy zaprasza sponsor. Restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Restauracja Centrale. Nowe sezonowe menu i regionalne smaki Pomorza Zachodniego. Restauracja Centrale. Panieńska 20. Najlepsze kulinarne emocje.
4: Super FM.

0: czwartkowe przedpołudnie z Radiem Super FM trwa. Za oknami sporo słońca, coraz więcej błękitnego nieba. Tymczasem Muzeum Narodowe w Szczecinie mierzy się z brakiem miejsca na zabytki pochodzące z wykopalisk. Rozbudowa budynków instytucji na cele magazynowe nie jest możliwa, dlatego nowe odkryte obiekty trafiają do innych miejsc. Za chwilę 9:30 i więcej informacji z naszego miasta.
1: Reklama. Gorące lato z Tour de Pologne UC i World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w Kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kocież Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. DPD, Grupa Transportowa, Polski Holding Hotelowy, Toyota Radość oraz sponsor główny Orlen. Na 83. Tour de Pologne UC i World Tour zapraszają Czesław Lang i Radio Super FM.
2: 24 i 25 lipca odkryj nową historię Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. W piątek o 22 wspólnie rozświetlimy zamek. Po pokazie nowej iluminacji zapraszamy na nocne zwiedzanie w towarzystwie rycerzy i dworzan. W sobotę od 12 wielkie otwarcie zamku. Zwiedzanie, muzyka, animacje i atrakcje dla całych rodzin. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską oraz z budżetu województwa zachodniopomorskiego.
3: Zapraszam, Olgierd Gadlewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego.
2: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram.
4: Lidl, to się opłaca.
5: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
0: Zbliża się w 9:30. Wiadomości, Andrzej Kutys.
6: I na początek wiadomości szybka aktualizacja, bo w Szczecinie miłośników żeglowców nie brakuje i informacja o wpłynięciu ORP Iskra może wiele osób zainteresować, więc jest korekta. Pierwotnie mowa była o godzinie 13:00, a dosłownie kilka minut temu do naszej redakcji dotarł mail od żeglugi szczecińskiej, że Iskra jest spodziewana nieco wcześniej, więc jeżeli możecie wybrać się dzisiaj na Wawelu Chrobrego, to przy bulwarze Chrobrego szkolny żeglowiec polskiej marynarki wojennej jest spodziewany dzisiaj nie o 13:00, a o godzinie 12:00.
5: To są wiadomości w Radiu Super FM.
6: Między dyżurami były przerwy, praca nie jest ciągła, a na wezwanie, czyli jest czas na odpoczynek. Ponadto nie miał umowy o pracę, tylko cywilnoprawną, więc nie stosuje się zapisów kodeksu pracy. Tak, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie odpowiada na publikację raportu Najwyższej Izby Kontroli i zawartą tam informację o rekordziście, który wykazał 456 godzin spędzonych w obsadzie karetki w jednym miesiącu. Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła działanie stacji pogotowia w kilku województwach. We wspomnianym oświadczeniu władze WSPR w Szczecinie przekonują, że braki kadrowe u progu sezonu to rzeczywistość ratownictwa w całym kraju. Tu cytat: większość zdefiniowanych problemów nie dotyczy tylko Szczecina, ale także innych stacji pogotowia w Polsce oraz całego systemu.
5: Wiadomości Super FM możesz komentować na naszym Facebooku.
6: A na koniec informacja z kryminalnej kroniki naszego miasta. Najpierw doprowadził do kolizji, zignorował patrol drogówki, porzucił auto i uciekł, schował się w śmietniku, ale nie ukrył się przed psem tropiącym ważką i miał powody. Mężczyzna złapany wieczorem w Szczecinie był pod wpływem alkoholu oraz narkotyków. Ponadto, jak informuje szczecińska komenda miejska, jego auto nie miało obowiązkowego ubezpieczenia OC. 30-latek teraz odpowie przed sądem.
1: Super FM Sport.
7: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Raków Częstochowa podejmie dziś Valletta, GKS Katowice zmierzy się w Słowacji z MŠK Żilina. To pierwsze mecze drugiej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Raków w pojedynku z drużyną z Malty jest zdecydowanym faworytem, ale o lekceważeniu przeciwnika nie ma mowy, mówi trener Dawid Kroczek.
8: Będziemy chcieli być w 100% skupieni na wykonaniu zadań i to spotkanie wygrać. Też cieszę się, że zawodnicy pokazują takie nastawienie na treningu, bardzo wysoki poziom skupienia i to też widać, że wszyscy czekamy na ten mecz i na pewno podejdziemy do niego w pełni zmotywowani i przygotowani.
7: Raków jest w europejskich bojach w ostatnich latach zaprawiony. GKS do takiej rywalizacji wraca po 23-letniej przerwie, mówi kapitan Arkadiusz Jędrych.
9: Niech ten mecz, że tak powiem, już się zaczyna, bo czuć te emocje, czuć ten zapach czegoś naprawdę fajnego i wielkiego i mam nadzieję, że po prostu podołamy w tym meczu.
7: Mecz Rakowa o 18:30, a GKS-u o 20:30. Tymczasem FIFA ogłosił ogłosiła 11 marzeń mundialu na podstawie głosów kibiców. Niespodzianką jest wybór Vozini z Republiki Zielonego Przylądka na pozycję bramkarza. Do obrony kibice wstawili Pedro Porro i Marka Cucurella z Hiszpanii, Francuza Dayota Upamecano i Argentyńczyka Lisandro Martineza. W pomocy znaleźli się Hiszpan Rodri, Francuz Michael Olise i Anglik Jude Bellingham, a w ataku znakomite trio Leo Messi, Kylian Mbappé i Erling Haaland. Srebrna medalistka olimpijska Klaudia Zwonińska i Szymon Nowobilski awansowali do półfinałów rywalizacji w Kanadyjkach na Mistrzostwach Świata w salonie kajakowym w Oklahoma City. Dla Zwolińskiej to drugi awans. We wtorek z najlepszym czasem awansowała też do półfinału w K1.
10: Kwalifikacje trzeba jeździć stabilnie, z kontrolą. Taki był to przejazd. Trasa była taka do ścigania się. Nie było dużo technicznych elementów, które ja zazwyczaj lubię, tylko była bardzo mocno do ścigania, więc starałam się zjechać taki solidny przejazd. Więc jestem zadowolona ogólnie z tego przejazdu. Jest dużo do ucinania czasowo, więc fajnie.
7: Zwolińska w kajakach i kanadyjkach broni tytułów.
11: Na program Wakacji w Mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
12: Sponsorem programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium.
11: Wakacje w Mieście z radiem Super FM.
13: Czwartek w Szczecinie zapowiada się twórczo, inspirująco i kosmicznie. Przy mikrofonie Zosia Lichota. Zapraszam. Już o godzinie 11.30 w Planetarium Morskiego Centrum Nauki wystartuje wyjątkowy spektakl Mikołajek i inne planety, przygotowany we współpracy z Teatrem Rozmaitości Gwitajcie. To pełna humoru, mądra i pięknie zrealizowana opowieść o chłopcu, który wyrusza w kosmiczną podróż, by odkryć siłę marzeń, pasji i wiedzy. Kolejny seans rusza dzisiaj także o 13, a bilety kosztują 50 zł. Wszystkie szczegóły znajdziecie bezpośrednio na stronie internetowej Morskiego Centrum Nauki. Z kolei o 12.30 warto pojawić się w siedzibie Centrum Aktywności Lokalnej Morzesz. Ruszają tam bezpłatne warsztaty z malowania intuicyjnego. To idealne miejsce, żeby odetchnąć po całym tygodniu, odrzucić na bok stres i po prostu pobawić się kolorami bez żadnego oceniania czy sztywnych zasad. Liczba miejsc jest ograniczona, więc na zajęcia obowiązują wcześniejsze zapisy. Formularz i wszystkie namiary znajdziecie na facebookowym profilu organizatorów. Wybierzcie swój klimat i bawcie się dobrze, a na kolejne wakacyjne newsy zapraszam na antenę Super FM już o 12.30.
11: Wakacje w Mieście z radiem Super FM. Na program Wakacje w Mieście zaprasza sponsor Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
12: Sponsorem programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium.
14: Na program zaprasza sponsor Fabryka Wody. Miejsce dla ciała, umysłu i dobrej zabawy.
15: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrowit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
16: Letnia linia brzegowa w radiu Super FM. Super FM.
17: To była deszczowa i chłodna noc, a dzisiaj także nie będzie lepiej. Aktualnie 17 stopni w Szczecinie, maksymalnie do 21. Po południu nieco więcej słońca, ale piasek na kąpieliskach będzie mokry i próżno szukać tu dobrej zabawy nad wodą. W Dąbiu Głębokim i na kąpielisku Dziewoklicz białe flagi, a nad Bałtykiem nadal porywisty wiatr, który powoduje wysokie fale i silne prądy wsteczne. Warto słuchać komunikatów ratowniczych na kąpieliskach nadmorskich, na przykład w Międzyzdrojach czy Świnoujściu. Nad morzem maksymalnie dzisiaj do 19.
16: Letnia linia brzegowa w radiu Super FM. Super FM.
14: Na program zaprasza sponsor Fabryka Wody. Miejsce dla ciała, umysłu i dobrej zabawy.
15: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrowit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
16: Lato. Dzień dobry, lato.

wakacyjne radio Super FM. 17 minut do 10 rano. Trochę martwiliśmy się o pogodę, ale jak widać już wszystko zostało zaplanowane i jest sporo słońca teraz za oknami. Jarmarkowi Jakubowemu przy katedrze przynajmniej teraz ani deszcz, ani zawierucha, ani burza nie grozi. O 15 startuje prezentacja wszystkich stoisk jarmarkowych. Wcześniej o 10 Super FM zaprasza Was do salonu Volvo Auto Bruno, gdzie czekamy na słuchaczy Super FM. Tam program na żywo, tam już instaluje się Tomek Janicki, z którym już za kilka minut połączę się i sprawdzimy, co wspólnie z marką Volvo czeka na tych, którzy odwiedzą dzisiaj salon.

0: Coraz bardziej ich lubimy. Rolling Stones i Mr. Charm. I właśnie ten moment trochę muszę powiedzieć, że zazdroszczę. Letnia strefa chilloutowa. Tak to można pracować. Strefa wodna wokół marka premium Volvo, a obok Tomek Janicki. Cześć.
1: Cześć, dzień dobry, witam gorąco i serdecznie.
0: Co tam szykujecie dla słuchaczy Super FM już od 10?
1: No słuchaj, jak się okazuje, lato może być bez wad. I nie chodzi tutaj o wady, że jest zła pogoda, czy cokolwiek innego się dzieje. Chodzi o to, że możemy skorzystać z takiej wyjątkowej oferty i promocji, jaka jest przygotowana w salonach Auto Bruno Volvo. Zarówno tutaj na ulicy Pomorskiej, tak samo jak i na Ustowie. Lato bez wad. O tych szczegółach tej całej akcji opowiemy już po godzinie 10, ale faktycznie jest tutaj strefa chilloutu. Jest przy współpracy z Moto 46, jest w salonie skuter wodny. Można zobaczyć, jak to wygląda podczepione pod XC90.
0: Czyli można sobie skoczyć nad morze.
1: Można, jak najbardziej. Pogoda sprzyja, chociaż z tego, co wiemy, to dzisiaj nad Bałtykiem jest sztorm i niekoniecznie dobre warunki do tego, żeby pływać zarówno na skuterze wodnym, jak i po prostu by poruszać się w wodzie. Ale będzie także konkurs Lato z Volvo. Do wygrania będzie Volvo na weekend lub na dwa wybrane dni. Jeżeli jeszcze nie mieliście styczności z marką Volvo, no to jest najwyższy moment, żeby być z nami dzisiaj po godzinie 10 i spędzić to przedpołudnie właśnie z naszym mobilnym studiem tutaj w Volvo Auto Bruno.
0: A zapraszał Tomek Janicki, który już od 10. Jarek Fendler, dziękuję za wspólny poranek. Do usłyszenia.

0: oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram.
1: Lidl, to się opłaca.
2: I po reklamie.
3: Jest 10:00. Wiadomości Super FM.
4: Wyceny procedur medycznych po nowemu. Powiem za chwilę, kto straci, a kto zyska. Strażacy opanowali zadymienie nad północną Warszawą po dużym pożarze. Niektóre modele sztucznej inteligencji wymknęły się spod kontroli. Posłuchajcie, co się wydarzyło.
2: Super FM. Wiadomości.
4: Michał Pierzchała. Wszystko wskazuje na to, że będą nowe wyceny części świadczeń medycznych. Niektóre są wycenione za wysoko, a inne zbyt nisko, przez co szpitale wybierają rentowne specjalizacje, a lekarze więcej na nich zarabiają. To ma się jednak zmienić po tym, jak premier zapowiedział, że nie będzie już procentowego wynagrodzenia od procedur medycznych. Agnieszka Wynarska.
5: Najbardziej dochodowa dla szpitali jest m.in. kardiologia i kardiochirurgia. Straty przynoszą z kolei oddziały wewnętrzne, gdzie najczęściej długo przebywają pacjenci starsi z wielochorobowością, tłumaczy dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy Jacek Kryś.
6: Nie może być tak, że faktycznie jedna specjalność ma przeszacowane procedury bardzo mocno, a druga niedoszacowane.
5: Wycena świadczeń powiązana jest z wynagrodzeniem lekarzy, bo otrzymują oni procent od wykonanej procedury. To ma się jednak zmienić, jak zapowiada Ministerstwo Zdrowia. Lekarze będą wynagradzani tylko za godzinę swojej pracy, a maksymalna stawka wyniesie 240 zł.
4: Strażacy dogaszają pożar salonu i warsztatu samochodowego na Targówku tuż przy trasie S8 w Warszawie. Nad ranem zaczęły palić się budynki przy ulicy Krasnobrodzkiej. Nikt nie został poszkodowany, ale dogaszanie potrwa jeszcze kilka godzin. Na miejscu jest Szymon Kępka.
7: Strażacy nadal pracują na gruzowisku warsztatu i pobliskich budynków. To jest spory teren, bo 80 na 40 metrów miał spalony budynek. Na miejscu pracuje kilkadziesiąt jednostek straży pożarnej, nawet 40-45, o tym mówią strażacy, ale teraz trwa już dogaszanie pożaru, chociaż źródła tego pożaru dotąd nie udało się ustalić. No, mówił o tym Łukasz Wujek z Państwowej Straży Pożarnej.
8: Na tą chwilę nie znamy przyczyn pożarów, te przyczyny będzie ustalała policja.
7: Pracownicy hali, którzy przyszli dziś do warsztatu, są zaniepokojeni o swoje miejsce pracy.
9: Może jeszcze nie dociera tak do końca, co się stało.
10: To dzień wolny.
11: Myślę, że nie jeden.
9: Nawet wie.
11: Miejsce pracy i miliony w tym, co tam stało.
7: Na miejscu pracują także jednostki chemiczne, które badają skład powietrza, ale zadymienie udało się już opanować.
4: Po kilku tygodniach zwłoki prezydent Karol Nawrocki przyjmie ślubowanie od sędziego Trybunału Konstytucyjnego profesora Sławomira Patyry. To konstytucjonalista z Lublina. Za rządów PiSu aktywnie walczył o przywrócenie praworządności. Na ślubowanie czeka od 11 czerwca. O tym, że odbędzie się ono w najbliższy wtorek, dowiedział się wczoraj wieczorem.
12: Ta wiadomość zastała mnie w bardzo specyficznych okolicznościach, ponieważ akurat odwiedziłem moją wnuczkę, która ma rok i 4 miesiące, i jako dziadek przyjeżdżam przynajmniej raz albo dwa razy w tygodniu do mojej wnuczki, no i odbywam tam wachtę dziadkową. I właśnie tak. Od pana ministra Boguckiego usłyszałem zaproszenie na ślubowanie, które ma odbyć się we wtorek. To była krótka, kurtuazyjna rozmowa i właściwie do tego się ta rozmowa sprowadziła.
4: Z grupy legalnie wybranych sędziów tylko dwoje na razie złożyło ślubowanie wobec prezydenta. Na zaproszenie czeka jeszcze 4 sędziów. Do tej pory takie rzeczy działy się tylko w filmach. Niektóre modele sztucznej inteligencji wymknęły się spod kontroli. Stało się to podczas testów w kontrolowanym środowisku. AI-owi udało się wydostać, uzyskać dostęp do internetu i przeprowadzić atak hakerski.
3: Super FM na lato.
13: 3 minuty po godzinie 10:00. Dzisiaj jesteśmy w Volvo, na Auto Bruno. Jeśli słyszycie trochę takiego więcej gwaru niż zwykle, no to dlatego, że przenieśliśmy nasze studio właśnie tutaj. I przez najbliższe 2 godziny będziemy pokazywać wam, co dzieje się podczas wakacyjnej akcji Lato bez VAT. Salon zmienił się dziś w prawdziwą taką strefę chilloutu, no bo są leżaki. Jest wspomniana strefa, specjalna strefa wodna, a największą atrakcją tutaj jest skuter wodny zaparkowany obok Volvo XC90. Sprawdzimy, na czym polega promocja, porozmawiamy o najnowszych modelach Volvo. Będzie także konkurs Lato z Volvo. A ja zapytam moich gości, dlaczego właśnie teraz warto odwiedzić salon Volvo Auto Bruno. Tomek Janicki, cześć, dzień dobry, razem z wami będę do godziny 12:00.
3: Super FM.

0: No, dzisiaj naprawdę czuć w salonie Volvo Auto Bruno wakacje, bo salon wygląda no, zupełnie inaczej jak na co dzień. Jest wakacyjna strefa chilloutu, ale w tej strefie wakacyjnej chilloutu jest ze mną pani Aneta Libelt-Gapińska z działu marketingu Volvo Auto Bruno. Dzień dobry.
1: Witam.
0: No, ale jest też ze mną pan Łukasz Kuźmicki z działu flotowego. Witam Łukasz, cześć.
2: Cześć, witam.
0: No to zapytam na początek, Aneta, skąd pomysł na tą akcję Lato bez VAT?
1: Mamy lato, mamy wakacje, więc stwierdziliśmy, że przydałaby się fajna oferta, która będzie adekwatna do miesięcy, w których teraz aktualnie jesteśmy i mamy lato bez VAT, naszą strefę i tak właśnie urządzony salon na tę okazję.
0: No dobra, to zapytam Łukasz w takim razie ciebie, co dokładnie oznacza ta oferta dla klientów?
2: To specjalne warunki rabatowe, które klienci mogą tutaj u nas uzyskać. I w luźniejszej atmosferze możemy porozmawiać o nowych naszych ofertach, jak i o nowych naszych samochodach.
0: No to dopytam w takim razie, które modele zostały objęte tą promocją w takim razie?
2: Na dobrą sprawę mamy wszystkie modele. Mamy modele nasze flagowe XC60, XC40, XC90, V60 lub nasze nowe auta elektryczne Volvo EX30, a w przyszłości niedalekiej Volvo EX60.
0: No właśnie, ten EX60, o niego zapytam, kiedy on może się pojawić tak naprawdę na rynku w Polsce, w Europie, jak to będzie wyglądało?
2: Już tutaj mogę znowu zaprosić do naszego salonu, bo w najbliższym czasie dojedzie do nas nasze pierwsze auto demonstracyjne, także już za miesiąc będziemy mogli to auto pokazać w naszym salonie.
0: Czyli akurat jak pojedziemy sobie na wakacje w ramach oferty Lato bez VAT skorzystamy z tej promocji, to wracamy sobie z wakacji na totalnym luzie i we wrześniu, proszę bardzo, możemy zobaczyć nowe Volvo.
2: Dokładnie, dokładnie tak. I rzutem na taśmę możemy jeszcze uzyskać jako dodatkowy rabat skuter wodny.
0: No proszę bardzo, ten skuter stoi tutaj w salonie Volvo Auto Bruno. O nim będziemy jeszcze dzisiaj rozmawiać, ale ja zapytam, Aneta, ciebie, ta oferta Lato bez VAT, to jest oferta na dzisiaj, czy ona będzie trwała dłużej, do kiedy potrwa?
1: Ona będzie trwała do końca sierpnia, przez całe wakacje, więc jest trochę czasu, żeby nasz salon odwiedzić i z tej oferty skorzystać.
0: No jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, a planujecie zakup samochodu, to właśnie teraz, właśnie dzisiaj warto przyjechać do Auto Bruno i macie czas przez całe wakacje, więc nawet jeżeli jesteście teraz na urlopie, albo wyjeżdżacie na urlop i z niego wrócicie, to ta promocja Lato bez VAT w Volvo Auto Bruno będzie na was czekać. A salony są zlokalizowane na Pomorskiej, tutaj, gdzie jesteśmy, ale także w Ustowie. Moimi gośćmi byli Aneta Libert-Gapińska i Łukasz Kuźmicki, ale z nimi jeszcze dzisiaj się usłyszymy, jeszcze z nimi dzisiaj porozmawiamy. Dziękuję wam pięknie.
1: Dzięki.
2: Dzięki.
3: Super FM na lato. Super FM na lato.

0: Daria Zawiało śpiewała, że chciała być na chacie. Po co na chacie siedzieć, jak są wakacje? Trwa akcja Lato bez VAT w Volvo Auto Bruno. A w naszym mobilnym studio, właśnie w salonie Volvo Auto Bruno, tutaj na Pomorskiej, jest ze mną dzisiaj Aneta Libelt-Gapińska z działu marketingu. Cześć Aneta ponownie.
1: Cześć, witaj.
0: No i Łukasz Kuźmicki z działu flotowego. Cześć Łukasz.
2: Witam ponownie.
0: No to zapytam w ogóle, bo sobie siedzimy w tej strefie chilloutu, pijemy wodę albo kawę. To wy też tak oczywiście możecie. Zapraszam was gorąco i serdecznie, bo ta akcja Lato bez VAT będzie trwała do końca wakacji. Ale skąd w ogóle pomysł na tą strefę chilloutu?
1: Dlatego, że jest lato, dlatego, że są wakacje i chcieliśmy, żeby w tym czasie nasz salon wyglądał nieco inaczej niż zwykle tak na co dzień. I stąd pomysł na taką strefę. Można przyjść, po prostu usiąść sobie na leżaku, poczuć się trochę jak nad wodą.
0: Czyli nie trzeba jechać na wakacje.
1: Nie trzeba jechać na wakacje, można odwiedzić nasz salon.
0: Jakiś szum wody w tle jeszcze można by było sobie puścić z telefonu i
1: tak,
0: proszę bardzo.
1: Tak, tak, dokładnie
0: wiatrak,
1: tak.
0: Wiatrak, że sobie, niby wieje wiatr.
1: Można sobie tutaj urozmaicić
0: proszę
1: ten
0: bardzo.
1: Czas.
0: Największą taką uwagę przyciąga ten skuter wodny, który tutaj stoi w salonie. Podpięty jest pod Volvo XC90, niebieski. Są koła ratunkowe, są flagi, jest... Co tam jeszcze stoi, słuchajcie?
1: Sup.
0: Co to jest?
1: To jest sup.
0: To jest sup? Na
1: tak
0: supie
1: jest.
0: Nie będziemy w salonie pływać, ale w ogóle skąd pomysł na tą aranżację? Jak ona powstała?
1: Pomyśleliśmy sobie, że ten tydzień będzie właśnie taki wodniacki trochę i w związku z tym, że naszym sąsiadem jest Moto 46, to pomyśleliśmy sobie, że wejdziemy we współpracę i pokażemy naszym klientom odwiedzającym salon i nie tylko, i tych, których zapraszamy, jak może wyglądać i czy w ogóle pasuje skuter do nowego Volvo XC90.
0: No jak się okazuje, pasuje.
1: Bardzo pasuje, można sobie ten zestaw tutaj zobaczyć i pomyśleć sobie, fajny pomysł, fajnie to wygląda, zdecyduje się albo na Volvo, albo na skuter, albo na jedno i na drugie.
0: No dokładnie. Łukasz, powiedz, jak reagują klienci tutaj, jak widzą skuter w salonie Volvo Auto Bruno? Mówią, kurczę, ale fajnie, biorę skuter, biorę auto, wyjeżdżam, jadę na wakacje.
2: No, jeszcze takiej reakcji, z taką reakcją się nie spotkałem, ale na pewno klienci są bardzo zaskoczeni, ale jednocześnie bardzo pozytywnie zaskoczeni. Większość naszych klientów to po prostu fani sportów motorowodnych. Ja również też jestem fanem sportów motorowodnych i sam mam wielką frajdę, jak patrzę na ten skuter.
0: Czyli polecasz klientom, słuchaczom, żeby odwiedzili, żeby przymierzyli się, można na niego wsiąść?
2: Można wsiąść, można kupić, ale można też i wyjechać nowym XC90.
0: Ja sobie za chwilę do niego pójdę, do niego usiądę, słuchajcie. Jeżeli chcecie, macie taką możliwość i nie siedzieliście jeszcze na skuterze, to można to zrobić w Volvo Auto Bruno. Aneta, powiedz, takie wydarzenia będą organizowane częściej? W kolejnych tygodniach? Jak
1: praktycznie
0: to
1: co tydzień mamy coś zaskakującego, coś przyjemnego dla klientów. Mieliśmy tutaj muzykę na żywo. Powtórzymy ten temat, bo to było bardzo fajne. W przyszłym tygodniu będziemy mieli taką wystawę przy współpracy z firmą Faurecja, która produkuje części do Volvo, a mianowicie deski rozdzielcze czy panele drzwiowe. Będziemy mieli po prostu taką wystawę i klienci będą sobie mogli obejrzeć, jak powstają ich części do ich samochodów, do XC60 i do innych modeli. Będzie taka wystawa, także już dzisiaj serdecznie zapraszamy. Ona będzie od środy w przyszłym tygodniu.
0: Czyli...
1: W kolejnych tygodniach absolutnie też nowości i różne inne atrakcje.
0: Czyli jeżeli nie macie na przykład pomysłu, co zrobić z wolną chwilą, to w wolnej chwili jedziecie do Volvo Auto Bruno i tutaj spędzacie fantastycznie czas.
1: Tak jest. Ja zachęcam śledzić nasze social media, bo tam zapowiadamy, co się będzie działo w kolejnym tygodniu, także można sobie taką wizytę u nas zaplanować.
0: A można zaplanować także konkurs. My ten konkurs planujemy. On się odbędzie jeszcze przed godziną 11, a do zdobycia jest Volvo na weekend. Bądźcie razem z nami. Razem będziemy do godziny 12.
3: Reklama. Tour de Pologne Junior. Start 3 sierpnia w Koszalinie, potem Szczecin i Zielona Góra. Wielka przygoda dla młodych kolarzy. Poczuj się jak zawodowiec i spróbuj swoich sił na trasach, na których ścigają się najlepsi kolarze na świecie. Patroni medialni TVP Sport, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Partner PZU. Kolarzom kibicuje sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Radio Super FM.
4: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
5: Ziemianie, poznajcie super okno od Framex. Twarde jak skała, dzięki powierzchni Gealan Acryl Color. Odporne na zadrapania i zawsze chłodne, nawet w pełnym słońcu. Czyszczenie, szmatka i woda wystarczą, by lśniło jak nowe.
6: Odwiedź Framex.pl i dołącz do drużyny superbohaterów. Framex. Każde okno niezrównane w swojej klasie.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solewita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: I po reklamie.
10: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
11: Super FM zaprasza.
12: Czwartkowy poranek i cały nadchodzący długi weekend w Szczecinie upłyną pod znakiem wielkich tradycji, regionalnych smaków oraz sztuki wysokich lotów. Przy mikrofonie Zosia Lichota. Zapraszam. Zaczynamy od wydarzenia, na które co roku czekają tysiące mieszkańców i turystów. Już dzisiaj rusza 17. edycja Jarmarku Jakubowego. Przez 4 najbliższe dni Plac Katedralny stanie się tętniącym życiem centrum naszego miasta. Wokół Bazyliki Archikatedralnej czeka na Was ponad 300 stoisk z tradycyjną kuchnią regionalną, rzemiosłem, rękodziełem i bursztynem. Dla najmłodszych przygotowano darmową strefę z dmuchańcami i animatorami, a w programie wydarzenia znajdziemy także koncerty na scenie jarmarkowej, zwiedzanie katedry z przewodnikiem oraz wieczorne dyskoteki pod gołym niebem. Szczegółowy plan tego 4-dniowego festiwalu znajdziecie na facebookowym profilu jarmarku. Z kolei miłośnicy sztuki wizualnej powinni skierować swoje kroki na Łasztownię, bo to już ostatnie dni na zobaczenie wyjątkowej ekspozycji. W Starej Rzeźni czeka na Was bezpłatna wystawa Cudaki autorstwa Leszka Żebrowskiego, jednego z najwybitniejszych polskich plakacistów. Artysta stworzył niezwykły cykl prac łączących fotografię z grafiką, w którym realne krajobrazy i natura przeplatają się z surrealistycznymi, poetyckimi postaciami. Wystawę można oglądać tylko do 2 sierpnia, więc warto wykorzystać wolną chwilę i wybrać się na spacer w stronę Łasztowni. Udanego dnia, a na kolejne kulturalne zapowiedzi zapraszam na antenę Super FM już o 13.30.
10: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.

0: Na program zaprasza Grand Laula Spa w Pobierowie. Wypoczynek 50 metrów od plaży. Wellness, basen i rodzinna atmosfera.
1: Cudze chwalicie, swego nie znacie.
2: Podczas każdego wyjazdu wakacyjnego zależy nam na wypoczynku, na oderwaniu się od codzienności, a przy tym także na komfortowym pokoju, malowniczych widokach z okna, aktywnym wypoczynku i pysznych daniach serwowanych przez restaurację hotelową. Te smaki będziemy dzisiaj odkrywać w Grand Laula Spa w Pobierowie, a jest z nami Paweł Podstawka, szef kuchni Laula Garden w Grand Laula Spa w Pobierowie. Witam, panie Pawle, dzień dobry.
3: Witam serdecznie.
2: Mówi się, panie Pawle, że udany urlop pamięta się również przez smaki. To co króluje w hotelowej restauracji?
3: Jeśli chodzi o naszą à la carte w hotelu, głównie mamy elementy związane z kuchnią włoską, do tego właśnie elementy morskie. Mamy bardzo fajne, rozbudowane elementy związane z rybami. Także do tego mamy bardzo fajną, sycącą zupę rybną, która też nawiązuje właśnie do tradycji zachodniego Pomorza, ponieważ są w niej zawarte raki, które kiedyś tam królowały na polskich stołach, szczególnie w zachodnim Pomorzu. Także no tak generalnie jest fajnie skonstruowana karta, że każdy znajdzie coś dla siebie.
2: Panie Pawle, śniadania serwujemy do 11. Co wybierają najczęściej goście hotelowi?
3: To znaczy generalnie tak, królują standardy, wiadomo, że jakby takie polskie tradycje związane z jajkami, czyli jajka sadzone, jajka na twardo, jajecznice różnego typu, omlety różnego typu, które są u nas przygotowane tutaj na żywo, na live cookingu przez naszych kucharzy. Także tak to wygląda, ale też mamy jakieś takie swoje elementy, którymi potrafimy zaskoczyć naszych gości. Podajemy na przykład jajka z kawiorem, bądź mamy fajnie rozbudowany jakby asortyment związany z rybami wędzonymi, które tutaj jakby królują na naszym tutaj wybrzeżu bałtyckim.
2: Czy w menu można znaleźć dania inspirowane kuchnią Pomorza albo świeże ryby z Bałtyku?
3: Zupa rybna, która jest u nas bardzo fajnie skonstruowana, jest mega sycąca. Jest na wywarze rybnym ze świeżymi pomidorami, do tego właśnie raki, mule, małże, krewetki, do tego mamy właśnie też szeroki asortyment ryb. Mamy halibuta, mamy też łososia, który jest podany taki troszeczkę w naszym stylu, troszeczkę takim wyróżniającym się, jeśli chodzi o tutaj jakby wybrzeże nadbałtyckie. Podajemy go w takim włoskim stylu na makaronie z kaparami, z boczkiem, na sosie śmietanowym. Także to jest taki nasz twist, jakby troszeczkę takie przekręcenie jakby jakichś tam konkretnych stereotypów związanych z taką przysłowiową rybką smażoną z frytkami nad polskim morzem.
2: Mówimy tutaj o daniach wegetariańskich, a co z tymi, którzy lubią te mięsne? Co możecie zaproponować?
3: Kaczkę pieczoną, która też jest taka troszeczkę w innej odsłonie, podawana z gniokami na bazie sosu maślano-winnego. Do tego mamy jeszcze dodatkowo od tego sezonu grilla zewnętrznego, gdzie na oczach gości jest robiona pizza neapolitańska przez naszego pizzermana. Do tego właśnie są takie elementy związane z takim typowo tradycyjnym grillem, gdzie właśnie jest karkówka, do tego są przygotowywane też jakby takie tematyczne menu związane tam na przykład z kuchnią amerykańską, mamy smashburgery, mamy różnego rodzaju steki, mamy też właśnie takie typowo tradycyjne grille, gdzie jest na przykład grillowana karkówka, schab grillowany z kością ze świni złotnickiej. Także mi się wydaje, że nasi goście, jeśli chodzi o wyżywienie, mają tutaj naprawdę bardzo fajny, szeroki asortyment. Nawet dla naszych najmłodszych gości znajdzie się też bardzo dużo fajnych rzeczy związanych właśnie z elementami nadmorskimi, na przykład są tutaj paluszki rybne z łososia, które tutaj na miejscu sami wyrabiamy, także fajna alternatywa dla dzieci.
2: Gdyby mieli państwo polecić gościom jedno danie, jeden deser, które koniecznie trzeba spróbować, to co to by było?
3: No wydaje mi się, że właśnie tą zupę rybną. Ze względu na to, że jest takim troszeczkę nawiązaniem do tej tradycji zachodniego Pomorza i na pewno poleciłbym, jeśli chodzi o nieistniejącą kartę, tylko tam, która nadchodzi. Będziemy mieli niedługo nową kartę, także zapraszamy serdecznie. I będzie, podejrzewam, że taką naszą gwiazdą będzie sernik baskijski pistacjowy wypiekany przez naszą cukierniczkę Wiktorię tutaj na miejscu. I będzie z takim lekkim twistem, ponieważ będą do niego lody pistacjowe i takie może być to lekkie zaskoczenie. Będzie podawane z oliwą, z oliwek z pierwszego tłoczenia.
2: I te wakacyjne smaki królują w Grand Laula Spa Pobierowie. Jeśli jeszcze nie zdecydowaliście się na wakacyjny wybór hotelu, to miejsce warto odwiedzić, a już jutro porozmawiamy o tym, co warto zobaczyć tutaj w regionie. Naszym gościem był Paweł Podstawka, szef kuchni Laola Garden w Grand Laola Spa w Pobierowie. Dziękuję panie Pawle.
3: Dziękuję serdecznie i zapraszamy do odwiedzin.
1: Cudze chwalicie, swego nie znacie.
0: Na program zaprasza Grand Laola Spa w Pobierowie. Wypoczynek 50 metrów od plaży. Wellness, basen i rodzinna atmosfera.

0: na lato.
1: Undressed w Super FM, tak dla was gramy na wakacje, ale jesteśmy dzisiaj w wyjątkowym miejscu, bo w salonie Volvo Auto Bruno, gdzie trwa akcja Lato bez VAT. W naszym mobilnym studiu Radia Super FM cały czas jest ze mną Aneta Libelt-Gapińska z działu marketingu.
2: Dzień dobry raz jeszcze.
1: I Łukasz Kuźmicki z działu flotowego.
3: Witam was jeszcze.
1: Mnóstwo samochodów stoi wokół nas, ale poza tym, że trwa akcja Lato bez VAT w salonie Volvo Auto Bruno tutaj na Pomorskiej, ale także na Ustowie, to trwa też konkurs Lato z Volvo. Aneta, no zapytam, co można wygrać i co trzeba zrobić, żeby wygrać to coś do wygrania?
2: To zacznę od tego, co trzeba zrobić.
1: No właśnie.
2: Trzeba odwiedzić nasz salon przy ulicy Pomorskiej 115B w Szczecinie, wybrać model z oferty Lato bez VAT, zrobić sobie z nim zdjęcie lub nagrać rolkę, opublikować ten materiał na swoim profilu na Facebooku lub na Instagramie, w opisie odpowiedzieć na pytanie, dokąd wybralibyście się tym Volvo tego lata. Trzeba oznaczyć nasz profil Volvo Car Poland, dodać hashtag Volvo Lato bez VAT i obserwować oba profile. Raz w tygodniu nasza komisja wybiera to, co nam się najbardziej podoba i ta osoba zwycięża. Aha. I może wygrać Volvo na weekend lub na dwa ustalone ze zwycięzcą dni. I
1: czyli, takim samochodem. Czyli może trzeba przyjechać do salonu?
2: Tak jest, trzeba
1: fizycznie
2: trzeba zrobić zdjęcie
1: was
2: sobie z autem lub nagrać rolkę i opublikować u siebie. Cały konkurs i jego opis i regulamin jest podany na naszym Facebooku, więc można sobie tam zajrzeć i doczytać.
1: Mówiłaś, że gdzie zabierzemy Volvo na wakacje, a ty gdzie byś zabrała w takim razie?
2: Ja myślę, że okolice chyba tutaj naszego Szczecina, może okolice Drawska Pomorskiego.
1: A Łukasz, ty? Gdzie byś pojechał Volvo?
3: Ja również, okolice Drawska Pomorskiego, jeziora, to piękne miejsca, a mamy ich tutaj dookoła dość sporo, także musimy korzystać.
1: No zawsze jeszcze można dzień, no jeszcze jest Lubczyna, jeszcze jest Dąbie, prawda, Miedwie, o, Zieleniewo,
2: tam też można pojechać. Ale chyba tak troszkę dalej byśmy się wybrali.
1: A dalej, no to jeszcze można do Karpacza pojechać.
2: Można, tak.
1: Łukasz, powiedz, jeżeli na przykład ja zastanawiam się nad wyborem samochodu i tak gdzieś się waham jeszcze, to powiedz, co byś doradził, co byś powiedział, żebym zdecydował się na Volvo?
3: No teraz jest najlepszy moment, bo właśnie mamy tą akcję, o której dzisiaj cały czas rozmawiamy, czyli Lato bez VAT.
1: Tak.
3: Także mamy tutaj specjalne korzyści płynące ze zmiany samochodu, ale przede wszystkim wszystko to, co oferuje Volvo w tym momencie, czyli prestiż, bezpieczeństwo i gwarancję, że samochód dowiezie nas z punktu A do punktu B, co jest ogólnie najważniejsze tak na dobrą sprawę.
1: No zdecydowanie, tym bardziej, że Volvo słynie z tego bezpieczeństwa, które jest na pokładach samochodów. Powiedz, dlaczego właśnie teraz warto odwiedzić salon?
3: Warto salon odwiedzić dlatego, no, chociażby, żeby skorzystać z naszej letniej strefy, w której w tym momencie nadajemy. Tak?
2: Można wypić kawę, można porozmawiać w fajnych warunkach.
3: Zawsze mamy
2: radcą
3: też dobre i słodkie ciasteczka.
1: Ja sobie, słuchajcie, za chwilę, jak tutaj skończymy naszą rozmowę przed godziną 11, to przejdę się zobaczyć Volvo V60, bo zawsze o nim marzyłem. Jeżeli jeszcze nie byliście w salonie Volvo, to zachęcam was do tego, żeby być tutaj dzisiaj razem z nami, bo trwa Lato bez VAT. No i także konkurs Lato z Volvo. Wracamy do was po 11.

0: Reklama. Gorące lato z Tour de Pologne UC i World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kocież Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Lotto, PZU, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Właściciel marki Orlen Witaj. Na 83. Tour de Pologne UC i World Tour zapraszają Czesław Lang i Radio Super FM.
1: 24 i 25 lipca odkryj nową historię Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. W piątek o 22 wspólnie rozświetlimy zamek. Po pokazie nowej iluminacji zapraszamy na nocne zwiedzanie w towarzystwie rycerzy i dworzan. W sobotę od 12 wielkie otwarcie zamku. Zwiedzanie, muzyka, animacje i atrakcje dla całych rodzin. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską oraz z budżetu województwa zachodniopomorskiego.
2: Zapraszam. Olgierd Gadlewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego.
3: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij dwie rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
4: I po reklamie.
3: Tak gra.

0: Więcej muzyki na lato.
1: Super FM.
2: Super.
3: Super FM. Jest 11:00. Wiadomości Super FM.
4: Po obywatelskim ujęciu na A1C kierowca wypuszczony, a teraz jednak zatrzymany. Synoptycy ostrzegają przed burzami w 14 województwach. Robert Lewandowski zadebiutował w barwach Chicago Fire. Nic specjalnego jednak nie pokazał.
1: Super FM. Wiadomości.
4: Michał Pierzchoła. Pijany kierowca ujęty w weekend przez innych kierowców na autostradzie A1 i wypuszczony przez śledczych do domu tuż po przesłuchaniu, został jednak zatrzymany. Dziś ma usłyszeć zarzuty m.in. sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. 37-latek miał w sobotę prawie 3 promile alkoholu, a także 2 sądowe zakazy prowadzenia samochodów. W związku z brakiem jego zatrzymania tuż po tym zdarzeniu interweniował minister sprawiedliwości. Nieznacznie spadło bezrobocie. Jak podał Główny Urząd Statystyczny, obecnie wynosi 5,8%. Miesiące wcześniej było o 0,1 punktu procentowego wyższe. Bez pracy pozostaje około 900 tysięcy Polaków. SMS-owy alert RCB otrzymały osoby przebywające na terenie województwa podkarpackiego. To ostrzeżenie przed burzami, silnym wiatrem i opadami deszczu. To właśnie na Podkarpaciu mogą być one najintensywniejsze, a jak już wcześniej podawaliśmy, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami dla 14 województw, bez alertów jedynie na zachodzie i południowym zachodzie kraju. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny apeluje o dokładne sprawdzanie pojazdów i dokumentów przed wakacyjnym wyjazdem i wcale nie chodzi tylko o samochody. To na przykład hulajnogi elektryczne, których w Polsce można używać bez większych wymogów, a za granicą zasady są już inne. Na czym to polega? Na przykładzie Niemiec pokazuje Damian Ziomber, rzecznik funduszu.
5: Załóżmy, że sobie wziąłem na przyczepę, mam większy samochód, podjeżdżam sobie, niech będzie Świnoujście i przejeżdżam tym czymś ścieżką rowerową i mam po drodze dwa przypadki. Pierwszy, polski patrol policji, a za moment po drugiej stronie, no bo ścieżka rowerowa tak naprawdę przejeżdżamy sobie, strefa Schengen i tak dalej, okazuje się, że mam kłopot. Bo zarówno polski policjant, jak i jego niemiecki kolega po drugiej stronie granicy zatrzymuje i mówi, ale zaraz, poproszę, gdzie jest rejestracja do tego, uprawnienia do prowadzenia tego i mało tego, ubezpieczenie OC. I wtedy możemy sobie napytać biedy.
4: Przed wyjazdem poza Polskę niezbędne są też papierowe dokumenty samochodu. Cyfrowa wersja w aplikacji mObywatel nie wystarczy. Robert Lewandowski zadebiutował w barwach Chicago Fire. Nic specjalnego jednak nie pokazał. Zagrał niewiele, ponad godzinę. Gola nie strzelił, a jego zespół przegrał w Miami z Interem 2-3. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
6: 63 minuty na boisku, jeden strzał zablokowany przez obrońcę i zmiana. Tak wyglądał debiut Roberta Lewandowskiego. Imponujący nie był, ale nie miał prawa po tak krótkim czasie, mówił kapitan reprezentacji w rozmowie z polskimi dziennikarzami.
7: Wszystko po kolei, no też w piłce nożnej nic z dnia na dzień, czy tam z tego dnia na tydzień nic się nie tworzy, gdzieś trochę tego czasu na pewno będzie potrzeba, żeby się wkomponować. I dla mnie też taki pierwszy mecz fizycznie przede wszystkim było takie przepalenie tego, co się w ostatnim czasie trenowało.
6: Lewandowski w pomeczowej rozmowie udostępnionej przez portal WP Sportowe Fakty nie ukrywał, że wyzwaniem była dla niego pogoda na Florydzie.
7: W takich warunkach się rzadko kiedy gra, więc akurat pod tym względem to taki okres adaptacji do warunków też dzisiaj był i przebiegł.
6: Chicago przegrało w Miami 2-3, ale już w niedzielę będzie się mogło odkuć, bo zagra na wyjeździe z New York City FC.
4: Będziemy oglądać i relacjonować.
3: Super FM na lato.
8: Tak jest, to jest program Super FM na lato, a jak lato, no to lato bez wad. O tym, co dzieje się dzisiaj w Volvo Auto Bruno, opowiadamy przez całe przedpołudnie. Od godziny 10 jesteśmy tutaj z naszym mobilnym studiem Radia Super FM. No, rozmawiamy właśnie o promocji, jaka trwa w Volvo Auto Bruno, lato bez wad. No ale salon zamienił się także w prawdziwą taką, no słuchajcie, letnią strefę chillout, bo są leżaki, jest specjalna strefa wodna, a największą atrakcją, tak jak patrzę sobie tutaj, bo to przykuwa uwagę, jest skuter wodny od Moto46 zaparkowany obok XC90. Także naprawdę warto odwiedzić salon Volvo Auto Bruno tutaj na Pomorskiej, no ale ten drugi zlokalizowany jest także na Ustowie. Będziemy razem z wami do godziny 12.
3: Super FM.

0: lato.
1: No i tak dla was zagrał Tom Grennan, Little Bit of Love w Super FM. 14 minut po godzinie 11. No a my jesteśmy dzisiaj w mobilnym studiu Radia Super FM w Volvo Auto Bruno. A jest ze mną Aneta Libelt-Gapińska z działu marketingu. Witam was ponownie.
2: Cześć, witajcie.
1: No mówię was, bo jest też Łukasz Kuźmicki z działu flotowego.
3: Cześć, witajcie.
1: No właśnie, zapytam na początek, Łukasz, ciebie, jak dzisiaj wygląda ten rynek samochodów flotowych?
3: Rynek samochodów flotowych w tym momencie wygląda w ten sposób, że każdy właściciel firmy analizuje całkowite koszty użytkowania samochodów, a nie tylko cenę ich zakupu. Nasze modele Volvo oferują oszczędne napędy, wysoki poziom bezpieczeństwa i przede wszystkim zaawansowaną technologię i ułatwiają codzienną jazdę.
1: No właśnie, ta oferta Lato bez VAT, ona obejmuje klientów także prywatnych, czy to jest skierowane wyłącznie dla klientów biznesowych?
3: Zdecydowanie zapraszamy wszystkich, wszyscy mogą z tej oferty skorzystać.
1: A jakie modele najczęściej wybierają przedsiębiorcy?
3: Mamy tutaj nasze flagowce, tak? Czyli Volvo XC60, Volvo V60, ale niejednokrotnie dla bardziej wymagających i potrzebujących większej przestrzeni Volvo XC90.
1: No Volvo, ja siedziałem w Volvo V60, to tak, on tak otula tak w środku tym takim swoim wnętrzem, takim tą przyjemną skórą, beżowymi dodatkami, różnymi wstawkami drewnianymi. Wygląda to pięknie. Można poczuć się wyjątkowo i luksusowo. Aneta, jaki ty byś samochód wybrała, powiedz, jeżeli
2: absolutnie
1: chodzi o Volvo?
2: V60.
1: Czyli tak samo jak
2: tak,
1: ja.
2: Tak, bo on jest taki, jak dla mnie, bardzo kompaktowy, fajnie nisko położony, dobrze trzyma się drogi, przynajmniej na mnie robi takie wrażenie. Wszystko mam pod ręką, dobrze się nim parkuje, więc jak dla mnie V60
1: no
2: absolutnie.
1: No i te fotele takie tak, jeszcze są otulające.
2: Tak,
1: że tak siedzisz sobie po prostu, jeszcze podnóżek jest wysuwany, bo my siedzimy teraz na leżakach tutaj w tej strefie chilloutu, nie wiem czy wiecie, jak to w strefie chilloutowej, ale w Volvo jak siedzi się w samochodzie, jako kierowca albo jako pasażer z przodu, to macie taki wysuwany podnóżek. Pod udnik tak zwany chyba, to się nazywa, tak? Łukasz, jak to się nazywa?
3: Pod udzie profesjonalnie.
1: O właśnie. No i wtedy można oddawać się przyjemności wyjazdu na wakacje. Lato bez VAT, ta promocja trwa do końca wakacji. Warto odwiedzić Volvo Auto Bruno właśnie tutaj na Pomorskiej. A my będziemy razem z wami do godziny 12.
0: Super FM.

0: na lato.
1: Ostatni dzień lata, tak dla was gramy w Super FM, ale do końca lata jeszcze dużo czasu, to spokojnie. Trwa specjalna akcja w Volvo Auto Bruno, lato bez VAT. Cały czas jesteśmy w naszym mobilnym studiu radia Super FM, a jest ze mną Łukasz Kuźnicki i Aneta Libelt-Gapińska. Mówię o Łukaszu w pierwszej kolejności, bo Łukasz, zapytam ciebie na początku, jakie rozwiązania w Volvo najbardziej doceniają kierowcy podczas właśnie wakacji, podczas tych długich podróży?
2: Zdecydowanie głównym takim czynnikiem jest komfortowe wyposażenie, tak? Komfortowe fotele, w których możemy w dość przyjemny sposób i bez większych problemów znieść nawet najdłuższe podróże.
1: No właśnie, te podróże wakacyjne mogą być długie. Czy klienci tak często wybierają, bo jest taka opcja jazdy próbnej, często decydują się na jazdę próbną?
2: Tak, zdecydowanie jakby tutaj i podczas rozmowy z klientem wskazuję, że obligatoryjnie trzeba jednak tą jazdę testową odbyć i poczuć, tak?
1: Ja pytam, komfort. Słuchaj, wiesz dlaczego? Bo jak kupowałem jakikolwiek samochód, to mówię, a ludzie tym samochodem jeżdżą, to na pewno jeździ się dobrze, nigdy nie lubię miast testowych. Ale warto się przejechać, tym bardziej Volvo, żeby poczuć ten luksus, ten komfort i to bezpieczeństwo, i te systemy bezpieczeństwa, które tam są w tym samochodzie.
2: Tak, tak, dokładnie. Każdy porównuje swój samochód aktualny, czy ze swoimi doświadczeniami, więc warto po prostu na własnej skórze zobaczyć i porównać i mam nadzieję docenić.
1: Mówimy o jazdach próbnych, mówimy o wyjazdach także na wakacje. Aneta, powiedz, gdybyś miała wybrać jeden model idealny na rodzinne wakacje z dużym bagażnikiem, to jaki to byłby model?
3: Myślę, że to chyba będzie nasz flagowy model Volvo XC60. Sporo przestrzeni, można naprawdę upakować bardzo dużo bagaży, jeszcze mając boks dachowy.
1: No właśnie, chciałem o tym boksie powiedzieć.
3: To jest dodatkowa przestrzeń bagażowa, więc naprawdę rodzina zmieści się z bagażami.
1: Ze wszystkim. Nie można, nie trzeba się ograniczać w ogóle, słuchajcie. Tak? Jakbyście lecieli samolotem na wakacje. O, teraz Volvo wyjeżdża, tutaj chyba na wydawkę wjeżdża, bo będzie wydawany kolejny szczęśliwy nabywca. Nie trzeba się przejmować bagażami w takim wypadku, tak jak w samolocie, że tylko jeden podręczny, tam 20 czy 10
3: tak
1: kilo.
3: Jest.
1: A tutaj proszę bardzo.
3: Mnóstwo udogodnień, możemy zaproponować naprawdę fajne rozwiązania, jeśli chodzi o podróżowanie i pakowanie bagaży w aucie.
1: Jak długo trwa, Łukasz, proces zakupu samochodu? Tak, od wejścia do salonu po wyjazd samochodu tutaj z tego obiektu, z Volvo Auto Bruno.
2: Oczywiście staramy się ten proces skrócić do obligatoryjnego minimum. Wszystko zależy oczywiście, jaka to jest forma finansowania, ale przy, powiedzmy, takim klasycznym rozwiązaniu, jakim jest leasing, myślę maksymalnie te 2 tygodnie i możemy cieszyć się swoim nowym Volvo.
1: Tak. Czyli jest. Jeżeli dzisiaj przyjedziemy i się zdecydujemy, to w sierpniu, słuchajcie, jak w połowie sierpnia zaczynacie urlop, to na luzie wyjedziecie jeszcze Volvo na wakacje. I to będzie żona szczęśliwa, dzieci tak samo, a kierowca to już w ogóle. Tak spędzamy dzisiaj to przedpołudnie, czwartkowe przedpołudnie w Radiu Super FM, a właściwie nie w Radiu Super FM, a w Volvo Auto Bruno tutaj na Pomorskiej. Aneta Libert-Gapińska jest ze mną i Łukasz Kuźmicki tutaj w naszym mobilnym studiu. Usłyszymy się już za chwilę.
4: Super FM. Reklama. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Kurs na Twoje wakacje. Do 31 lipca kup bilet online i skorzystaj z 10% rabatu na rejsy dostępne w systemie rezerwacji internetowej. Rabat naliczany jest automatycznie. Nie czekaj. Zaplanuj swoją podróż już dziś. Polska Baltic Ferries. Kurs na Twoje wakacje. Sprawdź szczegóły na polska.com.
4: I po reklamie.
6: Na program zaprasza sponsor. Fabryka Wody. Miejsce dla ciała, umysłu i dobrej zabawy.
7: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
6: Letnia linia brzegowa w radiu Super FM. Super FM.
1: Dzisiaj letnią linię brzegową przekazuję wam wprost ze skutera wodnego, no, który tutaj stoi w salonie Volvo Auto Bruno, bo właśnie tutaj trwa lato bez wad. A bez wad jest także aura za oknem. Aktualnie 19, maksymalnie do 21 w Szczecinie i do końca dnia dużo, dużo słońca, jutro podobnie. A na kąpieliskach widać białe flagi, które powiewając na wietrze zapraszają do wodnych kąpieli. Tak jest w Dąbiu, tak jest w Lubczynie, tak jest w Zieleniewie nad Jeziorem Miedwie. Nad Bałtykiem dzisiaj chłodno, bo maksymalnie do 19 odczuwalna. To jedynie 14 ze względu na silny wiatr. Czerwone flagi w Dziwnowie, Międzyzdrojach czy Świnoujściu. A to ze względu na silne prądy wsteczne i wysokie fale. Jutro wiatr będzie już słabszy, więc można liczyć na białe flagi i kąpiel w Bałtyku.
6: Letnia linia brzegowa w radiu Super FM. Super FM. Na program zaprasza sponsor. Fabryka Wody. Miejsce dla ciała, umysłu i dobrej zabawy.
7: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor. Zdrowit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla ciebie czynny całą dobę.

0: na lato.
1: Imagine Dragons tak nam zagrało jeszcze przed godziną 12. 22 minuty zostały do południa, a my z naszym mobilnym studiem Radia Super FM cały czas jesteśmy dzisiaj w salonie Volvo Auto Bruno przy ulicy Pomorskiej. Jest ze mną Aneta Libert-Gapińska z działu marketingu.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, jeszcze raz się witamy. I Łukasz Kuźmicki z działu flotowego. Cześć Łukaszu, dzień dobry.
3: Witam.
1: Ja jeszcze tak zapytam na początku, Aneta, bo dzisiaj jesteśmy tutaj właśnie w Volvo Auto Bruno na Pomorskiej, ale to jest nie jedyny salon w Szczecinie.
2: Tak, tutaj na Pomorskiej 115B dokładnie w Szczecinie mamy salon samochodów nowych, salon samochodów używanych Volvo Select i Service, ale jesteśmy również po drugiej stronie rzeki, Stowo 56.
1: Czyli na tak zwanym Lewobrzeżu.
2: Dokładnie tak. I tam mamy salon samochodów używanych Volvo Select i również Service, więc komu bliżej z tamtej strony rzeki, to oczywiście zapraszamy również do Ustowa.
1: I tam, dokładnie. Ładnie. Łukasz, zapytam, bo mówiliśmy o samochodach używanych, o tym wspomniała Aneta. Jakie są korzyści przy zakupie takiego samochodu?
3: Korzyści przy zakupie autka używanego przede wszystkim mamy takie, że mamy dostępne modele, których już po prostu z nami nie ma, tak? Bo w przypadku aut nowych są to określone modele, które w tym momencie jesteśmy w stanie tutaj dla naszych klientów zamówić, a przy autach używanych mamy te modele, których już po prostu z nami nie ma. Mhm. Jednakże jedną z najważniejszych korzyści zakupu auta w Volvo Select u nas w naszych dwóch lokalizacjach to gwarancja na taki samochód. Jest to coś wyjątkowego i przede wszystkim jest to już tutaj to dodawane jako dodatek w cenie.
1: I to, co jest ważne, to jest rok gwarancji na taki samochód używany, ale jak wyjeżdżamy na wakacje, to czasami, no często kobiety mają taki problem, prawda, że trudno jest im się spakować w objętość bagażnika i wtedy sięgamy sobie po taką alternatywę, jaką są akcesoria do samochodu. Tak jak siedziałem w Volvo V60, on akurat miał zamontowany bagażnik dachowy, czyli poprzeczne belki bagażnika dachowego do tego,
3: tak,
1: prawda?
3: Tak, dokładnie, dokładnie.
1: Co jeszcze byś polecił na wyjazd wakacyjny, jeżeli chodzi o akcesoria? Co warto doposażyć samochód?
3: Belki poprzeczne to tylko początek rozwiązań, które możemy jeszcze dorzucić do naszego Volvo. Tak, na te belki możemy zamontować nie tylko boks dachowy, ale też uchwyt na kajak na przykład dla fanów spływów kajakowych. Bądź jak najbardziej, bądź nasz ulubiony rower.
1: Czyli wszystko, każdy znajdzie coś dla siebie.
3: Zdecydowanie.
1: No dobra, a często jest takie przekonanie, że mówimy, a kupię sobie Volvo, no ale później trzeba ten samochód serwisować. No i pytanie, jak to wygląda, jeżeli chodzi o ten serwis? Czy faktycznie jest tak, że koszty serwisowania Volvo są wysokie?
3: Fajnie, że o to pytasz. Ważne, żeby do każdego, do naszego, no, naszego jakiegoś przyszłego klienta dotarło to, że Volvo wcale nie musi być droższe w serwisowaniu jak popularne modele. Jest niejednokrotnie ten serwis zbliżony albo nawet ciut tańszy.
1: No właśnie, są też pakiety serwisowe.
3: Tak, zdecydowanie podczas zakupu samochodu czy auta używanego, czy auta nowego możemy doposażyć nasz samochód o taki pakiet serwisowy, jednocześnie pakiet spokojnej głowy. Tak?
1: No czyli... i w ogóle rewelacyjne rozwiązanie. Nie przejmujecie się niczym, kupujecie sobie nowe Volvo. To jest pierwsza rzecz. Macie fantastyczną obsługę, jeszcze piękniejszy salon tutaj, w którym jesteśmy. Dobieracie sobie do tego pakiet serwisowy i niczym się nie przejmujecie. I z lekką głową, i to bez wad, jedziecie na urlop wakacyjny, a w ciągu 2 tygodni możecie wyjechać nowym Volvo właśnie stąd. Social media trzeba śledzić salonu Volvo Auto Bruno, prawda Aneta?
2: Tak, zapraszam i zachęcam do tego, ponieważ tam będziemy informować wszystkich Państwa o tym, co się będzie działo w naszym salonie. Będzie się działo sporo, przez całe wakacje, praktycznie co tydzień, więc zachęcam, zaglądajcie tam.
1: A ja Was zachęcam, żeby odwiedzić dzisiaj i każdego innego dnia Volvo Auto Bruno. Dzisiaj w naszym mobilnym studiu Radia Super FM byli ze mną Aneta Libert-Gapińska z działu marketingu.
2: Bardzo, bardzo dziękuję za spotkanie.
1: I Łukasz Kuźmicki z działu flotowego.
3: Również bardzo dziękuję. Zapraszam.
1: A teraz oddajemy się przyjemności obserwowania tego, co tutaj się dzieje i będziemy

0: opowieść w Radiu Super FM. Wydawnictwo Filia przedstawia Przemysław Kowalewski. Księga Grzechu. Czyta Mariusz Bonaszewski.
1: Pierwszą rzeczą, którą poczuł, gdy się ocknął, był potężny ból głowy. Leżał na podłodze. Spojrzał przed siebie. Jego dłonie, związane kablem od żelazka, ułożono na brzuchu, a jego samego zawinięto w białe prześcieradło. Przeszła mu przez głowę myśl, że wygląda jak kokon albo truposz w całunie na stosie, tuż przed podpaleniem przez mistrza ceremonii. Ta myśl go przeraziła. Spojrzał w górę. Tuż nad jego głową stało krzesło, na którym klęczał wbijający w niego wzrok albinos. Mężczyzna przypominał kota obserwującego zranionego ptaka. Zwierzę nie mogło się już ruszać, ale wciąż oddychało. Kocur nie śpieszył się, by zadać śmiertelny cios. Gdzie jest manuskrypt z kościoła w Althittendorfie? Zapytał aksamitnym głosem mężczyzna. Próbował coś powiedzieć, ale nie mógł ruszyć szczęką. Ups. Przepraszam najmocniej. Zaraz poluzuję. Wyciągnął dłoń i przekręcił coś na wysokości jego policzka. Te rozwieraki do ust są naprawdę świetne. Frank przełknął ślinę. Dopiero teraz poczuł metalową konstrukcję zamontowaną na zębach. Po co to? Powiedział niewyraźnie. Albinos się uśmiechnął. To niespodzianka. Jak odpowiesz na moje pytanie, może ci opiszę to niesamowite urządzenie. Jeśli natomiast wybierzesz drugą opcję, to ponadto z nieukrywaną przyjemnością sprawdzę na tobie, jak działa. Ponownie zaprezentował białe, równe zęby. A w związku z tym, że czas nagli, zerknął na zegarek. I nie chcemy się spóźnić na kolację, to mamy na pogawędkę 60 sekund. A fare fatto? Zakończył po włosku i spojrzał na bladą jak ściana twarz mężczyzny, który w odpowiedzi przytaknął. Zatem zapytam jeszcze raz. Gdzie ukryłeś manuskrypt, który znalazłeś w kościele w Althittendorfie? Na czoło Franka wystąpiły krople potu. Jest. Mówienie przychodziło mu z coraz większym trudem. W mojej posiadłości w Ueckermünde, nad Zalewem Szczecińskim. Oprawca pokiwał głową. Pięknie. Dawno nie plażowałem. Powoli pochylił się nad leżącym w bezruchu starcem. A teraz podasz mi jej adres, wskażesz pomieszczenie, w którym znajduje się dokument i podasz wszystkie istotne informacje, których potrzebuję, by skutecznie i bezpiecznie zaopiekować się manuskryptem.
0: Wakacyjna powieść w Radiu Super FM. Wydawnictwo Filia przedstawia Przemysław Kowalewski. Księga Grzechu.

0: Reklama.
1: Marzysz o minimalizmie? Poznaj okna Linear od Framex. Proste linie, nowoczesne ramy i idealne rozwiązanie do dużych przeszkleń. Trwałość, doskonała izolacja i styl, który odmieni twoje wnętrza.
2: Framex. Dla tych, którzy cenią prostotę i elegancję. Wejdź na framex.pl i odkryj piękno minimalizmu.
3: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
4: Lidl. To się opłaca.

0: Więcej muzyki na lato.
1: Super FM.
2: Super FM. Jest 12:00. Wiadomości Super FM.
3: Zatrzymanie po kilkunastu latach od zbrodni z użyciem nowoczesnych technik. Co dalej z PiS-em? W południe rozmowa Kaczyński-Morawiecki, a potem kilka rad dla kierowców wybierających się na zagraniczny urlop.
1: Super FM. Wiadomości.
3: Miriam Lipińska. Największa kryminalna zagadka Gdyni ostatnich lat rozwikłana. Po 15 latach udało się złapać podejrzanego o zabójstwo 13-letniej Izy, zamordowanej w sierpniu 2011 roku. To 37-letni Michał S. z Gdyni, mąż i ojciec dwójki dzieci. Mężczyzna przyznał się do winy i trafił do aresztu. Udało się go zidentyfikować dzięki temu, że jeden z jego krewnych oddał próbkę swojego DNA do ogólnodostępnej bazy danych. Próbka okazała się podobna do tej pobranej z ciała ofiary. Biegli i policjanci, wyszukując kolejnych krewnych, dotarli do sprawcy. Mówi Mariusz Marciniak z prokuratury regionalnej w Gdańsku.
4: To pierwsza sprawa z zakresu genealogii genetycznej zastosowana w polskim wymiarze sprawiedliwości, natomiast w Stanach Zjednoczonych i w Europie to profilowanie sprawców w oparciu o genealogię genetyczną jest już normą. U nas my tę normę tworzymy, jesteśmy prekursorami.
3: Iza została zamordowana, gdy wracała z przystanku autobusowego do domu mało uczęszczaną ścieżką. Zbrodnia miała motyw seksualny. W siedzibie PiS-u powinno właśnie ruszać spotkanie ostatniej szansy. Rozmowa Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim ma zażegnać wewnątrzpartyjny kryzys, a dziś o północy mija termin ultimatum, jakie prezes postawił Morawieckiemu i członkom jego stowarzyszenia. Albo partia, albo stowarzyszenie. Nie zgadzamy się z taką alternatywą, mówią Robert Gontarz i Piotr Miller z PiS-u.
5: Chcemy pozostać w Prawie i Sprawiedliwości. Chcemy tworzyć dwa płuca, które będą prężnie oddykały, żeby nasza partia już wkrótce mogła wygrać z Donaldem Tuskiem. Tylko niestety ktoś stwierdził, że zamiast dwóch płuc potrzebna jest jedna pięść.
6: Możemy też trochę się różnić wewnątrz obozu politycznego. Jedność nie musi oznaczać jednolitość.
3: Ze stowarzyszenia nie mają zamiaru wypisywać się też m.in. Michał Dworczyk i Łukasz Kmita. Tyle o próbach gaszenia pożaru w PiS-ie. Udało się już natomiast ugasić pożar warsztatu i połączonego z nim salonu samochodowego na warszawskim Targówku. Strażacy przekazali, że spalił się właściwie cały obiekt i kilkanaście samochodów, ale nie ma osób poszkodowanych. Do pożaru doszło dziś, wcześnie rano. Jego przyczyny nie są na razie znane. Plastikowe prawo jazdy, wydrukowana polisa OC i dowód rejestracyjny to niezbędnik kierowcy przed wakacyjnym wyjazdem poza Polskę, przypomina Damian Ziomber z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.
7: Nie ruszamy w drogę pojazdem, co do którego nie ma ważnego OC, ubezpieczenia OC komunikacyjnego, bo to oznacza kłopoty.
3: A jeśli ruszamy poza Europę, warto też pamiętać o międzynarodowym prawie jazdy. Taki dokument, oprócz polskiego prawa jazdy, przyda się w Turcji, Serbii, Czarnogórze czy Kosowie. Urodzona niedawno w warszawskim zoo, samiczka jednego z najmniejszych jeleni świata, Pudu Południowego, ma już imię. Zdecydowali internauci, którzy wybrali wdzięczne imię Sasanka. W głosowaniu, jak podał Ogród, wzięła udział rekordowa liczba prawie 50 tysięcy osób, a post poniósł się aż do 4 milionów fanów na całym świecie.
2: Super FM.

Radio Super FM w Szczecinie na 97,5.

0: program zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi. Producent wysokiej jakości probiotyków.
1: Szczecin bez tajemnic. Zaprasza Małgorzata Duda.
2: Święty Jakub, patron szczecińskiej katedry, był jednym z pierwszych uczniów Pana Jezusa. Nazywano go większym albo starszym, żeby odróżnić go od drugiego Jakuba. Inny przydomek świętego to syn gromu. Nazywano go tak ze względu na gwałtowny i porywczy charakter. Jakub był jednym z najbliższych uczniów Jezusa i uczestniczył w wielu wydarzeniach, które opisano później w czterech Ewangeliach. Zginął śmiercią męczeńską jako pierwszy z apostołów w 43 lub 44 roku naszej ery. Jest patronem m.in. rybaków i wojowników, aptekarzy, kapeluszników, a także żebraków. Ale co najważniejsze i z tego jest najbardziej znany, jest też patronem pielgrzymów. Od wczesnego średniowiecza pielgrzymi z całej Europy wędrują do grobu tego świętego w hiszpańskim mieście Santiago de Compostela. Drogę wyznaczają znaki muszli jakubowej, białej albo żółtej, w zależności od regionu. Gdybyście chcieli powędrować do Santiago ze Szczecina, to na pierwszym odcinku drogę wyznaczać Wam będą żółte muszle na niebieskim tle. Znajdziecie je chociażby przed głównym wejściem do katedry, bo święty Jakub od XII wieku jest patronem głównej świątyni miasta i całej archidiecezji. We wnętrzu kościoła znajdziecie wiele jego wizerunków. Najważniejsza jest złocona figura umieszczona przy bocznym filarze. Od XVII wieku aż do czasu II wojny światowej na głowie tego właśnie Jakuba opierał się kosz ambony, z której pastor głosił kazania. Są też liczne zabytkowe podobizny Jakuba w ołtarzach. I wreszcie całkowicie współczesny ołtarz poświęcony świętemu Jakubowi, namalowany przez Mieczysława Chruściela, artystę malarza, który zmarł kilkanaście dni temu. Bratem świętego Jakuba Większego był święty Jan Ewangelista. Co ciekawe, w Szczecinie ten Jan jest patronem kościoła stojącego przy ulicy Świętego Ducha, blisko Odry. Jeżeli staniecie na narożniku Bulwaru Piastowskiego i ulicy Wyszyńskiego, tyłem do Odry, i spojrzycie w stronę ulicy Wyszyńskiego, zobaczycie po obu jej stronach kościoły, którym patronują dwaj bracia, Jan i Jakub. Dzisiaj przy szczecińskiej katedrze rozpoczyna się, jak co roku o tej porze, jarmark jakubowy. Spotkacie na nim lokalnych artystów i rzemieślników. Częścią jarmarku jest również zwiedzanie katedry z przewodnikiem. Dzisiaj zapraszam chętnych na godzinę 16, jutro na 16:30. W sobotę i niedzielę zwiedzanie rozpoczniemy o 14:00. Sobotnia odsłona dedykowana jest dzieciom. Spacery są bezpłatne i bez zapisu. Zapraszam, przyjdźcie.
1: Szczecin bez tajemnic.
0: Na program zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi. Producent wysokiej jakości probiotyków.

0: drżąca powieka.
1: I ten nocny skurcze łydek.
0: Biorę magnez i nie czuję efektu.
2: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
3: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia. Dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
4: Influencer od cen. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
5: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
6: I po reklamie.
7: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
8: Sponsorem programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium.
9: Wakacje w mieście z radiem Super FM.
10: Jeśli wasze dzieciaki rozpiera wakacyjna energia i szukacie dla nich pomysłu na popołudnie, to szczecińskie biblioteki mają dzisiaj gotowy plan. Przy mikrofonie Zosia Lichota. Zapraszam. Pierwsza propozycja, startująca o godzinie 14, ucieszy młodych czytelników w wieku od 7 do 14 lat. Filia numer 3 zaprasza na kolejną odsłonę cyklu Północ-Południe, w trakcie którego dzieciaki wyruszą w wirtualną podróż do naszych czeskich sąsiadów. Nie zabraknie zagadek, ciekawostek, ulubionych gier tamtejszych dzieci oraz warsztatów plastycznych, na których każdy stworzy własnego krecika. O tej samej porze najmłodszych szczecinian zaprasza również biblioteka numer 48. To właśnie tam ruszy akcja Planszowe Wyprawy Odkrywców, a dzieci od 7 do 10 lat zasiądą do popularnej gry planszowej Wyprawa do Eldorado. Nie zabraknie strategicznych decyzji, szybkiego wyścigu przez dżunglę oraz mnóstwa dobrej zabawy. Na oba te spotkania wstęp jest bezpłatny, ale ze względu na ograniczoną liczbę miejsc obowiązują zapisy telefoniczne lub mailowe w konkretnych filiach. Wybierzcie swoją idealną przygodę, a kolejna garść wakacyjnych informacji na naszej antenie już o 15.30.
9: Wakacje w mieście z radiem Super FM.
7: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
8: Sponsorem programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium.

0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.
1: Tu i teraz w Radiu Super FM, tym razem spod szczecińskiej katedry, gdzie spotykam się z gościem Dorian Sierek, na co dzień kierownik katedry, a na czas jarmarku jakubowego właśnie kierownik jarmarku. Dzień dobry.
2: Witam serdecznie.
1: 17. edycja, no i trzeba powiedzieć, że jedna z największych.
2: Jedna z największych, dokładnie, już jest ponad 310 stoisk, od zamku aż po straż pożarną, również na ulicy Farnej i Sołdysiej i oczywiście ulica obok katedry, czyli ulica Świętego Jakuba.
1: No i będzie się tutaj na pewno dużo działo, będzie dużo stoisk, na których będzie można znaleźć, no właśnie, co?
2: Tradycyjnie bardzo dużo rękodzieła, bo nasz jarmark jest na tyle unikatowy, że to, co jest na jarmarku, rzadko kiedy można gdzieś znaleźć. Czyli te rękodzieło stawiamy bardzo dużo na jakość rękodzieła. Będą oczywiście warzywa, owoce, będzie mięso, będą wędliny, będą przeróżne stoiska promocyjne, takie, które będą pokazywały atrakcje do domu, różnego rodzaju wyposażenie do domu. To też będzie oprócz stoisk strefa akustyczna, czyli ta scena nasza jarmarkowa, na której będą się prezentowali artyści i mamy trzy takie główne koncerty. W piątek dyskoteka z panią Kasią, uczestniczką trzeciej edycji The Traitors, więc będzie można ją zobaczyć na żywo. W sobotę mamy kapelę rodzinną z miasta Kamila Stocha. Kamil Stoch ufundował kilka nagród na nasz jarmark, więc warto przyjść. Duża kapela góralska. I w niedzielę Zosia Karbowiak, finalistka Must Be The Music, też o godzinie 16 zrobi duże show.
1: No ja jako taka osoba, która zawsze zajmuje się sportem, no to obok tych fantów od Kamila Stocha, no to nie mogę przejść obojętnie, ale jeszcze chyba nie możemy powiedzieć, co to będzie dokładnie.
2: No nie mogę zdradzić, bo to będzie wszystko na scenie powiedziane, żeby nie było. Część to będą nagrody ze strefy ekostrefy, czyli tej strefy zmagań dzieciaków, strefy edukacyjnej, strefy zabaw, bo nasz jarmark jakubowy jest na tyle unikatowy, że wszystkie atrakcje na jarmarku dla dzieciaków są całkowicie za darmo. Czyli te wszystkie dmuchańce, cała strefa edukacyjna, poznawanie lasu, zabawy, wszystko jest za darmo, bo jako parafia Świętego Jakuba, czyli jako organizator, stawiamy na to, żeby promować rodziny i dobrą zabawę.
1: I jak to wygląda terminowo? Od kiedy do kiedy stoiska będą dla mieszkańców dostępne?
2: Dla mieszkańców i turystów stoiska będą już dostępne od 23 lipca, czyli od czwartku, od godziny 15. Strefa edukacyjna, ta dziecięca zabaw rusza 24, czyli od soboty i cały jarmark trwa do niedzieli do godziny 20.
1: Czyli na pewno warto tu wpaść, a o te fanty od Kamila Stocha na pewno też spróbuję o nie powalczyć. Dorian Sierek, kierownik jarmarku jakubowego, był moim gościem. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.

0: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
1: Do zabawy zaprasza sponsor. Restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Restauracja Centrale. Nowe sezonowe menu i regionalne smaki Pomorza Zachodniego. Restauracja Centrale. Panieńska 20. Najlepsze kulinarne emocje.
2: Reklama.
3: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
4: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
5: Organizatorem promocji dni otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
6: Naukowcy badający reklamę i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
7: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
8: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
12: I po reklamie.
0: Jest 13. Wiadomości Super FM.
13: Uwaga na burzę, zagrzmi w 13 województwach. Koniec procesu lekarzy w sprawie śmierci ojca Zbigniewa Ziobry. Oferowali w sieci przeprowadzanie ataków hakerskich. Najmłodszy ma 12 lat.
12: Super FM. Wiadomości.
13: Miriam Lipińska. Synoptycy znów ostrzegają przed burzami. Zagrzmi na północy i w całej wschodniej połowie Polski. Alerty pierwszego, najniższego stopnia dotyczą Pomorza, Warmii i Mazur, Podlasia, Mazowsza, Lubelszczyzny, Podkarpacia, Małopolski, Śląska, województwa świętokrzyskiego, a także części województw łódzkiego, kujawsko-pomorskiego, zachodniopomorskiego i wielkopolskiego. W czasie burz może spaść do 30 mm deszczu. W leczeniu ojca Zbigniewa Ziobry były błędy, które doprowadziły do nieumyślnego narażenia go na niebezpieczeństwo utraty życia, tak stwierdził krakowski sąd i prawomocnie zakończył trwający 20 lat proces w tej sprawie. Oskarżeni byli w nim czterej lekarze ze Szpitala Uniwersyteckiego. Kluczowa okazała się opinia biegłych z Lozanny, zamówiona przez rodzinę zmarłego. Sąd uchylił dzisiaj wyrok uniewinniający wobec jednego z lekarzy, ale jednocześnie umorzył postępowanie z powodu przedawnienia. Uznał, że główny oskarżony, profesor Dariusz D., źle wybrał metodę leczenia tzw. dusznicy. Zamiast wykonać tzw. bypass tętnic, poszerzył je, wszczepiając do nich stenty. To doprowadziło do zakrzepicy i śmierci. O tych błędach uczą się już studenci medycyny, komentował po wyroku pełnomocnik rodziny Ziobrów, mecenas Krzysztof Nosek.
14: Rodzina zmarłego pacjenta ma tą satysfakcję, iż wielu chorych uniknęło losu Jerzego Ziobry. To też jest to moralne zwycięstwo.
13: W sądzie na ogłoszeniu wyroku nie było wdowy po zmarłym ani jego synów, Zbigniewa i Witolda. Nastolatkowie oferowali w internecie przeprowadzanie ataków hakerskich. 9-osobową grupę namierzyli w internecie funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Nastolatkowie mają od 12 do 16 lat. Swoje usługi promowali m.in. na portalach społecznościowych. Funkcjonariusze zabezpieczyli m.in. 13 komputerów, 9 telefonów komórkowych i nośniki danych, które będą teraz analizować. A nastoletnimi hakerami zajmie się sąd rodzinny. 38-letni Ukrainiec, który w poniedziałek wrzucił plecak na torowisko na stacji metra Centrum w Warszawie, został deportowany na Ukrainę, poinformowała Straż Graniczna. Mężczyzna mężczyzna ma też 10-letni zakaz wjazdu do Polski i strefy Schengen. Z powodu incydentu w poniedziałek w godzinach popołudniowego szczytu metro kursowało w pętlach. I jeszcze sport. Kibice wybrali swoją drużynę marzeń. FIFA opublikowała najlepszą jedenastkę zakończonych w niedzielę Mistrzostw Świata. Są na niej największe gwiazdy turnieju, ale jest też jedna bardzo duża niespodzianka. Michał Waszkiewicz.
2: Tym niespodziewanym nazwiskiem jest Wozinia, czyli bramkarz reprezentacji Republiki Zielonego Przylądka. 40-latek, który od kilku miesięcy pozostaje bez klubu, bronił fantastycznie, ale przecież hiszpański golkiper Unai Simon wpuścił w całym turnieju tylko jednego gola i pobił rekord w liczbie minut bez puszczonej bramki. Nie było to jednak tak romantyczne jak występ szerzej nieznanego Wozini, który zebrał aż 40% głosów spośród wszystkich bramkarzy. Co do pozostałych wyborów kibiców, to trudno się sprzeczać. Zespołu Hiszpanii, która wywalczyła tytuł, wybrano Pedro Porro i Marka Cucurella oraz Rodriego. Z zespołu finalistów Argentyny kibice wskazali dwóch piłkarzy, Lisandro Martineza i Leo Messiego. Drużynę marzeń uzupełniło trzech Francuzów: Dayot Upamecano, Michael Olise i król strzelców w turnieju Kylian Mbappé,
13: a także Anglik Jude Bellingham i Norwek Erling Haaland.
0: Super FM.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Spór w kinie i Radio Super FM. Zaprasza Krzysztof Spór.
2: Kilka dni temu w wieku 78 lat zmarł Sam Neill, nowozelandzki aktor znany m.in. z Opętania, Andrzeja Żuławskiego, Parku Jurajskiego czy serialu Peaky Blinders. Kilka z jego filmów będzie można wkrótce obejrzeć w naszych kinach. Sporo jest ich w telewizji i na serwisach streamingowych. Sam Neill urodził się w 1947 roku w Omagh w Irlandii Północnej. W 1954 roku wraz z rodziną przeniósł się do Nowej Zelandii, skąd pochodził jego ojciec. Pod koniec lat 70. po rozpoczęciu kariery aktorskiej zamieszkał w Australii. Międzynarodowe uznanie zyskał po udziale w filmie Moja wspaniała kariera z Judy Davis w roli głównej. Zaledwie rok

0: później wystąpił w filmie Omen 3 – Ostatnie starcie, dzięki czemu zyskał jeszcze większą popularność. Kolejną kinową rolą Neela był występ w kultowym już dziele Andrzeja Żuławskiego Opętanie w 1981 roku, w którym zagrał męża głównej bohaterki. Isabella Jeannine otrzymała za swoją kreację w tym filmie nagrodę na festiwalu w Cannes. I to właśnie Opętanie będzie można wkrótce zobaczyć w kinie Pionier 1907 w Szczecinie, gdzie seans ten odbędzie się 14 sierpnia. Znacznie wcześniej, bo już w najbliższą sobotę, zapraszam do Pioniera na jeden z nowszych filmów sama Neela. Familijny, ale też przygodowy i wakacyjny obraz zatytułowany Dogonić marzenia. Jest to prawdziwa historia o pasji, przyjaźni i walce o marzenia. Michelle zawsze marzyła o zwycięstwie w najbardziej prestiżowym wyścigu konnym, którego nigdy nie wygrała żadna kobieta. W wieku 15 lat rezygnuje ze szkoły, żeby zostać jockeyką, ale jej karierę przerywa rodzinna tragedia i wypadek na koniu. Michelle się jednak nie poddaje. Nie bez znaczenia dla spełnienia jej marzenia będzie miał też trener, w którego postać wciela się właśnie sam Neela. Odejście aktora wiele osób zaskoczyło. Zapisał on się bowiem znacząco w historii kina. Tylko w 1993 roku zagrał w dwóch filmach, które mają już status kultowych. Parku Jurajskim Stevena Spielberga i Fortepianie Jane Campion. Z tego okresu pochodzi też Polowanie na Czerwony Październik, gdzie sam Neela występuje u boku Seana Connery'ego. Filmy te znaleźć można w przestrzeni małego ekranu. Inne znaczące filmy z udziałem sama Neela to m.in. Paszczy Szaleństwa, Krzyk Ciemności, Martwa Cisza oraz takie seriale jak Dynastia Tudorów czy Peaky Blinders. Sam Neela pozostawił po sobie wiele znakomitych produkcji, po które warto sięgać.
1: Spór w kinie i Radiu Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor Kino Pionier, najstarsze kino w Polsce.

0: słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
1: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Otwieramy 1000 sklep Lidla w Polsce. I dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
3: Lidl. To się opłaca.
4: I po reklamie. Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin. Super FM zaprasza.
5: Czwartkowe popołudnie w naszym regionie obfituje w świetne wydarzenia plenerowe i wyjątkowe koncerty. Na naszej antenie sprawdzamy, co czeka nas dzisiaj i dokąd warto się wybrać. Przy mikrofonie Zosia Lichota. Zapraszam. Zaczynamy od Szczecinka, gdzie startuje 13. Art Picnic Festival, który potrwa aż do soboty. Dziś w programie czekają na Was plenerowe warsztaty z sitodruku i tworzenia graffiti, wernisaż wystawy malarstwa w Centrum Kultury Zamek, widowiskowy uliczny happening oraz plenerowy spektakl Teatru Snów na Placu Wolności. Zwieńczeniem wieczoru będzie pokaz filmu Cyrk z muzyką na żywo w wykonaniu zespołu Czerwie, a szczegółowy harmonogram festiwalu znajdziecie na stronie sapik.szczecinek.pl. Jeśli jednak planujecie wieczór w klimacie muzyki klasycznej, to te brzmienia będzie można usłyszeć dzisiaj nad morzem. W Bazylice Konkatedralnej w Kołobrzegu punktualnie o 20.30 odbędzie się kolejny koncert w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzyka w Katedrze. W niesamowitej oprawie akustycznej zabrzmią utwory Mozarta, Vivaldiego czy Telemana w wykonaniu orkiestry pod dyrekcją Adama Wagnera. Wybierzcie swój kierunek i spędźcie to czwartkowe popołudnie tak, jak lubicie najbardziej, a kolejne kulturalne zapowiedzi na naszej antenie już o 17.30.
4: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.

0: Na program zaprasza sponsor Sanprobi, producent probiotyków. Sanprobi, twój probiotyk w podróży.
1: Gwiazdy na lato.
2: Lato potrafi zwolnić tempo, ale też pobudzić wyobraźnię. Niektórzy właśnie wtedy wpadają na najlepsze pomysły. Czy podobnie jest u artystów? O inspiracjach, muzyce i miejscach, które zostają w sercu. Porozmawiam dziś z Anią Karwan, która jest gościem w programie Gwiazdy na Lato. Cześć Aniu, dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam jeszcze raz wszystkich słuchaczy.
2: Są, słuchaj, takie miejsca, do których jedziesz nie po to, żeby odpocząć. Chociaż z reguły tak pewnie jest, bo po to jedziemy na wakacje. Ale żeby niczego nie przegapić.
3: Bardzo ciekawe, że akurat zadajesz to pytanie w tym roku, bo przez ostatnie lata lato zdecydowanie skupiało się na moich koncertach i na takiej pracy, powiedzmy, w trasie właśnie koncertowej. Mhm. Ale w tym roku pozwoliłam sobie na to, żeby jeden z weekendów poświęcić na to, żeby wyjechać do Rotterdamu na 50. edycję festiwalu North Sea Jazz Festival i rzeczywiście muszę wszystkich tutaj zachęcić do tego, żeby jednak robić sobie takie wyzwania i wyjeżdżać na świecie oglądając koncerty innych artystów i oglądać realizacje i obejrzeć też przede wszystkim atmosferę, poczuć tą atmosferę. Jest to bardzo inspirujące miejsce. Na pewno przywiozłam masę pomysłów do Polski. I oczywiście wszystkie chciałabym zrealizować na raz, wiadomo, bo to też nie jestem niestety osobą, która umie w cierpliwości. Bardzo jestem często w gorącej wodzie kąpana i chciałabym też podkreślić, jak istotne jest to, że na świecie są miejsca, w których kultura nie zaginęła, nie wyginęła i poziom szacunku i empatii, jaki panował na tym festiwalu, bardzo mnie zauroczył i być może dlatego też otworzę się na to, żeby uczestniczyć w dużych wydarzeniach, gdzie jest bardzo dużo osób, gdzie dużo się dzieje, gdzie jest szybkie tempo i gdzie rzeczywiście trzeba być uważnym na drugiego człowieka, żeby też pozwolić mu mieć przestrzeń na słuchanie muzyki, na to, żeby rzeczywiście czerpać z takiego wydarzenia 100%.
2: Mi się wydaje w ogóle, że my tej empatii powinniśmy się uczyć, bo w naszym społeczeństwie jest go coraz mniej, albo coraz mniej się zauważa tą empatię, tak.
3: Ja też nie chciałabym, żeby to bardzo negatywnie zabrzmiało, bo wydaje mi się, że nasz kraj się też tutaj rozwija i nasze festiwale są coraz bardziej kulturalne i coraz bardziej popularne i wydaje mi się, że zaczynamy być naprawdę fantastycznym krajem do tego, żeby przyjechać i obejrzeć line-upy artystów, którzy tutaj do nas zjeżdżają. Ale ja przez te ostatnie lata rzeczywiście zrezygnowałam z wydarzeń kulturalnych w Polsce właśnie dlatego, że lata temu wydawało mi się, że nie dam rady unieść tego chaosu i tłumu. Natomiast wydaje mi się też, że w życiu trzeba przekraczać swoją strefę komfortu i gdzieś wyznaczać sobie kolejne nowe wyzwania i też mam taką refleksję, że nie wszystko powinno być w naszym życiu o pracy, ale też powinniśmy sobie dawać odrobinę przyjemności i też w dalszym ciągu nie zatrzymywać swojego rozwoju. Tym samym pomyślę o tym już teraz, żeby w przyszłym roku również zawitać na przykład na takim festiwalu albo na przykład odwiedzić openera u nas w Gdyni.
2: Mówisz o wakacyjnych festiwalach, o muzyce, no to nie sposób nie zapytać. Gdyby lato miało być jedną piosenką z twojego repertuaru, to który utwór najlepiej oddaje ten klimat, słuchaj?
3: No chyba będzie to aż zbyt oczywiste, że w to mi graj, bo ta piosenka, pomimo tego, że pojawiła się premierowo w listopadzie i wydawałoby się, że jest na tyle słoneczna, że może nie będzie pasowała do tego okresu, to ona bardzo rozświetlała wszystkim ten taki ponury nastrój. I chyba dzięki temu też tak pięknie się rozegrała, że została z nami właśnie na lato. Ja w zasadzie w social mediach codziennie obserwuję storki z wakacji wszystkich rodzin, które sobie tam podkładają tą piosenkę, ale też obserwuję, jak kobiety pożyczają sobie tekst piosenki do nowego singla, do Wiem, co było warto i też gdzieś się utożsamiają, że teraz już jest czas na to, żeby z taką dumą i refleksją powiedzieć głośno, że warto było przejść trudne rzeczy, żeby dzisiaj być silniejszą.
2: Tak, bo jak się mówi, co nas nie zabije, to nas wzmocni. No i ma to swoje przełożenie na resztę życia, na jakby kształtowanie tego, co nas otacza. A teraz wyobraźmy sobie, słuchaj, taką sytuację, że idziesz sobie na spacer po plaży. No i pytanie brzmi, czy zdarzyło ci się napisać tekst albo zanucić jakąś melodię podczas takiego spaceru?
3: Tak, to był 2020 rok. Pamiętam, jak byłam z moją córką na... spacerze na Żoliborzu w Warszawie. Wówczas nie za bardzo mogliśmy sobie też pozwalać na te spacery, bo była pandemia. Ale moja córka zobaczyła skowronka i biegnąc do mnie powiedziała: mamusiu, zobacz skowronek. I absolutnie wyświetlił mi się cały tekst piosenki przy tym zdarzeniu i rzeczywiście na drugim albumie, na albumie Swobodnie, znalazła się piosenka o tym samym tytule Skowroneczku, która powstała w kilka minut dosłownie. Nawet ostatnio będąc w podróży znalazłam sobie demówkę tej piosenki i tak się uśmiechnęłam do siebie, że z tak prostej demówki, tak niepozornej powstał tak piękny utwór.
2: I tak chyba, Ania, jest najlepiej tworzyć. Mamy inspirację, przelewamy ją na papier i ciach, proszę, jest utwór.
3: Z jednej strony tak, a z drugiej strony jestem fanką takich rozwiązań, że artysta nie jest osobą, która ma oczekiwać na spłynięcie weny, tylko jest osobą, która jeśli już ten dar otrzymała, to ta praca rzemieślnicza powinna się odbywać dokładnie w tych samych godzinach, w których pracują inni ludzie. Niektórzy pracują nad wynalazkami, niektórzy pracują nad znalezieniem raka, znalezieniem leku na raka, a niektórzy po prostu muszą napisać piosenkę. I siadanie do napisania piosenek jest największym, uważam, czynnikiem sukcesu, bo jeżeli nie będziemy pisać piosenek, to te piosenki nie powstaną. I ta praca rzemieślnicza w studio jest niezbędna. Ja nie lubię czekać na wenę, lubię zabukować sobie czas w studio, przyjechać do producenta i usiąść z nimi, pracować niezależnie od tego, w jakim jesteśmy nastroju, w jakiej jesteśmy formie, bo każda z tych sytuacji na pewno może przynieść coś. I bardzo niespodziewanie może się okazać, że to właśnie nieoczekiwanie na wenę, a taka normalna, zwykła rzemieślnicza praca przyniesie właśnie korzyści. Tak właśnie powstała piosenka W to mi graj. Nie mieliśmy specjalnie umówionej weny, tylko po prostu spotkaliśmy się po raz pierwszy w studio z Leonem Krześniakiem. Leon złapał za gitarę, ja tradycyjnie już zaczęłam pisać melodię i bardzo szybko okazało się, że to po prostu energia wytworzona między dwojgiem ludzi daje najbardziej spektakularne efekty.
2: No tak, najważniejsza jest ta energia, bo dzięki niej faktycznie możemy tworzyć, możemy robić fantastyczne rzeczy, nie tylko jeżeli chodzi o pisanie tekstów czy piosenek, czy tworzenie muzyki, ale także i każdą inną czynność. A jutro przeniesiemy się na bezludną wyspę. Nie będę zdradzał szczegółów, co to za wyspa i dlaczego na bezludną wyspę, a wszystkiego dowiecie się już jutro w programie Gwiazdy na Lato w Radiu Super FM, a w tym tygodniu moim gościem jest Ania Karwa.
1: Gwiazdy na Lato.
0: Na program zaprasza sponsor Sanprobi, producent probiotyków. Sanprobi, twój probiotyk w podróży.

0: Reklama.
1: 24 i 25 lipca odkryj nową historię Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. W piątek o 22 wspólnie rozświetlimy zamek. Po pokazie nowej iluminacji zapraszamy na nocne zwiedzanie w towarzystwie rycerzy i dworzan. W sobotę od 12 wielkie otwarcie zamku. Zwiedzanie, muzyka, animacje i atrakcje dla całych rodzin. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską oraz z budżetu województwa zachodniopomorskiego.
2: Zapraszam. Olgierd Gablewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego.
3: Ziemianie, poznajcie super okno od Framex. Twarde jak skała, dzięki powierzchni Gealan Acryl Color. Odporne na zadrapania i zawsze chłodne, nawet w pełnym słońcu. Czyszczenie, szmatka i woda wystarczą, by lśniło jak nowe.
4: Odwiedź framex.pl i dołącz do drużyny superbohaterów. Framex. Każde okno niezrównane w swojej klasie.
5: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
6: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
7: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: I po reklamie.
10: Jest 14. Wiadomości Super FM.
11: Największa kryminalna zagadka Gdyni ostatnich lat rozwiązana. Katastrofa śmigłowca w Czechach, nie żyje co najmniej jedna osoba. Składy peletu świecą pustkami, a ceny rosną.
9: Super FM. Wiadomości.
11: Miriam Lipińska. Po 15 latach od zbrodni policja zatrzymała podejrzanego o zabójstwo 13-letniej Izy z Gdyni. Udało się go wytypować m.in. dzięki pionierskiemu zastosowaniu w śledztwie metody genealogii genetycznej. W bazach DNA służących do typowania krewnych znalazł się ktoś z rodziny sprawcy. Od niego, po nitce do kłębka, śledczy doszli do podejrzanego. Jak się okazało, sprawca był niemal sąsiadem swojej ofiary, mówi prokurator Mariusz Marciniak.
12: Mieszkał na tej samej dzielnicy, w której mieszkała Izabela. Nie wiem, czy się znali. Wiem, że łączyło ich plus minus 500 metrów. To wszystko była ta jedna okolica.
11: Mężczyzna nigdy nie był notowany przez policję. W czasie zabójstwa był studentem. Teraz to ustatkowany mąż i ojciec dwojga dzieci. Przyznał się do winy, grozi mu nawet dożywocie. Rozmowy ostatniej szansy Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego w siedzibie PiS. Stawką jest jedność partii, bo dziś o północy mija ultimatum, jakie prezes postawił Morawieckiemu i członkom jego stowarzyszenia. Muszą wybrać stowarzyszenie czy partia. Część posłów wybierać jednak nie chce. Piotr Miller przekonuje, że różnorodność nie rozbije jedności PiSu.
13: Możemy też trochę się różnić wewnątrz obozu politycznego, ponieważ uważam, że jednak mimo wszystko łączy nas jakiś podstawowy wzór wartości. Jedność nie musi oznaczać jednolitości.
11: Wewnętrznym sporom w PiSie przyglądają się polityczni konkurenci. Szef MSZ Radosław Sikorski stwierdził uszczypliwie, że co prawda nigdy w PiSie nie był, ale kocha PiS tak bardzo, że chciałby, aby były co najmniej dwa. Katastrofa śmigłowca na południu Czech. Maszyna z 5 żołnierzami na pokładzie rozbiła się na terenie bazy lotniczej. Ratownicy podali, że zginęła co najmniej jedna osoba. Wracamy do kraju. Brakuje peletu, a jego ceny cały czas rosną. Powodów jest kilka. Długa, mroźna zima, która wyczyściła zapasy, a do tego coraz więcej osób już teraz chce zabezpieczyć się przed kolejnym sezonem grzewczym. Przybywa też domów z kotłami na pelet, a produkcja nie nadąża za potrzebami rynku. Na pelet trzeba czekać nawet kilka tygodni, a w niektórych składach listy oczekujących sięgają już początku zimy. Cena wzrosła o 30%, mówi sprzedawca Łukasz Horbacz.
14: W tej chwili jesteśmy już powyżej 2000, często widzi się już ceny nawet w granicach 2500 za tonę.
11: Na razie nie wiadomo, kiedy ceny spadną, firmy ratują się importem z zagranicy. Chłodne lato to nie anomalia, mówią eksperci. Najcieplej jest dziś w Rzeszowie, gdzie temperatury wskazują 20 stopni Celsjusza, do tego w większości kraju pada deszcz. Mamy teraz pogodę, jaka była w okresie wakacyjnym w latach 90. Mówi klimatolog profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
15: Nie jest wcale zimno, bo chociaż ostatnie lata przyzwyczaiły nas do skrajnych upałów, jest po prostu normalnie. To jest klimat Polski, którym takie powietrze dość chłodne, północne, ono po prostu od czasu do czasu do nas wpływa.
11: Wysokie temperatury mają wrócić już w ten weekend.
10: Super FM.

0: Wakacyjne pocztówki z podróży. Zaprasza Tomek Duda.
1: Kadyks jest niezwykły już od pierwszego spojrzenia. Leży na wąskim półwyspie, niemal całkowicie otoczony wodami Oceanu Atlantyckiego. Z lotu ptaka przypomina kamienny okręt zakotwiczony u wybrzeżu Andaluzji. Z trzech stron otacza go ocean, no a do lądu prowadzi jedynie wąski przesmyk oraz imponujące mosty przerzucone nad zatoką. Mieszkańcy z uśmiechem mówią, że tutaj trudno zgubić drogę do morza. No wystarczy iść prosto. Prędzej czy później usłyszy się szum fal. To jedno z najstarszych, nieprzerwanie zamieszkałych miast Europy. Kadyks założyli Fenicjanie około 1100 roku przed naszą erą i nazwali Gadir. Był to jeden z najważniejszych portów handlowych starożytnego świata. To stąd właśnie wyruszały statki w stronę Afryki, Wysp Brytyjskich i odległych krain Atlantyku. Można więc powiedzieć, że Kadyks od zawsze był miastem ludzi, którzy patrzyli dalej niż horyzont. Kadyks od wieków był miejscem wielkich podróży. To właśnie stąd wypływały statki zmierzające do Nowego Świata. Po odkryciu Ameryki miasto przejęło znaczną część handlu z hiszpańskimi koloniami. Przez port przewijały się złoto, srebro, przyprawy, kakao, egzotyczne towary z obu Ameryk. No nic dziwnego, że przez pewien czas należał do najbogatszych portów świata. Ale oczywiście wakacje w Kadyksie mają również swój własny rytm. Poranek zaczyna się od spaceru, no, po promenadzie, kiedy słońce dopiero wspina się na te dachy miasta. Potem przychodzi czas na plażę. No a tych Kadyksowi mogą pozazdrościć niemal wszystkie hiszpańskie miasta. Najsłynniejsza jest Playa de la Caleta. To jest niewielka zatoka otoczona starymi fortami. To właśnie tutaj mieszkańcy spotykają się wieczorami, by oglądać jedne z najpiękniejszych zachodów słońca w całej Hiszpanii. Kilka kilometrów dalej rozciąga się natomiast szeroka, złocista Playa de la Victoria. Kilometry miękkiego piasku, ciepła woda atlantycka, no delikatna bryza. To wszystko sprawia, że trudno o bardziej wakacyjny krajobraz. Co ciekawe, że mimo że to ocean, latem woda jest tu zaskakująco przyjemna, a plaże

0: regularnie trafiają do rankingu najpiękniejszych w Europie. A kiedy wieczorem już to słońce zaczyna chować się za linią oceanu, Kadyks pokazuje swoje najpiękniejsze oblicze. No niebo przybiera odcienie pomarańczu, różu, purpury, fale spokojnie rozbijają się o mury starego miasta, mieszkańcy wychodzą na ulice, w restauracjach pojawiają się świeże owoce morza, grillowane sardynki, krewetki, no i kieliszek schłodzonego fino czy też lokalnego białego wina. No i wtedy chyba najłatwiej zrozumieć, dlaczego Kadyks od wieków przyciąga ludzi z całego świata. Nie tylko dlatego, że ma piękne plaże i niezwykłą historię, ale dlatego, że uczy czegoś, o czym na co dzień często zapominamy. Że wakacje nie polegają wyłącznie na odhaczaniu atrakcji. Czasem wystarczy po prostu usiąść na murze, nad oceanem, poczuć ciepły wiatr na twarzy, no i patrzeć jak słońce powoli znika za horyzontem, a na chodniki wychodzą rozradowani, weseli ludzie. No i czas się do nich dołączyć. Do usłyszenia. Cześć.
1: Wakacyjne pocztówki z podróży.

0: Na program zaprasza Grand Laola Spa w Pobierowie. Wypoczynek 50 metrów od plaży. Wellness, basen i rodzinna atmosfera.
1: Cudze chwalicie, swego nie znacie.
2: Podczas każdego wyjazdu wakacyjnego zależy nam na wypoczynku, na oderwaniu się od codzienności, a przy tym także na komfortowym pokoju, malowniczych widokach z okna, aktywnym wypoczynku i pysznych daniach serwowanych przez restaurację hotelową. Te smaki będziemy dzisiaj odkrywać w Grand Laola Spa w Pobierowie, a jest z nami Paweł Podstawka, szef kuchni Laola Garden w Grand Laola Spa w Pobierowie. Witam, panie Pawle, dzień dobry.
3: Witam serdecznie.
2: Mówi się, panie Pawle, że udany urlop pamięta się również przez smaki. To co króluje w hotelowej restauracji?
3: Jeśli chodzi o naszą à la carte w hotelu, głównie mamy elementy związane z kuchnią włoską, do tego właśnie elementy morskie. Mamy bardzo fajne, rozbudowane elementy związane z rybami. Także do tego mamy bardzo fajną, sycącą zupę rybną, która też nawiązuje właśnie do tradycji zachodniego Pomorza, ponieważ są w niej zawarte raki, które kiedyś tam królowały na polskich stołach, szczególnie w zachodnim Pomorzu. Także no tak generalnie jest fajnie skonstruowana karta, że każdy znajdzie coś dla siebie.
2: Panie Pawle, śniadania serwujemy do 11. Co wybierają najczęściej goście hotelowi?
3: To znaczy generalnie tak, królują standardy, wiadomo, że jakby takie polskie tradycje związane z jajkami, czyli jajka sadzone, jajka na twardo, jajecznice różnego typu, omlety różnego typu, które są u nas przygotowane tutaj na żywo, na live cookingu przez naszych kucharzy. Także tak to wygląda, ale też mamy jakieś takie swoje elementy, którymi potrafimy zaskoczyć naszych gości. Podajemy na przykład jajka z kawiorem, bądź mamy fajnie rozbudowany jakby asortyment związany z rybami wędzonymi, które tutaj jakby królują na naszym tutaj wybrzeżu bałtyckim.
2: Czy w menu można znaleźć dania inspirowane kuchnią Pomorza albo świeże ryby z Bałtyku?
3: Zupa rybna, która jest u nas bardzo fajnie skonstruowana, jest mega sycąca. Jest na wywarze rybnym ze świeżymi pomidorami, do tego właśnie raki, mule, małże, krewetki, do tego mamy właśnie też szeroki asortyment ryb, mamy halibuta, mamy też łososia, który jest podany taki troszeczkę w naszym stylu, troszeczkę takim wyróżniającym się, jeśli chodzi o tutaj jakby wybrzeże nadbałtyckie. Podajemy go w takim włoskim stylu na makaronie z kaparami, z boczkiem, na sosie śmietanowym, także to jest taki nasz twist, jakby troszeczkę takie przekręcenie jakby jakichś tam konkretnych stereotypów związanych z taką przysłowiową rybką smażoną z frytkami nad polskim morzem.
2: Mówimy tutaj o daniach wegetariańskich, a co z tymi, którzy lubią te mięsne? Co możecie zaproponować?
3: Kaczkę pieczoną, która też jest taka troszeczkę w innej odsłonie, podawana z gniokami na bazie sosu maślano-winnego. Do tego mamy jeszcze dodatkowo od tego sezonu grilla zewnętrznego, gdzie na oczach gości jest robiona pizza neapolitańska przez naszego pizzermana. Do tego właśnie są takie elementy związane z takim typowo tradycyjnym grillem, gdzie właśnie jest karkówka, do tego są przygotowywane też jakby takie tematyczne menu związane tam na przykład z kuchnią amerykańską, mamy smashburgery, mamy różnego rodzaju steki, mamy też właśnie takie typowo tradycyjne grille, gdzie jest na przykład grillowana karkówka, schab grillowany z kością ze świni złotnickiej. Także mi się wydaje, że nasi goście, jeśli chodzi o wyżywienie, mają tutaj naprawdę bardzo fajny, szeroki asortyment. Nawet dla naszych najmłodszych gości znajdzie się też bardzo dużo fajnych rzeczy związanych właśnie z elementami nadmorskimi. Na przykład są tutaj paluszki rybne z łososia, które tutaj na miejscu sami wyrabiamy, także fajna alternatywa dla dzieci.
2: Gdyby mieli państwo polecić gościom jedno danie, jeden deser, które koniecznie trzeba spróbować, to co to by było?
3: No wydaje mi się, że właśnie tą zupę rybną. Ze względu na to, że jest takim troszeczkę nawiązaniem do tej tradycji zachodniego Pomorza. I na pewno poleciłbym, jeśli chodzi o nieistniejącą kartę, tylko tam, która nadchodzi. Będziemy mieli niedługo nową kartę, także zapraszamy serdecznie. I będzie, podejrzewam, że taką naszą gwiazdą będzie sernik baskijski pistacjowy wypiekany przez naszą cukierniczkę Wiktorię tutaj na miejscu. I będzie z takim lekkim twistem, ponieważ będą do niego lody pistacjowe i takie może być to lekkie zaskoczenie. Będzie podawane z oliwą, z oliwek z pierwszego tłoczenia.
2: I te wakacyjne smaki królują w Grand Laola Spa w Pobierowie. Jeśli jeszcze nie zdecydowaliście się na wakacyjny wybór hotelu, to miejsce warto odwiedzić, a już jutro porozmawiamy o tym, co warto zobaczyć tutaj w regionie. Naszym gościem był Paweł Podstawka, szef kuchni Laola Garden w Grand Laola Spa w Pobierowie. Dziękuję, panie Pawle.
3: Dziękuję serdecznie i zapraszamy do odwiedzin.
1: Cudze chwalicie, swego nie znacie.
0: Na program zaprasza Grand Laola Spa w Pobierowie. Wypoczynek 50 metrów od plaży. Wellness, basen i rodzinna atmosfera.
4: Reklama. Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
5: O!
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak!
6: A jak lemoniadę?
4: Też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko!
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Gorące lato z Tour de Pologne UC i World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kocież Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Lotto, PZU, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Właściciel marki Orlen Vitay. Na 83. Tour de Pologne UC i World Tour zapraszają Czesław Lang i Radio Super FM.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ketchup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
13: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto i na OLX.
14: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
15: I po reklamie.

0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.
1: Tym razem tu i teraz w Radiu Super FM spod Książnicy Pomorskiej, gdzie otwarte zostało nowoczesne centrum digitalizacji. Zbiory Książnicy dzięki dokładnym skanerom będą dokładnie przenoszone do pamięci komputera, a następnie udostępniane w cyfrowej bibliotece, mówi dyrektor Książnicy Pomorskiej Przemysław Warga.
2: Kupiliśmy 3 bardzo nowoczesne skanery, dzięki czemu będziemy mogli zdigitalizować, a następnie udostępniać za pośrednictwem biblioteki cyfrowej najcenniejsze zbiory, które posiadamy. To jest praca na wiele, wiele lat. Mamy zbiory, które początek to jest średniowiecze, to są inkunabuły, starodruki, ale także zbiory, które dotyczą jakby historii już powojennego Szczecina. To także prasa, która jest związana ze Szczecinem, ale także z Pomorzem Zachodnim, także spuścizna naszych twórców, którzy tu po 1945 roku osiedli. My to mamy w swoich zbiorach, będziemy to starali się zdigitalizować i udostępniać, żeby każda osoba zainteresowana mogła poznać piękno i różnorodność Pomorza. Koszt tych skanerów to jest ponad 1 200 000 zł za sam zakup skanerów.
1: Sposób działania Centrum Digitalizacji opisuje jego dyrektor Paweł Musiał.
3: Skaner wielkoformatowy do dużych zbiorów, ale też on potrafi skanować zbiory nietypowe, czyli takie, które posiadają jakąś fakturę, strukturę i to zapisuje do pliku, który możemy później odczytać i łącznie z taką mapą odbić światła. Tu mamy ten drugi skaner BookTech. To jest skaner taki do digitalizacji książek i zbiorów oprawnych. Szczególnie do takiej delikatnej digitalizacji, gdzie mamy problem ze zbiorem, że nie możemy go na przykład za bardzo otworzyć albo docisnąć szybą. Także to jest ten skaner. I trzeci do mikrofilmu, ponieważ dużo zbiorów mamy zmikrofilmowanych. I żeby zwiększyć ich dostępność do czytelników, to digitalizujemy też na tym skanerze te stare mikrofilmy.
1: Zbiory Książnicy będą stopniowo digitalizowane, ale cały proces może zająć nawet kilkanaście lat. Na efekty końcowe będziemy więc musieli jeszcze chwilę poczekać. Z ulicy Podgórnej, gdzie zlokalizowana jest Książnica Pomorska, relacjonował Piotr Jarząbek.
0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.

0: Reklama.
1: O, krążę już 20 minut. No, chyba nigdy nie znajdę tu miejsca.
2: Serio? Daj spokój. W centrum miasta to strata czasu.
1: No właśnie, widzę.
2: Zaparkuj w Galaksy. To najtańszy parking w centrum Szczecina. I wszędzie masz stamtąd blisko.
1: Serio? To czemu ja się tu męczę?
2: No właśnie, parkuj w Galaksy i masz problem z głowy. Nie marnuj czasu na szukanie parkingu w centrum Szczecina. W Galaksy parkowanie wychodzi najtaniej. Zapraszamy.
3: Ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurczy łydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.

0: Wieprzowy bez kości kilogram 11,99. Cena przed obniżką 19,99. A winogrona białe 9,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W delikatesach Centrum. Grill
1: Patrol. Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
2: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
3: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
4: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak. Sięgnij po Alesto. Już dziś. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
6: Lidl, to się opłaca.
7: I po reklamie.
8: Jest 15. Wiadomości Super FM.
9: Najwyższa Izba Kontroli w raporcie o sytuacji seniorów. Branża cukrowa przeciwna pomysłowi podwyżki podatku cukrowego. A na koniec o prawdopodobnie najstarszych butelkach pewnego ciemnego piwa znalezionych na dnie morza.
7: Super FM. Wiadomości.
9: Miriam Lipińska. Gminy nie są przygotowane na szybko rosnące potrzeby seniorów, alarmuje Najwyższa Izba Kontroli. Z jej raportu wynika, że choć wydatki na opiekę nad osobami starszymi rosną, wsparcie jest najczęściej udzielane dopiero wtedy, gdy senior sam o nie poprosi. Na dodatek większość gmin miejsko-wiejskich nie monitoruje sytuacji seniorów, mówi rzecznik NIK Bartłomiej Pograniczny.
10: W ponad 12% gmin wiejskich i miejsko-wiejskich seniorzy nie mieli dostępu nawet do podstawowych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.
9: Samorządowcy z Unii Miasteczek Polskich chcą więc zbudowania systemu informacji senioralnej na wzór systemu oświatowego, by mieć dane o seniorach wymagających wsparcia, mówi prezes zarządu Unii Grzegorz Cichy.
11: Ten system informacji ma dać nam na przykład wiedzę o tym, że mamy osoby ze szczególnymi potrzebami, bo takich danych my nie dostaniemy.
9: NIK apeluje też do gmin o lepsze monitorowanie sytuacji osób starszych i przygotowanie usług opiekuńczych na przyszłe potrzeby. Do Sejmu trafił wniosek o zgodę na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie do prokuratury posła PiS Michała Wosia. To konsekwencja niestawiania się polityka na wezwania śledczych. Prokuratura chce postawić mu zarzuty w sprawie dotyczącej przekroczenia przez niego uprawnień, gdy jako wiceminister sprawiedliwości nadzorował służbę więzienną. Branża cukrownicza mówi nie podniesieniu podatku cukrowego. Chce tego Ministerstwo Finansów. To byłby kolejny cios dla branży zmagającej się już z wysokimi kosztami produkcji i importem cukru z zagranicy, mówi Rafał Strachota z Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego.
12: Nie widzimy tu osiągnięcia celu tego prozdrowotnego. Ten podatek ma na celu łatanie dziury budżetowej. Najbardziej odczują to konsumenci, kupując te produkty finalne. Chodzi oczywiście o napoje.
9: Po proponowanych przez ministerstwo zmianach maksymalna stawka opłaty cukrowej wyniosłaby 1,80 zł za litr. A biorąc pod uwagę siłę nabywczą, wysokość podatku cukrowego w Polsce jest jednym z najwyższych w Unii Europejskiej. Prawie 900 milionów euro kary dla cyfrowego giganta firmy Google. Komisja Europejska nałożyła karę, bo uznała, że koncern złamał unijne przepisy aktu o rynkach cyfrowych. Google nadużywało dominującej pozycji na rynku, powiedział rzecznik Komisji Europejskiej Tomas Reni.
13: Około 90% wyszukiwań internetowych w Unii Europejskiej odbywa się za pośrednictwem wyszukiwarki Google. Pokazuje to, jak ważną rolę Google odgrywa jako pośrednik między użytkownikami a przedsiębiorstwami. Jednocześnie firma promuje własne usługi, wyświetlając je w bardzo widoczny sposób.
9: Akt o rynkach cyfrowych mówi, że duże koncerny technologiczne jak Google, Apple czy Meta muszą unikać faworyzowania własnych usług. Butelki piwa Guinness sprzed 160 lat, wydobyte z wraku żaglowca, który zatonął w 1864 roku w kanale La Manche, to najprawdopodobniej najstarszy zachowany Guinness. Naukowcy sprawdzą, czy można z niego odtworzyć piwo sprzed 160 lat. Szansa jest. Butelki leżą w skrzyni dnem do góry. Zdaniem nurków takie ułożenie oraz panujące na dnie ciśnienie mogły uchronić korki przed rozeschnięciem i przedostaniem się do środka morskiej wody.
8: Super FM.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest Sotex, producent frontów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3.
1: Pomoc drogowa w radiu Super FM.
2: Shakira i Wyclef Jean w utworze Hips Don't Lie przed chwilą na antenie radia Super FM. Na zegarach 20 minut po 15, czas więc na sprawdzenie sytuacji na szczecińskich drogach. Jednak zanim do samego Szczecina przejedziemy, no to musimy wyjechać na chwilę poza jego granicę, a dokładniej na drogę za Gumieńcami, między Ostoją a Przylepem. Tutaj samochód osobowy zderzył się z tirem, w obie strony mogą być utrudnienia. Same Gumieńce też sprawią teraz kierowcom nieco kłopotów, długa kolejka na Wrocławskiej przed skrzyżowaniem z Okulickiego i Spiską. Podobnie na Europejskiej, oczywiście w kierunku Ronda Gierosa. W tym samym miejscu, jak to zwykle bywa, stoi również ku słońcu po obu stronach. Na Dworskiej też trochę samochodów teraz jest. Do Ronda Uniwersyteckiego dojeżdżamy raczej spokojnie, jedynie na Południowej Cukrowej musicie chwilę postać. Nieco wolniej jedziemy również przez Krakowską. Wspomniana przed chwilą Południowa, zakorkowana też w stronę Ronda Hakena. Więcej czasu stracimy także na Floriana Krygiera.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest Sotex, producent frontów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3.

0: Reklama. Tour de Pologne Junior. Start 3 sierpnia w Koszalinie, potem Szczecin i Zielona Góra. Wielka przygoda dla młodych kolarzy. Poczuj się jak zawodowiec i spróbuj swoich sił na trasach, na których ścigają się najlepsi kolarze na świecie. Patroni medialni TVP Sport, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Partner PZU. Kolarzom kibicuje sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Radio Super FM.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Ser Gouda Blok 1 kg Pilos. Cena przed obniżką 29,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. I wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
2: Lidl. To się opłaca.
0: I po reklamie.
3: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
4: Sponsorem programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium.
5: Wakacje w mieście z radiem Super FM.
6: Czwartkowy wieczór na twórczych zajęciach z ceramiką albo kultowy kinowy klasyk pod gołym niebem i to tuż nad wodą. Przy mikrofonie Zosia Lichota. Zapraszam. Zaczynamy punktualnie o godzinie 17 w Miejskim Ośrodku Kultury, gdzie odbędą się warsztaty ceramiczne z cyklu Temat na warsztacie, przeznaczone dla młodzieży od 15 roku życia oraz dorosłych. Tym razem uczestnicy poznają magię farb podszkliwnych i technikę akwareli na ceramice. Będą mogli pracować na gotowych, wstępnie wypalonych naczyniach, malując autorskie wzory. Koszt udziału w tych zajęciach to 120 zł, a wejściówki są do kupienia na stronie internetowej MOK-u. Z kolei o 21.30 czas na osiedlowy relaks. Nad Jeziorkiem Słonecznym zamelduje się kino na leżakach, a w ramach cyklu Kino na fali na wielkim ekranie pod gołym niebem będziecie mogli zobaczyć kultowy film Szczęki w reżyserii Stevena Spielberga. Na miejscu czekać na Was będą leżaki, koce, preparaty na komary, a nawet kinowy bufet ze świeżym popcornem. Wstęp jest całkowicie wolny, wystarczy po prostu przyjść i zająć wygodne miejsce. Spędźcie ten czwartkowy wieczór w Szczecinie jak tylko chcecie, a kolejne wakacyjne informacje już jutro o 9.30.
5: Wakacje w mieście z radiem Super FM.
3: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
4: Sponsorem programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium.

0: program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Chryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis. Sponsorem wiadomości drogowych jest Sotex, producent frontów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: Love Me Again, tak przed chwilą na naszej antenie śpiewał John Newman. To hit, który mi osobiście kojarzy się z serią gier FIFA. Zdaje się, że to była edycja chyba z 2014 roku. W Radiu Super FM tymczasem sprawdzamy dla Was bieżącą sytuację na szczecińskich drogach. Tym razem zaczynamy od wiadomości dla tych jadących prawą stroną miasta. Na wyjazdowej nitce ulicy Struga mogą wystąpić czasowe utrudnienia i zwężenia, bo szczeciński ZWiK wymienia tam studzienki kanalizacyjne. Na Prawobrzeżu stoimy również na skrzyżowaniu Zwierzynieckiej z Niedźwiedzią. Tutaj w obu kierunkach kierowcy muszą doliczyć do swojego przejazdu, no kilka minut, zderzak w zderzak również na Batalionów Chłopskich. Tutaj również, niezależnie od tego, w którą stronę jedziecie. Kolejka tworzy się także przed przejazdem kolejowym na Pomorskiej, ale ja wszystkich kierowców, którzy tam stoją, uspokajam. Ten problem zniknie, kiedy pojawi się tam wiadukt. A to, że poczekamy na niego jeszcze kilka lat, to tylko taki mały szczegół.
0: Program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Chryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis. Sponsorem wiadomości drogowych jest Sotex, producent frontów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3.
2: Dziewięć, jeden, dwie, czwórki, pięć, piątek. To nasz pomarańczowy numer telefonu. Czekamy na Wasze wieści z dróg. A teraz w Radiu Super FM przebój z 1994 roku, czyli Sophie Hawkins.

0: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
1: Do zabawy zaprasza sponsor. Restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Restauracja Centrale. Nowe sezonowe menu i regionalne smaki Pomorza Zachodniego. Restauracja Centrale. Panieńska 20. Najlepsze kulinarne emocje.
2: Reklama.
3: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Gorące lato z Tour de Pologne UC i World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w Kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kocież Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Lotto, PZU, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Właściciel marki Orlen Witaj. Na 83. Tour de Pologne UC i World Tour zapraszają Czesław Lang i Radio Super FM.
6: Kurs na Twoje wakacje. Do 31 lipca kup bilet online i skorzystaj z 10% rabatu na rejsy dostępne w systemie rezerwacji internetowej. Rabat naliczany jest automatycznie. Nie czekaj. Zaplanuj swoją podróż już dziś. Polska Baltic Ferries. Kurs na Twoje wakacje. Sprawdź szczegóły na polska.com.
7: Marzysz o minimalizmie? Poznaj okna Linear od Framex. Proste linie, nowoczesne ramy i idealne rozwiązanie do dużych przeszkleń. Trwałość, doskonała izolacja i styl, który odmieni Twoje wnętrza. Framex. Dla tych, którzy cenią prostotę i elegancję. Wejdź na framex.pl i odkryj piękno minimalizmu.
8: Gotowi na sportowe emocje i rodzinną zabawę? Już 6 września w Trzebieży odbędzie się jubileuszowy 10. bieg Neptuna. Na uczestników czekają biegi na dystansach 5 i 10 km. Marsz Nordic Walking na 5 km oraz bieg dla dzieci. To jednak nie wszystko. Najmłodszych zapraszamy na pełne radości atrakcje. Piana party, tory przeszkód oraz zabawy na wodzie. Przyjdź całą rodziną i poczuj wyjątkową atmosferę sportowego święta. 6 września. Kompleks rekreacyjno-plażowy w Trzebieży. Zapisy i szczegóły na stronie biegneptuna.pl. 10. bieg Neptuna. Biegnij z nami po jubileuszowe emocje.
9: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
10: Jak tak, to Allegro.
11: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
12: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
13: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
14: I po reklamie.
15: Tak gra.

0: Więcej muzyki na wakacje.
1: Super FM. Jest 16:00. Wiadomości Super FM.
2: Dziś przesłuchanie sprawcy sobotniego wypadku na A1. Wnioski prokuratora generalnego do Sejmu w sprawie Wosia i Mejzy przed pracownikami budżetówki Chude Lata.
0: Super FM. Wiadomości.
2: Miriam Lipińska. Jeszcze dziś częstochowska prokuratura ma przesłuchać 36-letniego kierowcę podejrzanego o spowodowanie wypadku na autostradzie A1 między Częstochową a Katowicami. W sobotę mężczyzna doprowadził do kolizji, mając blisko 3 promile alkoholu we krwi. Siadł za kółko, mimo dwóch zakazów sądowych. 36-latek został jednak zwolniony do domu po zdarzeniu, a zatrzymano go dopiero wczoraj. Z punktu widzenia prawa nie było podstaw do aresztowania kierowcy, tłumaczy adwokat Szymon Tarapata.
3: Możliwość stosowania środków zapobiegawczych wymaga, aby istniała nie abstrakcyjna, ale realna obawa tego, że podejrzany ucieknie, będzie się ukrywał lub będzie destabilizował postępowanie karne. Najczęściej w tego typu sprawach tego rodzaju obawy nie zachodzą.
2: Do zatrzymania mężczyzny doszło dopiero po interwencji prokuratora krajowego Dariusza Korneluka. Michał Woś z PiS-u i były już poseł tej partii Łukasz Mejza na celowniku prokuratury. Do Sejmu trafiły wnioski dotyczące zatrzymania i przymusowego doprowadzenia do prokuratury Wosia oraz uchylenia immunitetu tetu Mejzie. Mejza ma 3 zarzuty, z których najmocniejsze dotyczy oszustwa. Kłamiąc w dokumentach, miał wyłudzać pieniądze z funduszy unijnych za fikcyjne szkolenia dla drobnych przedsiębiorców. Z kolei Łukasz Woś ma dopiero usłyszeć zarzuty. Do tej pory kilkukrotnie nie stawił się na wezwanie śledczych. Chodzi o sprawę dotyczącą przekroczenia uprawnień, mówi rzeczniczka prokuratury krajowej Anna Adamiak.
4: To tak zwane przestępstwo urzędnicze, ale w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, więc kwalifikowane.
2: Sprawa dotyczy czasu, gdy Woś jako wiceminister Sprawiedliwości nadzorował służbę więzienną. Budżetówka będzie musiała zacisnąć pasa. Ministerstwo Finansów mówi, że w najbliższych latach nie będzie pieniędzy na podwyżki pensji dla pracowników administracji publicznej. W przyszłym roku pensje mają wzrosnąć o 3%, ale związki zawodowe obawiają się, że zapowiedź zamrożenia podwyżek w kolejnych latach obejmie całą sferę budżetową, mówi przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Piotr Ostrowski.
5: Trudno tu rozgraniczać. Wskaźnik jest jeden. Nie ma wskaźnika dotyczącego administracji, jest wskaźnik dotyczący państwowej sfery budżetowej. Bardzo, bardzo niepokojąca informacja. Setki tysięcy pracowników mają naprawdę bardzo nietęgie miny.
2: Ostrowski nie wykluczył jesienią protestów z powodu zapowiedzi zamrożenia wzrostu wynagrodzeń. I na koniec o szansie, by poczuć nieco zimy w środku lata. I wcale nie chodzi o pogodę, bo ona już w weekend się poprawi. Chodzi o lodowisko, na którym można będzie pojeździć w miejskim ośrodku sportu i rekreacji w Katowicach.
6: Tutaj właśnie wykorzystaliśmy to, że właśnie na lodowisku odbywają się treningi klubu UKE Spin Katowice i ten lód został dla nich specjalnie przygotowany. Dzięki temu postanowiliśmy też właśnie, żeby w weekend z tego mogli skorzystać nasi mieszkańcy.
2: Mówi Malwina Kaczor z katowickiego Mosiru. Darmowe ślizganie dla mieszkańców w najbliższą niedzielę.

0: program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis. Sponsorem wiadomości drogowych jest Sotex, producent frontów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: Już 20 minut po godzinie 16, pora więc na kolejne wieści ze szczecińskich dróg. Zaskakująco spokojnie jest teraz na Estakadzie Pomorskiej. Pamiętam, że rano były tam kłopoty, teraz jedziemy bez większych problemów. Nieco gorzej jest kawałek dalej na Energetyków i Moście Długim. Tutaj stoimy w solidnym korku. Sytuacja, powiedziałbym, akceptowalna. Na Nabrzeżu Wieleckim w obu kierunkach jedzie teraz kilku zmotoryzowanych, ale jakiś wielki ruch to nie jest. Zderzak w zderzak jedziemy za to przez Wyszyńskiego i Niepodległości. Na dojeździe do bramy portowej. Wielu kierowców teraz na Edmunda Bałuki, tam przed Placem Zgody swoje trzeba odstać. Podobnie na Jana Pawła II, między Placem Lotników a Grunwaldzkim. Tutaj w ogóle duży ruch, bo Jagiellońska w tym miejscu też stoi, podobnie ulica Śląska i Monte Cassino. Generalnie w centrum Szczecina wzmożony ruch, Plac Odrodzenia, Mazurska, Wielkopolska, Plac Szarych Szeregów. Tak mógłbym wymieniać i wymieniać, więc jeżeli możecie, to tamte rejony starajcie się omijać.
0: Program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis. Sponsorem wiadomości drogowych jest Sotex, producent frontów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3.

0: Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Tour de Pologne Junior. Start 3 sierpnia w Koszalinie, potem Szczecin i Zielona Góra. Wielka przygoda dla młodych kolarzy. Poczuj się jak zawodowiec i spróbuj swoich sił na trasach, na których ścigają się najlepsi kolarze na świecie. Patroni medialni TVP Sport, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Partner PZU. Kolarzom kibicuje sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Radio Super FM.
0: I po reklamie.
2: Super

0: je bois mon verre devant Café de Paris.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest Sotex, producent frontów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3.
2: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
3: Dawid Kwiatkowski, Café de Paris przed chwilą na antenie Radia Super FM. My tymczasem po raz ostatni w czwartek zaglądamy na ulicę Szczecina. No i mimo tego, że na zegarach coraz później, to na drogach tego po prostu nie widać. Duży ruch, na przykład na rondzie Giedroycia, tutaj kłopoty kierowcom na pewno sprawi Aleja Wyzwolenia. Niewielkie kolejki na Kołłątaja i Staszica. Postoimy na Wszystkich Świętych, po obu stronach skrzyżowania z Fryderyka Chopina. Korki takie, no jakby co najmniej było za 10:08. Na północy zderzak w zderzak jedziemy oczywiście na Bogumińskiej, tutaj przed skrętem w ulicę Pokoju Korek na co najmniej kilkanaście minut. Poza tym miejscem to północne rejony Szczecina na chwilę obecną raczej nie sprawią nikomu kłopotów. Zerkam jeszcze na Prawobrzeże, tutaj cały czas hamulca używamy na Struga przed dojazdem do Gryfińskiej, ale także dalej, bo wciąż trwa wymiana studzienek. Wolniej poruszamy się też przez skrzyżowanie Zwierzynieckiej i Niedźwiedziej. Piotr Jarząbek, bardzo dziękuję za wspólną jazdę w czwartek, no i zostawiam Was w dobrych rękach. Już za moment Amy McDonald na 97,5.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest Sotex, producent frontów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3.

0: Reklama.
1: O, krążę już 20 minut. No, chyba nigdy nie znajdę tu miejsca.
2: Serio? Daj spokój. W centrum miasta to strata czasu.
1: No właśnie, widzę.
2: Zaparkuj w Galaxy. To najtańszy parking w centrum Szczecina. I wszędzie masz stamtąd blisko.
1: Serio? To czemu ja się tu męczę?
2: No właśnie, parkuj w Galaxy i masz problem z głowy. Nie marnuj czasu na szukanie parkingu w centrum Szczecina. W Galaxy parkowanie wychodzi najtaniej. Zapraszamy.
0: I po reklamie.
3: Jest 17. Wiadomości Super FM.
4: Już po spotkaniu Kaczyński-Morawiecki jest przełom. Ministerstwo Edukacji zawiesza likwidację domów w czasów dziecięcych. Upały z chłodem i deszczem na przemian. Klimatolog o pogodzie tego lata.
0: Super FM. Wiadomości.
4: Miriam Lipińska. Bez przełomu po spotkaniu ostatniej szansy w siedzibie PiS. Trzygodzinna rozmowa Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim nie przyniosła rozstrzygnięcia najważniejszej kwestii, czyli oczekiwanej przez kierownictwo partii deklaracji Morawieckiego, że rozwiąże swoje stowarzyszenie Rozwój Plus. Czas na złożenie oświadczeń o przynależności do PiSu obowiązuje do końca dnia, przekazał po spotkaniu rzecznik PiS Rafał Bochenek. Chcemy porozumienia, nie upokorzenia, odpowiadają tymczasem członkowie stowarzyszenia, którzy nie chcą opuszczać ani tej organizacji, ani partii. Wśród nich jest m.in. Piotr Müller. Użycie pionierskiej metody śledczej pozwoliło rozwiązać zagadkę zabójstwa 13-letniej Izy z Gdyni sprzed 15 lat. Zatrzymany w tej sprawie 37-letni obecnie Michał S., stateczny mąż i ojciec dwójki dzieci. Zbrodnię popełnił, gdy był studentem. Mężczyznę ustalono używając metody genealogii genetycznej, bo jeden z jego bliskich oddał swoje DNA do ogólnodostępnej bazy danych. Nie było tak, że od razu wiedzieliśmy, kogo szukać, podkreśla prokurator Mariusz Marciniak.
5: Myśmy dostali pewną grupę osób do przeanalizowania. Policjanci przeanalizowali wszelkie dostępne metryki i bazy osobowe. Mam tu na uwadze głównie bazę PESEL. Znaleźli członków rodziny, wytypowali osoby męskie, a dalej to już typowali nasi biegli genetycy.
4: 37-latek został zatrzymany przez policjantów we wtorek rano, gdy wyszedł wyrzucić śmieci. Przyznał się do winy, trafił do tymczasowego aresztu. Ministerstwo Edukacji zmienia zdanie w sprawie likwidacji domów w czasów dziecięcych. 24 takie placówki miały zniknąć z mapy, ale po protestach dyrektorów domów, rodziców, związkowców, a także Rzecznika Praw Obywatelskich rozporządzenie ministra edukacji Barbary Nowackiej zostało wstrzymane. Mówi Ewelina Gorczyca, rzeczniczka resortu.
6: Pani minister podjęła decyzję o wstrzymaniu decyzji o zamknięciu domów czasów dziecięcych do momentu, kiedy Departament Merytoryczny w ministerstwie przygotuje wszystkie przepisy w należyty sposób. Tak, żeby one nie były przygotowane w pośpiechu, miały konkretny plan, konkretną strategię.
4: Ministerstwo twierdziło, że wyjazdy, na przykład na zielone szkoły, były podwójnie finansowane. Te zarzuty odpierają dyrektorzy domów w czasów dziecięcych i przypominają, że takie placówki są kontrolowane. Pogoda w lipcu w Polsce przypomina te z lat 90., twierdzą klimatolodzy. Niższe temperatury są normalne dla okresu wakacyjnego w naszym kraju, mówi profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i dodaje, że fakt, że tego lata jest chłodniej niż w poprzednich latach, nie oznacza, że zmiany klimatyczne przestały postępować.
7: Zmiana klimatu to jest coraz częstsze pojawianie się ekstremalnie wysokich temperatur. No i tego właśnie doświadczamy. W zasadzie ostatni rekord chłodu dobowy w Polsce padł w 2019 roku, nawiasem mówiąc, ekstremalnie ciepły. Natomiast od tego czasu my nie mamy rekordu chłodu dobowego w Polsce. My mamy tylko i wyłącznie rekordy wysokich temperatur.
4: Najwyższą temperaturę w historii pomiarów w Polsce odnotowano w czerwcu tego roku w Słubicach, 39 stopni Celsjusza.
3: Wakacyjne hity Super FM.

0: Reklama.
1: 24 i 25 lipca odkryj nową historię Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. W piątek o 22 wspólnie rozświetlimy zamek. Po pokazie nowej iluminacji zapraszamy na nocne zwiedzanie w towarzystwie rycerzy i dworzan. W sobotę od 12 wielkie otwarcie zamku. Zwiedzanie, muzyka, animacje i atrakcje dla całych rodzin. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską oraz z budżetu województwa zachodniopomorskiego.
2: Zapraszam. Olgierd Gadlewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego.
0: I po reklamie.
3: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
0: Super FM zaprasza.
4: Czwartkowy wieczór przed nami, a to oznacza jedno. Idealny czas na kino pod chmurką, bo Pomorze Zachodnie ma dla Was ciekawe propozycje na filmowy relaks w plenerze. Przy mikrofonie Zosia Lichota. Zapraszam. Zaczynamy od Szczecina, gdzie w ramach cyklu Kino na Leżakach otwieramy dziś nowy blok filmowy Kino na Fali. I to dosłownie, bo kultowy klasyk zabrzmi tuż nad wodą. O godzinie 21.30 nad Jeziorkiem Słonecznym zobaczymy kultowe już Szczęki Stevena Spielberga. Wstęp na seans jest całkowicie wolny, a na miejscu czekają leżaki i koce. Wystarczy zabrać ze sobą dobry humor i wygodnie rozsiąść się nad wodą. A jeśli spędzacie dzisiejszy wieczór poza Szczecinem, to kinowa ciężarówka filmowego lata na Pomorzu Zachodnim zamelduje się w Choszcznie. Dokładnie o godzinie 22 na plaży miejskiej ruszy tam bezpłatny, plenerowy pokaz psychologicznego thrillera pod tytułem Pomoc domowa. Życzę Wam udanego, pełnego wrażeń wieczoru, a na kolejne informacje o kulturalnych wydarzeniach w Szczecinie i regionie zapraszam już jutro o 10.30.
3: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
5: Wakacyjne hity Super FM.

0: Na program zaprasza sponsor Sanprobi. Producent probiotyków Sanprobi. Twój probiotyk w podróży.
1: Gwiazdy na lato.
2: Lato potrafi zwolnić tempo, ale też pobudzić wyobraźnię. Niektórzy właśnie wtedy wpadają na najlepsze pomysły. Czy podobnie jest u artystów? O inspiracjach, muzyce i miejscach, które zostają w sercu, porozmawiam dziś z Anią Karwan, która jest gościem w programie Gwiazdy na Lato. Cześć Aniu, dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam jeszcze raz wszystkich słuchaczy.
2: Są, słuchaj, takie miejsca, do których jedziesz nie po to, żeby odpocząć. Chociaż z reguły tak pewnie jest, bo po to jedziemy na wakacje. Ale żeby niczego nie przegapić.
3: Bardzo ciekawe, że akurat zadajesz to pytanie w tym roku, bo przez ostatnie lata, lato zdecydowanie skupiało się na moich koncertach i na takiej pracy, powiedzmy, w trasie właśnie koncertowej. Mhm. Ale w tym roku pozwoliłam sobie na to, żeby jeden z weekendów poświęcić na to, żeby wyjechać do Rotterdamu na 50. edycję festiwalu North Sea Jazz Festival i rzeczywiście muszę wszystkich tutaj zachęcić do tego, żeby jednak robić sobie takie wyzwania i wyjeżdżać na świecie oglądając koncerty innych artystów i oglądać realizacje i obejrzeć też przede wszystkim atmosferę, poczuć tą atmosferę. Jest to bardzo inspirujące miejsce. Na pewno przywiozłam masę pomysłów do Polski. I oczywiście wszystkie chciałabym zrealizować na raz, wiadomo, bo to też nie jestem niestety osobą, która umie w cierpliwości. Bardzo jestem często w gorącej wodzie kąpana i chciałabym też podkreślić, jak istotne jest to, że na świecie są miejsca, w których kultura nie zaginęła, nie wyginęła i poziom szacunku i empatii, jaki panował na tym festiwalu, bardzo mnie zauroczył i być może dlatego też otworzę się na to, żeby uczestniczyć w dużych wydarzeniach, gdzie jest bardzo dużo osób, gdzie dużo się dzieje, gdzie jest szybkie tempo i gdzie rzeczywiście trzeba być uważnym na drugiego człowieka, żeby też pozwolić mu mieć przestrzeń na słuchanie muzyki, na to, żeby rzeczywiście czerpać z takiego wydarzenia 100%.
2: Mi się wydaje w ogóle, że my tej empatii powinniśmy się uczyć, bo w naszym społeczeństwie jest go coraz mniej, albo coraz mniej się zauważa tą empatię, o tak.
3: Ja też nie chciałabym, żeby to bardzo negatywnie zabrzmiało, bo wydaje mi się, że nasz kraj się też tutaj rozwija i nasze festiwale są coraz bardziej kulturalne i coraz bardziej popularne i wydaje mi się, że zaczynamy być naprawdę fantastycznym krajem do tego, żeby przyjechać i obejrzeć line-upy artystów, którzy tutaj do nas zjeżdżają. Ale ja przez te ostatnie lata rzeczywiście zrezygnowałam z wydarzeń kulturalnych w Polsce właśnie dlatego, że lata temu wydawało mi się, że nie dam rady unieść tego chaosu i tłumu. Natomiast wydaje mi się też, że w życiu trzeba przekraczać swoją strefę komfortu i gdzieś wyznaczać sobie kolejne nowe wyzwania i też mam taką refleksję, że nie wszystko powinno być w naszym życiu o pracy, ale też powinniśmy sobie dawać odrobinę przyjemności i też w dalszym ciągu nie zatrzymywać swojego rozwoju. Tym samym pomyślę o tym już teraz, żeby w przyszłym roku również zawitać na przykład na takim festiwalu albo na przykład odwiedzić openera u nas w Gdyni.
2: Mówisz o wakacyjnych festiwalach, o muzyce, no to nie sposób nie zapytać. Gdyby lato miało być jedną piosenką z twojego repertuaru, to który utwór najlepiej oddaje ten klimat, słuchaj?
3: No chyba będzie to aż zbyt oczywiste, że w to mi graj, bo ta piosenka, pomimo tego, że pojawiła się premierowo w listopadzie i wydawałoby się, że jest na tyle słoneczna, że może nie będzie pasowała do tego okresu, to ona bardzo rozświetlała wszystkim ten taki ponury nastrój. I chyba dzięki temu też tak pięknie się rozegrała, że została z nami właśnie na lato. Ja w zasadzie w social mediach codziennie obserwuję storki z wakacji wszystkich rodzin, które sobie tam podkładają tą piosenkę, ale też obserwuję, jak kobiety pożyczają sobie tekst piosenki do nowego singla, do Wiem, co było warto i też gdzieś się utożsamiają, że teraz już jest czas na to, żeby z taką dumą i refleksją powiedzieć głośno, że warto było przejść trudne rzeczy, żeby dzisiaj być silniejszą.
2: Tak, bo jak się mówi, co nas nie zabije, to nas wzmocni. No i ma to swoje przełożenie na resztę życia, na jakby kształtowanie tego, co nas otacza. A teraz wyobraźmy sobie, słuchaj, taką sytuację, że idziesz sobie na spacer po plaży. No i pytanie brzmi, czy zdarzyło ci się napisać tekst albo zanucić jakąś melodię podczas takiego spaceru?
3: Tak, to był 2020 rok. Pamiętam, jak byłam z moją córką na... spacerze na Żoliborzu w Warszawie. Wówczas nie za bardzo mogliśmy sobie też pozwalać na te spacery, bo była pandemia. Ale moja córka zobaczyła skowronka i biegnąc do mnie powiedziała: mamusiu, zobacz skowronek. I absolutnie wyświetlił mi się cały tekst piosenki przy tym zdarzeniu i rzeczywiście na drugim albumie, na albumie Swobodnie, znalazła się piosenka o tym samym tytule Skowroneczku, która powstała w kilka minut dosłownie. Nawet ostatnio będąc w podróży znalazłam sobie demówkę tej piosenki i tak się uśmiechnęłam do siebie, że z tak prostej demówki, tak niepozornej powstał tak piękny utwór.
2: I tak chyba, Ania, jest najlepiej tworzyć. No, mamy inspirację, przelewamy ją na papier i ciach, proszę, jest utwór.
3: Z jednej strony tak, a z drugiej strony jestem fanką takich rozwiązań, że artysta nie jest osobą, która ma oczekiwać na spłynięcie weny, tylko jest osobą, która jeśli już ten dar otrzymała, to ta praca rzemieślnicza powinna się odbywać dokładnie w tych samych godzinach, w których pracują inni ludzie. Niektórzy pracują nad wynalazkami, niektórzy pracują nad znalezieniem raka, Boże, znalezieniem leku na raka, a niektórzy po prostu muszą napisać piosenkę. I siadanie do napisania piosenek jest największym, uważam, czynnikiem sukcesu, bo jeżeli nie będziemy pisać piosenek, to te piosenki nie powstaną. I ta praca rzemieślnicza w studio jest niezbędna. Ja nie lubię czekać na wenę, lubię zabukować sobie czas w studio, przyjechać do producenta i usiąść z nimi, pracować niezależnie od tego, w jakim jesteśmy nastroju, w jakiej jesteśmy formie, bo każda z tych sytuacji na pewno może przynieść coś i bardzo niespodziewanie może się okazać, że to właśnie nieoczekiwanie na wenę, a taka normalna, zwykła, rzemieślnicza praca przyniesie właśnie korzyści. Tak właśnie powstała piosenka W to mi graj. Nie mieliśmy specjalnie umówionej weny, tylko po prostu spotkaliśmy się po raz pierwszy w studio z Leonem Krześniakiem. Leon złapał za gitarę, ja tradycyjnie już zaczęłam pisać melodię i bardzo szybko okazało się, że to po prostu energia wytworzona między dwojgiem ludzi daje najbardziej spektakularne efekty.
2: No tak, najważniejsza jest ta energia, bo dzięki niej faktycznie możemy tworzyć, możemy robić fantastyczne rzeczy, nie tylko jeżeli chodzi o pisanie tekstów czy piosenek, czy tworzenie muzyki, ale także i każdą inną czynność. A jutro przeniesiemy się na bezludną wyspę. Nie będę zdradzał szczegółów, co to za wyspa i dlaczego na bezludną wyspę, a wszystkiego dowiecie się już jutro w programie Gwiazdy na Lato w Radiu Super FM, a w tym tygodniu moim gościem jest Ania Karwa.
1: Gwiazdy na Lato.
0: Na program zaprasza sponsor Sanprobi, producent probiotyków. Sanprobi, twój probiotyk w podróży.

0: Ziemianie, poznajcie super okno od Framex. Twarde jak skała, dzięki powierzchni Gealan Acryl Color. Odporne na zadrapania i zawsze chłodne, nawet w pełnym słońcu. Czyszczenie, szmatka i woda wystarczą, by lśniło jak nowe.
1: Odwiedź Framex.pl i dołącz do drużyny super bohaterów. Framex. Każde okno niezrównane w swojej klasie.
2: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
3: Też AI. Na Otomoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
5: Kurs na twoje wakacje. Do 31 lipca kup bilet online i skorzystaj z 10% rabatu na rejsy dostępne w systemie rezerwacji internetowej. Rabat naliczany jest automatycznie. Nie czekaj. Zaplanuj swoją podróż już dziś. Polska Baltic Ferries. Kurs na twoje wakacje. Sprawdź szczegóły na polska.com.
6: I po reklamie.
7: Jest 18. Wiadomości Super FM.
8: Burze i ulewy, alertami objęta ponad połowa kraju. Fiasko rozmów w ostatniej szansy Kaczyński-Morawiecki. Od stycznia wzrosną opłaty za krew.
6: Super FM. Wiadomości.
8: Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Ponad połowa kraju wciąż z ostrzeżeniami pierwszego stopnia przed burzami. Obowiązują do późnego wieczora w 12 województwach. Alerty nie dotyczą generalnie większości zachodu kraju, a w części Pomorza, Kujaw i na północy Wielkopolski prócz wyładowań może też mocno padać deszcz. Karambol na trasie S8 w Warszawie. Między węzłami Głębocka i Łabiszyńska zderzyły się 4 auta osobowe i ciężarówka. Zablokowane są 2 pasy ruchu w stronę Poznania. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze godzinę. Fiasko rozmów w ostatniej szansy między Jarosławem Kaczyńskim i Mateuszem Morawieckim. Nie znaleziono kompromisu, a emocje związane z możliwym rozpadem PiSu tylko rosną i rosną. Wciąż większość członków Stowarzyszenia Rozwój Plus nie ogłosiło porzucenia tego projektu. Mają na to jeszcze 6 godzin.
9: Ja moje oświadczenie napisałam już wiele dni temu, podobnie jak większość posłów Prawa i Sprawiedliwości. Ponad 140 tych oświadczeń jest. Czekamy na resztę kolegów i mamy nadzieję, że się opamiętają i normalnie je podpiszą. Liczę na to, że się opamiętają, ale dużo nadziei w tym nie pokładam. O północy dzieją się magiczne rzeczy, zobaczymy.
8: Mówiła przed siedzibą PiS szefowa łódzkich struktur tego ugrupowania Agnieszka Wojciechowska van Hoekelom. Na portalu X jeden z najwierniejszych stronników Mateusza Morawieckiego, były rzecznik w jego rządzie Piotr Müller napisał: przedstawiliśmy cały wachlarz propozycji kompromisu. Europoseł jednocześnie dodaje, tu cytat, dobra wola nie może jednak oznaczać zgody na wszystko. Nie ma naszej zgody na podpisywanie lojalek, wymuszanie podpisów ani składanie upokarzających deklaracji. Regionalne centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa potrzebują pieniędzy do sprawnego funkcjonowania. Z tego powodu od stycznia wzrosną opłaty za krew. Podwyżka uwzględni inflację, wzrost kosztów funkcjonowania służby oraz podwyżki płac minimalnych. Jest to krew wydana dla pacjentów do szpitali, mówi Magdalena Kramska z Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia.
10: Wiemy, że sytuacja ekonomiczna powoduje wzrost cen w bardzo wielu obszarach i miejscach systemu ochrony zdrowia. Również te zmiany dotykają obszaru publicznej służby krwi. Każdy z składników krwi, każdy preparat został jakby oszacowany na właściwym dla siebie poziomie. Ten wzrost następuje o 5,65%.
8: Wzrost cen nie wpłynie na sytuację honorowych dawców krwi. Home office przestał być marzeniem Polaków. Teraz chcemy pracować elastycznie, mówi Monika Banyś-Bator z Personel Service.
11: Z naszego najnowszego barometru polskiego rynku pracy wynika, że najbardziej pożądanym modelem jest obecnie możliwość samodzielnego decydowania o godzinach pracy. I na to wskazuje 39% Polaków.
8: Pracę zdalną w wybrane dni wybiera 28% badanych, 27% chciałaby dodatkowych dni wolnych, a 26% skróconego tygodnia pracy. Zupełnie inne podejście mają pracodawcy. Ponad 1/3 firm uważa, że przyszłość należy do pracy wyłącznie stacjonarnej.
7: Wakacyjne hity Super FM.

0: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko!
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
5: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
6: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
7: I po reklamie. Super FM. Sport.
8: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. To będzie rewolucja w naszej piłkarskiej ekstraklasie. Sędziowie od wideoweryfikacji w zaczynającym się jutro nowym sezonie będą pracować z nowego centrum VAR w Warszawie. To 5 sal, w których arbitrzy mają do dyspozycji 30 monitorów dotykowych. Centrum mieści się w siedzibie PZPN-u. Robert Lewandowski rozegrał swój pierwszy oficjalny mecz w barwach Chicago Fire. Polski piłkarz wystąpił od 1 do 63 minuty wyjazdowego spotkania z Interem Miami. Bramki nie zdobył, a jego zespół przegrał 2-3. Lewandowski na razie nie zadeklarował jednoznacznie, czy będzie do dyspozycji trenera Jana Urbana na wrześniowe mecze Ligi Narodów, na co liczy sekretarz generalny PZPN-u Łukasz Wachowski.
9: Co do zasady, kalendarz FIFA jest tak zorganizowany, żeby wszystkie federacje miały możliwość przejęcia swoich zawodników w terminach meczów reprezentacji. Tak samo MLS ma obowiązek zwalniać zawodników na mecze reprezentacji. Oczywiście dochodzi ten czynnik lotu, czynnik zmiany czasu. Na Roberta oczywiście liczymy.
8: A Polska pierwszy mecz w Lidze Narodów zagra 25 września z Bośnią i Hercegowiną na Stadionie Narodowym. Polskie kluby czeka dziś rywalizacja w drugiej rundzie eliminacji piłkarskiej Ligi Konferencji. Raków Częstochowa o 18.30 zagra z Valletta FC. Natomiast o 20.30 mecz GKS-u Katowice, który do europejskich pucharów wraca po 23 latach przerwy. Michał Waszkiewicz.
10: GKS po raz ostatni w Europie pokazał się w 2003 roku w eliminacjach pucharu UEFA i nie ma do czego wracać, bo odpadł wówczas po dwóch remisach z macedońską cementarnicą Skopje. Teraz zespół Rafała Guraka rozpocznie walkę o Ligę Konferencji od starcia z MŠK Żylina ze Słowacji. Nie możemy się doczekać, mówi kapitan zespołu Arkadiusz Jędrych.
11: Niech ten mecz, że tak powiem, już się zaczyna, bo czuć te emocje, czuć ten zapach czegoś naprawdę fajnego i wielkiego i mam nadzieję, że po prostu podołamy w tym meczu.
10: Mecz w Żylinie o 20.30, rewanż w Katowicach za tydzień. Przypomnę, to druga z czterech rund eliminacyjnych.
8: A mówił o tym Michał Waszkiewicz.
12: Wakacyjne hity Super FM.

0: Reklama.
1: Jak wakacje, to sezon na gorące okazje, czyli Allegro Summer Sale. Ty odpoczywasz, a my wyszukujemy dla ciebie najciekawsze produkty na lato w super cenach. Wejdź na Allegro i zobacz setki sezonowych promocji.
2: Jak tak, to Allegro.
3: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
0: I po reklamie.
4: Wakacyjne hity Super FM.

0: Reklama. Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: I po reklamie. Super FM Sport.
5: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. FC Barcelona ma nowego piłkarza. Katoroński klub pozyskał z Borussii Dortmund niemieckiego skrzydłowego Karima Adeyemiego, według mediów za 22 miliony euro plus bonusy. 24-letni Adeyemi podpisał kontrakt z Katalończykami do 2031 roku. W barwach BVB rozegrał 146 meczów i zdobył 36 goli. Adeyemi słynie z szybkości. W meczu z Freiburgiem w sezonie 2022-23 ustanowił rekord Bundesligi. Osiągnął wtedy prędkość 36,65 km na godzinę. Kibice wybrali swoją drużynę marzeń. FIFA opublikowała najlepszą jedenastkę zakończonych w niedzielę Mistrzostw Świata. Są w niej największe gwiazdy turnieju, ale jest też jedna bardzo duża niespodzianka, o czym teraz Michał Waszkiewicz.
6: Tym niespodziewanym nazwiskiem jest Wozinia, czyli bramkarz reprezentacji Republiki Zielonego Przylądka. 40-latek, który od kilku miesięcy pozostaje bez klubu, bronił fantastycznie, ale przecież hiszpański golkiper Unai Simon wpuścił w całym turnieju tylko jednego gola i pobił rekord w liczbie minut bez puszczonej bramki. Nie było to jednak tak romantyczne jak występ szerzej nieznanego Wozini, który zebrał aż 40% głosów spośród wszystkich bramkarzy. Co do pozostałych wyborów kibiców, to trudno się sprzeczać. Zespołu Hiszpanii, która wywalczyła tytuł, wybrano Pedro Porro i Marka Cucurella oraz Rodriego. Z zespołu finalistów Argentyny kibice wskazali dwóch piłkarzy, Lisandro Martineza i Leo Messiego. Drużynę marzeń uzupełniło trzech Francuzów: Dayot Upamecano, Michael Olise i król strzelców w turnieju Kylian Mbappé, a także Anglik Jude Bellingham i Norwek Erling Haaland.
5: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Richard Carapaz wygrał 18 etap wyścigu kolarskiego Tour de France. Ekwadorczyk zaatakował 4 km przed metą i wyprzedził w Orsier Merlet w Alpach o 45 sekund Mauro Schmidta. Żółtą koszulkę lidera zachował Tadej Pogacar. Słoweniec z klasyfikacji generalnej ma ponad 4,5 minuty przewagi nad Belgiem Remco Evenepoelem.
7: Wakacyjne hity Super FM.

0: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
1: Do zabawy zaprasza sponsor. Restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Restauracja Centrale. Nowe sezonowe menu i regionalne smaki Pomorza Zachodniego. Restauracja Centrale. Panieńska 20. Najlepsze kulinarne emocje.
0: Wakacyjne hity.

0: Browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: I po reklamie.
2: Wakacyjny hit.

0: browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: I po reklamie.
2: Wakacyjne hity Super FM.

Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: To jest Super FM.
1: I don't like it.